głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Mamy dzisiaj dwa podstawowe obszary, o których będziemy mówić. Święta Faustyna Kowalska i Święto Miłosierdzia Bożego. Te dwa tematy są ze sobą bardzo silnie, wręcz nierozerwalnie powiązane. Wraz ze mną w studio mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: No i tak jak już w tym wstępie powiedziałem, nigdy jeszcze do postaci świętej Faustyny w obrazach z historii Kościoła nie spojrzałem, nie omawiałem tej postaci i trochę żałuję tego. Jest dzisiaj okazja, żeby to nadrobić. I to jest taka trochę dla mnie nie do końca zrozumiała sprawa. Z jednej strony postać świętej Faustyny jest dość dobrze znana w Polsce i nie tylko w Polsce. Obraz Miłosierdzia Bożego jest popularny poza granicami kraju.

0: kraju również, ale z drugiej mało kto chyba wie spośród ludzi w Polsce, kim dokładnie była Faustyna. Wszyscy kojarzą, wydaje mi się, to zdjęcie bardzo popularne z zakonnicą, młodą kobietą, dość ładną, można tak powiedzieć, mogę to jako mężczyzna powiedzieć. To była ładna kobieta, ale tak dokładnie o co chodziło z jej powołaniem, z jej wizjami, z jej objawieniami, tutaj okazuje się, że tej wiedzy jest już dużo, dużo mniej. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsza nasza rozmowa tą wiedzę znacznie rozszerzy. No jak zwykle, gdy rozmawiamy o postaciach świętych, trzeba powiedzieć coś na temat biografii. Skąd ta nasza Faustyna, a tak naprawdę Helena, pochodziła?
1: Tak, rzeczywiście chyba nie można było wybrać piękniejszego dnia jak dzisiejszy na przybliżenie tej przepięknej biografii świętej Faustyny, a zarazem jej orędzia, jej misji, jej przesłania, jakie niesie dla całego świata. Dzisiejszy dzień, zwany Świętem Bożego Miłosierdzia, jest dniem, jak to sam Chrystus powiedział do świętej Faustyny, dniem, w którym wszystkie upusty nieba są otwarte, przez które płyną na świat i ludzi łaski Bożego Miłosierdzia. Niektórzy, tak chcąc dosadniej określić ten piękny dzień, mówią, że jest to Światowy Dzień Amnestii Bożej. W dzisiejszym bowiem dniu każdy, kto tylko z ufnością zechce zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, na pewno nie odejdzie z pustymi rękami. Że jest to dzień, w którym wszyscy możemy anulować długi zaciągnięte wobec Bożej miłości, Bożego Miłosierdzia i dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar, jakie mamy. Każdy nie ma świętego na ziemi, bo nawet święci, którzy dzisiaj są kanonizowani, jak choćby święta Faustyna, zawsze musieli, że tak powiem, oczyszczać się i prosić o Boże przebaczenie, co zresztą miłosierdzie Boże zawsze czyni dla nas z wielką, tak po ludzku mówiąc, radością i ochotą. Po prostu to serce Boga miłosiernego jest zawsze dla nas otwarte, szerokie, wtedy, kiedy człowiek jakby powraca do Boga, uznając swój grzech i prosząc o przebaczenie. Wtedy po prostu najlepiej wysławiamy miłosierdzie Boże. Więc ten dzisiejszy dzień jest takim cudnym dniem, pięknym dniem. Jeszcze właściwie on trwa. Jeszcze jeżeli ktoś nie był w kościele, nie był u spowiedzi i nie był do Komunii Świętej, jeszcze mamy szansę. Jeszcze są kościoły otwarte, nawet i w Warszawie. I można skorzystać z tej Bożej amnestii. Oczywiście warunkiem jest przyjęcie czystym sercem, czyli po spowiedzi świętej, Komunii Świętej, w duchu ufności względem Boga Miłosiernego, a zarazem takiej gotowości czynienia tego miłosierdzia bliźnim. I wtedy na pewno spełnią się na nas te słowa obietnicy Jezusowej z dzienniczka, który powiedział, że która dusza w tym dniu przystąpi do źródła miłosierdzia, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, że w tym dniu otwarte są właśnie te wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. I Jezus dodaje, by nie lękał się zbliżyć do Niego nikt, żadna dusza, żaden człowiek, chociażby grzechy Jego były jak szkarłat. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi Go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Dlatego dalej Pan Jezus dodaje, że święto miłosierdzia wyszło z Jego wnętrzności i pragnie, by było uroczyście obchodzone właśnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, bo nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do źródła Bożego Miłosierdzia. Dlatego ten dzień dzisiejszy jest naprawdę wyjątkowy i warto pochylić się nad tą przepiękną tajemnicą Bożego Miłosierdzia, bo jak święty Jan Paweł II mówił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 97 roku w Krakowie, nic tak człowiekowi nie jest potrzebne jak Boże Miłosierdzie. Ta miłość miłosierna, która pochyla się nad człowiekiem zbolałym, nad człowiekiem utrudzonym, nad człowiekiem utrapionym, nad człowiekiem, który uwikłał się w różnorakie źródła zła, który uwikłany jest w różnego rodzaju zło, którego osacza, które powoduje jego ogromne cierpienie i duchowe, i psychiczne, i moralne, i fizyczne. I z tego wszystkiego Bóg Miłosierny chce nas wyzwalać, chce nas ratować. Jednego tylko

0: tylko potrzeba, żebyśmy o tę pomoc poprosili. Boże, przebacz. Boże, pomóż. Boże, zmiłuj się nad nami, nade mną. Okaż miłosierdzie. Żałuję tego, co zrobiłem. Chcę zmienić swoje życie. Chcę zamknąć tamten trudny rozdział w swoim życiu, życia bez Ciebie, z dala od Ciebie. Bo Bóg, który jest Bogiem trzykroć świętym, brzydzi się najmniejszym grzechem. I jak Jezus mówił w dzienniczku do świętej Faustyny, nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale jeżeli człowiek żałuje, to nie ma hojności. Nie ma granic dla hojności mojego miłosierdzia dla takiego człowieka. Czyli pierwszym krokiem, jaki jest w tym kierunku, by uzyskać to Boże miłosierdzie, prośba, by Bóg przebaczył nam grzechy, czyli żal za grzechy, za zło popełnione i przeproszenie Boga i ludzi. To otwiera nam po prostu drogę do tego nieskończonego źródła miłosierdzia, które bije w sercu Boga, w sercu Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, bo właśnie wtedy zostało ono na oścież otwarte. I tę przepiękną tajemnicę Bożego miłosierdzia niesie nam właśnie nie kto inny jak święta Faustyna.
1: No właśnie, tu chciałem, siostrze, wpaść w słowo. Jak to się stało, że to całe posłanie Bożego miłosierdzia otrzymała osoba, która nie była ani królem, ani królową, ani teologiem wielkim, znawcą Pisma Świętego, tylko właśnie osoba, można rzec, prosta.
0: By nie powiedzieć bardzo prosta. Córa mazowieckiego ludu wiejskiego, jak to powiedział święty Jan Paweł II w czasie jej beatyfikacji. Dziewczyna, która nie miała wykształcenia, bo do szkoły chodziła zaledwie 3 zimy, z trudem pisała. Można powiedzieć śmiało, że nie umiała pisać dobrze w języku polskim. Nie znała też żadnego innego języka. Biorąc pod uwagę ludzką płaszczyznę, naprawdę nie przygotowana ani intelektualnie, ani pod względem naukowym żadnym. Ale jej walory serca, jej walory umysłu i jej piękno duchowe, tak śmiem twierdzić, tak jakoś zafascynowało serce Boże, że właśnie jej, tej prostej dziewczynie, zawierzył, zaufał tak bezgranicznie, że wybrał ją na apostołkę swego miłosierdzia i do niej mówi: w Starym Zakonie wysyłałem proroków z gromami do ludu mego, a dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem, bo nie chcę karać, ale przytulić do miłosiernego serca swego zbolałą ludzkość. I ta właśnie Helenka Kowalska, urodzona na Mazowszu, w Głogowcu, koło Łęczycy, w rodzinie wielodzietnej, była trzecim spośród 10 rodzeństwa państwa Kowalskich, niesie nam tę tajemnicę. Ona wybrana jako skromna dziewczyna. W klasztorze, przed wstąpieniem do klasztoru, pracuje jako służąca, jako pomoc domowa, żeby zarobić na własne utrzymanie i żeby wspomóc rodzinę i rodzicom utrzymać tak liczną gromadkę dzieci. W klasztorze również nie wykonuje żadnych nadzwyczajnych funkcji. Pracuje w kuchni, w ogrodzie. Pod koniec życia, kiedy już ciężko choruje, nie ma sił fizycznych, pełniła dyżur przy furcie, obsługując przychodzących do tej furty.
1: A kiedy ona wstąpiła do klasztoru? Kiedy pojawiło się w ogóle u niej taka myśl, tak, że moją drogą jest droga

0: Kaszowszu, a do klasztoru wstąpiła mając 20 lat w 1925 roku. W klasztorze przeżyła zaledwie 13 lat. Umiera bardzo młodo, mając 33 lata. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego i właściwie ta choroba ją wyniszczyła. A w dzienniczku pisze, że już mając 7 lat, jako takie małe dziecko, była w kościele po procesji Bożego Ciała, wystawienie Najświętszego Sakramentu w jej kościele, które dzisiaj jest sanktuarium urodzin i chrztu świętej Faustyny w Świnicach Warckich. Jest to kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza. Tam odczuła właśnie tę taką ogromną bliskość Boga, który dał jej odczuć tę swoją przeogromną miłość i taką jakby wyłączność. I właściwie ta miłość Boża jakby od tamtej pory jej towarzyszy. Była bardzo wrażliwym dzieckiem. Rodzice mówili o niej, zwłaszcza mama, najlepsze moje dziecko, najlepsze, najbardziej posłuszne, najmniej stwarzające problemów. Bardzo wrażliwa na biedę ludzką do tego stopnia, że gdy ma 12 lat, jakoś właśnie tak w tym wieku, przebrała się za żebraczkę i żebrała, wczuwając się jakby w rolę żebraków, chodziła od domu do domu i żebrała właśnie na rzecz ubogich. I gdy wróciła do domu, powiedziała, że bardzo trudny jest los żebraków, że jest to bardzo trudny kawałek chleba użebranego, że gdzieniegdzie poszczuli ją psami, gdzieniegdzie ją wyzwali, gdzieniegdzie zaledwie przyjęli ją jakoś tam skromnie, życzliwie. Więc ta wrażliwość jej serca ukazuje się rzeczywiście już od samego początku. Wrażliwość na drugiego człowieka, ale też i na sprawy Boże, do tego stopnia, że to była rodzina uboga i jeżeli przyszła niedziela w kościele na wsi wtedy, na początku XX wieku, była odprawiana jedna msza święta. Dziewczyny u państwa Kowalskich miały jedną suknię, no więc jedna z nich mogła iść do kościoła. Więc wtedy, kiedy ona nie mogła iść do kościoła, brała książeczkę do modlitwy i w tym czasie, jak była msza święta, ukrywała się gdzieś w kąciku i modliła się, łącząc się duchowo z ofiarą mszy świętej w kaplicy, w kościele. I zdarzało się tak, że w tym czasie potrzebowała jej mama i wołała ją. Więc ona nawet nie reagowała na głos mamy. Mniej więcej po godzinie, jak się skończyła msza w kościele, jak tak przewidywała, przychodziła do mamy, przepraszała, że nie zareagowała i mówiła, że chciała po prostu w tym czasie być jakby duchowo na mszy świętej. Ale też była też taka sytuacja, że miała taki obowiązek wyprowadzania krów na pastwisko i to czasem kolidowało z czasem pójścia do kościoła, więc wymykała się wcześniej rano, żeby ten obowiązek spełnić i potem być wolna i pójść sobie do kościoła na mszę świętą.
1: O dalszych losach świętej Faustyny i miłosierdziu Bożym porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Ten szczególny dzień. Wspominała siostra o tym, że już jako młoda osoba była dość silnie związana z życiem duchowym, z życiem religijnym. Nie było u niej czegoś takiego, co w biografiach wielu świętych jest, jak życie światowe i gwałtowne nawrócenie. Tak? Na przykład u świętego Ignacego mamy taki wzorzec, u świętego Franciszka też. A tutaj od małego jasny wybór drogi Bożej. 20 lat wstępuje do klasztoru. Czytałem, w tym momencie nie potrafię podać źródła, że z tym przyjęciem do klasztoru też wcale nie było łatwo. Ona już wtedy miała chyba problemy zdrowotne i to przyjęcie do klasztoru też było dla niej pewną trudnością.
0: Helenka Kowalska. Słusznie pan zauważył, że nie można powiedzieć, że właśnie jej życie było takie burzliwe, jak na przykład świętego Ignacego, że oddawała się jakimś tam życiu z dala od Boga i nagłe nawrócenie. Sama w dzienniczku pisze, że pod koniec życia jej krótkiego Bóg dał jej poznać, że nigdy nie utraciła stanu łaski uświęcającej, pomimo, że sama czasem się obawiała, czy właśnie nie doszło do tego, że utraciła tę czystość duszy. Ale to nie oznacza, że nie przeżywała jakichś tam zawirowań, jakichś zwrotów i upadków na tej drodze powołania. Bo oto zdarzyło się, że mając 16 lat, po raz pierwszy mówi rodzicom, że pragnie wstąpić do klasztoru. I o dziwo, rodzice, mimo że bardzo bogobojni, wychowali dzieci w takim właśnie klimacie i duchu religijnym, a na

0: nie pozwalali jej na to, żeby nie wydawali zgody, żeby wstąpiła do klasztoru. Mama mówi, że nie wyraża zgody na to, żeby jej najlepsze dziecko odeszło z domu, żeby się mogła pozbyć najlepszego dziecka, utracić. Ojciec mówi, że nie dam ci pieniędzy na posag, który wtedy był wymagany.
1: Posag, od razu powiedzmy, do klasztoru.
0: Posag do klasztoru. Dla niektórych dzisiaj wydaje się to jakby sprawa taka dziwna, nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Ja zrozumiałam ten właśnie problem wtedy, kiedy analizowałam na przykład nasze archiwalia. Ten okres międzywojenny to był czas, w którym w ogóle w Polsce żyło się bardzo skromnie przeciętnym ludziom, Polakom. Bieda ogromna była również w klasztorach i taka bieda była również w naszym zgromadzeniu. Na przykład w Warszawie na Żytni, do którego wstąpiła Helenka Kowalska, w tym właśnie czasie zgromadzenie utrzymywało ponad 200 wychowanek, czyli młodych dziewcząt, którymi zgromadzenie się zajmowało, którym stwarzało warunki do resocjalizacji i do tego, by mogły powrócić do życia jako pełnowartościowe osoby. I wtedy ta garstka sióstr, których było w klasztorze, musiała utrzymać tak liczną gromadę dziewcząt. Więc bieda była tak wielka, że znalazłam taki zapisek, taką kartkę, w której siostry wysyłane były na kwestę, bo nie ma co jeść. Siostry nie tylko, że chodzą głodne, ale bardzo cierpią z tego powodu, że dziewczęta już coraz skromniej mogą być odżywiane. Coraz skromniej mogą być ubierane. Cierpią nie tylko głód, ale i chłód. I na przykład bardzo często było tak, że przełożona zabierała rzeczy siostrom, na przykład z ubrania, czy koszule nocne, czy piżamy, czy jakieś koszulki i oddawały wychowankom, żeby wychowanka miała się w co ubrać. I ta wyprawka, jaką kandydatka przynosiła do klasztoru, miała przede wszystkim na celu to, żeby zabezpieczyć przynajmniej na początku podstawowe potrzeby tej dziewczyny, którą się przyjmuje do klasztoru i za którą bierze się jakąś odpowiedzialność. I dla nas dzisiaj jest to niezrozumiałe, bo my mamy, że tak powiem, nie cierpimy takiej biedy, ale wtedy musimy się troszkę wczuć w tamten klimat, tamtą sytuację. I właśnie w takim klimacie biedy materialnej wstępuje Helenka do klasztoru bardzo uboga, bardzo biedna, bo ona, ja w jakich okolicznościach wstępuje? Otóż, kiedy nie uzyskuje zgody na wstąpienie do klasztoru, mówi, że oddała się życiu światowemu. Zaczęła chodzić na zabawy, tańce, zagłusza w sobie głos wołania Bożego. Oddała się, jak to sama pisze, życiu światowemu. I tak napisała w dzienniczku. I tu interweniuje sam Chrystus, bo oto w lipcu 1924 roku udała się wraz ze swoją rodzoną siostrą i koleżanką na zabawę w parku Wenecja w Łodzi. To był taki festyn w niedzielę wieczorem. I w czasie tańca ukazał się jej Chrystus, taki właśnie jak w cierniem ukoronowaniu, pobiczowaniu, z oblicza, oblicze zakrwawione, po którym spływają krople krwi i łzy z oczu. I Jezus zadaje jej pytanie, jak długo zwodzić mnie będziesz, jak długo cierpiał cię będę. I w tym momencie Helena opisuje w dzienniczku, że umilkła wdzięczna muzyka. Przerwała ten taniec pod pozorem bólu głowy, wyszła z zabawy i udała się do pobliskiego kościoła, była to katedra łódzka, dzisiaj przy ulicy Piotrkowskiej i tam zaczęła się gorąco modlić i pytać Boga, co ma czynić dalej. I wtedy zrozumiała, że ma wyjechać do Warszawy i tam wstąpić do klasztoru, tam ma szukać klasztoru i tak zrobiła. Następnego dnia w jednej sukni, jak stała, z niewielkim węzełkiem wyjeżdża do Warszawy, której nie znała, której nigdy nie była. Wsiada na dworcu i nie wie, w którą stronę się udać. I tak właśnie wstąpiła do kościoła świętego Jakuba na Ochocie i tam się modli, co ma robić dalej. I tak właśnie po długich poszukiwaniach klasztoru dla siebie, bo gdziekolwiek przyszła i powiedziała, jeśli powiedziała, że uciekła z domu, bez wiedzy rodziców, nie ma żadnej wyprawki, nie ma grosza i chce być przyjęta do klasztoru, to wiadomo, że przełożeni odnosili się do tego z jakąś ostrożnością, bo trzeba było to zbadać, jaka była przyczyna tak nagłej decyzji, tak, można powiedzieć, niecodziennej, w niecodziennych okolicznościach. I gdziekolwiek zapukała, to ktoś sobie pomyślał, że

to może jakiś objaw nagłego, jakiegoś tam nieodpowiedzialnej decyzji, czy może choroby. I tak właśnie dziękowali jej. I przyszła też do nas na Żytnią i zapukała, wyszła do niej przełożona Michaela Moraczewska i zaczęła z nią rozmawiać. I w trakcie rozmowy zorientowała się, że od tego prostego dziewczęcia, zmęczonego tą podróżą i tym poszukiwaniem, bije jakiś niezwykły urok, jakieś niezwykłe piękno i że może warto dać szansę temu dziewczęciu, żeby zbadać, czy jest to trwała jakaś decyzja. I główną przyczyną właśnie tego, że przełożona Michaela Moraczewska mówi: dobrze, przyjmuję cię, ale idź jeszcze na rok, zapracuj choćby na skromną wyprawkę i po roku, jeżeli będziesz trwała w tym postanowieniu, przyjmiemy cię. I tak właśnie było. Przez rok Helenka wiernie co miesiąc przychodziła i składała w depozycie pieniążki na swoją wyprawkę. Po roku 1 sierpnia 1925 roku została przyjęta do zgromadzenia. I tak właśnie na tej pierwszej rozmowie matka Michaela Moraczewska mówi: no to idź teraz do pana domu i zapytaj, czy cię przyjmuje. I Helenka mówi: zrozumiała w mig, że chodzi o Pana Jezusa. I poszła do kaplicy i mówi: Panie domu tego, przyjmujesz mnie? I wtedy już usłyszała właśnie w tym intymnym dialogu z Chrystusem odpowiedź, że tak, przyjmuję, jesteś w sercu moim. I te słowa właśnie są dzisiaj wypisane na posadzce marmurowej w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej w Warszawie. Miejsce, które było uświęcone i obecnością, i modlitwą nie tylko naszych sióstr i wychowanek, ale właśnie Helenki Kowalskiej, a później świętej siostry Faustyny. Dzisiaj jest to właśnie kościół parafialny. Ale Helenka, gdy 1 sierpnia wstąpiła do zgromadzenia, mając 20 lat, była tak szczęśliwa, że w dzienniczku napisała: wydawało mi się, jakobym wstąpiła w życie rajskie. A tu tymczasem zorientowała się za parę dni, że proza życia jest prozą życia. Wkrótce zorientowała się, że jest tu dużo pracy, że trzeba pracować nie tylko w kuchni, ale i przy dziewczętach, i wiele innych prac jest tak dużo, że ona nie ma czasu na modlitwę i postanawia po 3 tygodniach opuścić ten zakon i szukać klasztoru, w którym się tylko modlą. I znów wtedy interweniuje osobiście Chrystus. Kiedy już powzięła taką decyzję, wieczorem przychodzi do swojej celi, bo tak są nazywane te niewielkie pokoiki przedzielone jeszcze takimi wtedy zasłonkami, parawanami, w takim pokoju było co najmniej kilka, nieraz i kilkanaście sióstr właśnie za takimi parawanami, mieszkały bardzo skromnie. I kiedy przyszła do tej swojej cela, od słowa celum, niebo, czyli taki jakby przedsionek nieba, gdzie mieszka tylko siostra z tą niezwykłą jakąś tajemnicą obecności Bożej. Kiedy przychodzi właśnie do tej swojej celi, widzi znów oblicze Chrystusa umęczonego, jak w cierniem po cierniem ukoronowaniu. Cały zakrwawione, zalane łzami, i zadaje pytanie: Jezu, kto ci wyrządził taką boleść? I w odpowiedzi słyszy: ty, jeżeli wystąpisz z tego zgromadzenia, bo tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. I Helenka zapisała w dzienniczku, że od tej chwili czuje się zawsze szczęśliwa i zadowolona, nawet gdy ma dużo pracy, i już nigdy do tej myśli nie powracała. A że tej pracy miała dużo i ma dużo do dzisiaj, no to zobaczymy może jeszcze i dzisiaj w tej dalszej naszej audycji. Więc Helenka Kowalska usłyszała od Chrystusa: tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. Jezus przygotowywał dla niej przez ponad 60 lat zgromadzenie, klimat, jakby środowisko, w którym jakby ogród, do którego chciał zaszczepić, w którym chciał zaszczepić ten przepiękny kwiat, jakim jest Helenka Kowalska, dziś święta Faustyna, która niesie tę przepiękną, przecudną tajemnicę Bożego miłosierdzia, miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka. I dzisiaj widzimy po latach, już po beatyfikacji, po kanonizacji, jak wielkie to były łaski, jak wielkie są to łaski, nie tylko dla niej samej, ale dla każdego z nas.

0: to zafascynowany tą drogą jej świętości, drogą ufności i miłosierdzia, próbuje podążać za nią, jej śladami. Każdy człowiek, który tak jak święta Faustyna chce zaufać Bogu i czynić miłosierdzie Boże, doznaje na sobie skutków tej przepięknej, miłosiernej miłości ratującej człowieka, dającej pokój serca, uzdrawiającej miłości Boga.
1: Proszę mi teraz powiedzieć, bo siostra wspominała o tym, że święta Faustyna jeszcze jako Helena Kowalska, jeszcze przed przywdzianiem szat zakonnych, już miała wizję, już wchodziła w kontakt z Jezusem znacznie większy niż to przeciętni chrześcijanie. Kiedy zaczęła o tym mówić, no nie wiem, swoim współsiostrom, o tym, że ma tak bliską więź z Chrystusem, że o niej się objawia, ona go widzi, ona słyszy.
0: Helenka Kowalska właśnie tym charakteryzowała się, czy wyróżniała się również wśród grona rodzeństwa, że mając takie to głębsze życie duchowe, ona nie była świadoma tego, że czymś się różni od innych. Zaobserwowała to jej mama, kiedy widziała, że czasem Helenka w nocy się budzi i się modli. Że czasem mówi o czymś, co nie było dostrzegalne dla oka. Mama była tym zaniepokojona, bo myślała, że są to jakaś fantazja świętej Faustyny, że nie jest to realne, że to jakoś odbiega od rzeczywistości. Zresztą i sama Helenka chyba nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, że jest to jakieś działanie inne niż tylko takie czysto ludzkie, czysto jej jakieś doświadczenie takie właśnie no, ludzkie. Okazało się to chyba najbardziej wtedy, kiedy jest na służbie w Aleksandrowie, jeszcze przed Łodzią, u państwa Bryszewskich, w pewnym momencie zobaczyła tak wielką jasność, że wydawało jej się, że się pali. I ona jeszcze nie umiała odróżniać tych zjawisk, tych takich dotknięć bożych i wtedy zaczęła właśnie mówić, że pali się. I to było dla niej też takie bardzo przykre doświadczenie w tym sensie, że ludzie, którzy nic nie widzieli, uważali, że ona po prostu jest chora.
1: Ma problemy natury psychicznej.
0: Że coś zobaczyła, czego nie ma, czyli jej fantazja jest jakoś tam wybijała.
1: Rozchwiana, tak.
0: Tymczasem czas i życie dalsze pokazało, że ona po prostu widziała rzeczy, które przed nami są zakryte jeszcze. Widziała niebo, widziała piekło, widziała czyściec, widziała anioła stróża, widziała Matkę Bożą, widziała osobę Jezusa Chrystusa, z nimi rozmawiała, wchodziła w ten świat niewidzialny głębiej i mocniej niż wszyscy ludzie. A po co? Właśnie po to, żeby nam powiedzieć o tym, bo to jak Jezus wielokrotnie podkreślał, łaski, których Ci udzielam, nie są tylko dla Ciebie, ale dla wielkiej rzeszy ludzi, którzy zechcą po prostu iść Twoją drogą, czytać Twój dzienniczek, czytać te zapiski, korzystać z tego, co do Ciebie mówię. Więc to było to. I teraz Helenka, jak już słusznie tutaj to zostało zauważone, że to życie duchowe w niej było wyraźnie głębsze już przed wstąpieniem do klasztoru, z czego, jak wspomniałam, nie do końca ona sama sobie zdawała z tego sprawę, a także otoczenie. Natomiast w zgromadzeniu, kiedy już wstępuje i przyjmuje szaty zakonne, jest już siostrą zakonną, otrzymała imię, nowe imię w czasie obuczyn, że już od tej chwili nazywać się będzie siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. To życie wchodzi coraz głębiej. Oczywiście przechodzi też przez taką bardzo wielką próbę tak zwanej biernej nocy ducha, gdzie przeżywa głębokie oczyszczenie, gdzie wydaje się, że nie ma nic, że nie jest jakoś odrzucona od Pana Boga. Bardzo wielkie cierpienie duchowe, które trwa no, dość długo, jak na tak młodą osobę. Było to właśnie w nowicjacie. I po tym oczyszczeniu doznaje takich naprawdę niezwykłych już objawień. Najpierw widzi na przykład, że dusze w czyśćcu potrzebują

0: pomocy ukazuje Jezus właśnie, że ma się modlić też za duszę w czyśćcu szczególnie. Ale 22 lutego 1931 roku rozpoczyna się już taki regularny cykl objawień Jezusa świętej Faustynie związany z orędziem o Bożym Miłosierdziu.
1: I tu na chwilę, siostrze, przerwę, dlatego że to jest taki moment, gdzie warto się na chwilę zatrzymać przy samym nazewnictwie. Powiedziała siostra, rozpoczyna się cykl już takich konkretnych objawień. Często, gdy się czyta o objawieniach świętej Faustyny, pada takie określenie objawienia prywatne. I to w ogóle pojawia się także przy innych objawieniach, innych mistyków. Może warto byśmy wyjaśnili, co to znaczy, że Kościół mówi o czymś objawienia prywatne. Czym się różnią objawienia prywatne od nieprywatnych?
0: Jest objawienie publiczne. Objawienie, które dał nam Jezus, który jako Słowo wcielone narodził się, Syn Boży na ziemi 2000 lat temu. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę Bożego Narodzenia, święta Bożego Narodzenia. I te objawienia są zakończone raz na zawsze, pełne objawienia dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Jezusa Chrystusa. Jest to objawienie o stwórczym dziele Boga, odkupieńczym dziele Syna Bożego i powołaniem człowieka do życia w chwale Bożej, do życia w chwale zmartwychwstania, do czego otworzył nam drogę Chrystus swoją męką, śmiercią i krzyżową i zmartwychwstaniem. I to jest to objawienie, do którego nic dodać nie można, ani ująć, ani dodać. A jeżeli później przez wieki niektóre wybrane osoby, święci, mają objawienia, czy to Matki Bożej, czy Jezusa, czy innych świętych, są to zawsze objawienia prywatne, dane tej osobie dla pożytku najpierw tej osoby, ale też dla pożytku większej społeczności kościelnej, kościoła i ludzi, którzy w to uwierzą i to przyjmą. Bo czym się jeszcze różni objawienie publiczne od objawienia prywatnego? Tym, że objawienie dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Syna Bożego, nas obowiązuje. Wiara w Syna Bożego, w to objawienie, które jest na kartach Pisma Świętego, nas obowiązuje. Jezus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Natomiast wiara w objawienia prywatne nie jest obowiązkowa. Na przykład ktoś wierzy w objawienia tajemnicy fatimskiej, w objawienia maryjne w Fatimie, ale jak ktoś nie wierzy, też może być zbawiony. Ale błędem by było nie skorzystać z tych pomocy, bo to są ogromne pomocy na drodze wiary, bo to wpisuje się w to doświadczenie życia duchowego i takie objawienia bardzo umacniają naszą wiarę, która budowana jest w oparciu o Pismo Święte.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dziś siostra Maria Nulla ze zgromadzenia, które kilkadziesiąt lat temu miało w swoich szeregach Helenę Kowalską, czyli dzisiejszą świętą Faustynę. Rozmawialiśmy przed przerwą o różnicach między objawieniem publicznym, które jest jedno dane raz i obowiązuje wszystkich chrześcijan do końca świata, oraz objawieniach prywatnych, które to objawienia prywatne stały się udziałem świętej Faustyny. Z tego co wiem, to nie jest tak, że Kościół od razu i bezwarunkowo przyjmuje wszystkie opowieści, które ludzie głoszą, że ktoś coś im powiedział, coś się objawiło. Tylko Kościół podchodzi z dużą rezerwą do wszelkich deklaracji dotyczących objawień i zawsze stara się bardzo dokładnie badać takie objawienia prywatne. No i chyba dokładnie tak było w przypadku świętej Faustyny.
0: I bardzo

Dobrze, że Kościół tak do tego podchodzi. Dlatego, że właśnie Kościół ma ten mandat i kryteria, który przykładając do objawień prywatnych, pozwala stwierdzić, czy myśl głoszona przez danego świętego jest zgodna z nauką oficjalną Kościoła, czyli z objawieniem danym przez Jezusa Chrystusa. I słuchając głosu Kościoła nie zbłądzimy. Mamy tę pewność, że jest to droga prawidłowa. Dlatego nie wolno nam iść za jakimiś tam, ktoś tam mówi, że tam ma jakieś objawienia, Kościół jeszcze tego nie zbadał, a my już za tym idziemy. Tak nie można. Trzeba zawsze posłuchać głosu Kościoła. I tak

0: dziesiątki lat były prace badawcze nad analizujące zapiski świętej Faustyny, czy to w dzienniczku, czy w jej listach, czy z relacji ze świadków, z rozmów. I dopiero wtedy, kiedy Kościół uzyskał taką pewność, że ta nauka przekazywana przez świętą Faustynę zgadza się jota w jotę z nauką Kościoła, dał Kościół to wszystkim ludziom jako nowe światło nadziei. I uczynił to w taki bardzo piękny i oficjalny sposób ojciec święty Jan Paweł II w dniu kanonizacji świętej Faustyny w 2000 roku na placu świętego Piotra, kiedy w czasie homilii kanonizacyjnej mówi: przekazuję dziś Kościołowi i światu orędzie nadziei, orędzie, które będzie światłem i rozjaśniać będzie drogi nowego tysiąclecia, drogi każdego człowieka, że jest ono i światłem, i nadzieją na czasy trudne, na czasy przełomu tysiącleci, na czasy, w których nie wiadomo, co będzie nam dane przeżyć, ale jedno jest pewne, to orędzie nadziei będzie nam zawsze towarzyszyć. I dlatego to orędzie nadziei, które Jezus zapoczątkował w 31 roku, to właśnie też nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. Należy do nich obraz Bożego Miłosierdzia, święto, o którym już mówiliśmy, święto Bożego Miłosierdzia, które właśnie dziś przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bożego.
1: O 15.
0: Godzina Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego. Oraz godzina miłosierdzia, czyli godzina 15, godzina męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.
1: Czyli godzina trzecia.
0: Bo, czyli godzina trzecia po południu.
1: Według dawnego systemu mówiliśmy tylko o trzeciej, nie o 15. Właśnie, obraz, bo niejako ubiegła już siostra moje pytanie kolejne, bo nawet ktoś, kto bardzo mało wie o świętej Faustynie Kowalskiej, obraz Miłosierdzia Bożego musiał widzieć, bo obraz ten, ten wizerunek robi niesamowitą karierę cały czas na świecie. Jaka była historia jego powstania?
0: Tak, obraz należy do jednej z pięciu form kultu, do których należy także szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Obraz jest namalowany na życzenie Chrystusa. Właśnie wtedy, przy pierwszej wizji 22 lutego w 31 roku, Chrystus zażyczył sobie, by święta Faustyna namalowała taki obraz, jaki przedstawia dzisiejszy wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Wiemy, że było to bardzo duże wyzwanie i bardzo wielkie zadanie dla świętej Faustyny, która nie tylko, że z trudem pisała, a już malować w ogóle nie umiała, nagle ma takie zadanie wykonać. Ale Pan Jezus jej takie zadanie zlecił, bo wiedział, że sobie z tym poradzi. Chrystus na tym wizerunku, w ogóle ten obraz przedstawia całą ekonomię zbawienia, bo pokazuje nam właśnie drugą osobę boską, Syna Bożego, wcielone Słowo Boże. Ten Syn Boży, który stał się człowiekiem, nosi ślady męki i śmierci krzyżowej, czyli po nauczaniu i działalności publicznej umiera na krzyżu dla naszego zbawienia i jest to Chrystus triumfujący już w chwale zmartwychwstania. Nie jest on w jakiejś postaci statycznej, jest to postać dynamiczna, która idzie naprzeciw, wychodzi naprzeciw na spotkanie człowieka, którego poszukuje. I z czym wychodzi? Z ręką błogosławiącą, uniesioną, którą błogosławi, nie karze, nie grozi, ale błogosławi. Jest to również gest odpuszczania, znak odpuszczania grzechów w konfesjonale i wskazuje na swoje miłosierne serce, z którego wypływają promienie krwi i wody, czyli promienie, w których, które mówią o sakramencie Eucharystii, sakramencie Chrztu Świętego. I że te promienie, symbolika tych promieni została wyjaśniona również przez samego Chrystusa. I Chrystus mówi, że szczęśliwy, kto będzie żył w cieniu tych promieni, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. I Chrystus na

tym wizerunku wkłada w nasze słowa, w nasze usta słowa, którymi chce być wielbiony, czyli pierwszej odpowiedzi, jakiej Chrystus żąda od człowieka, to jest zaufanie. Stąd właśnie słowa: Jezu, ufam Tobie. Drugiej odpowiedzi, jaką Chrystus od nas żąda, to właśnie to, byśmy my, którzy doświadczymy miłosierdzia od Boga, stawali się miłosierni dla braci. I w ten sposób przybliżali ludziom tajemnicę miłosiernej miłości Boga. Więc przesłanie z tego obrazu jest bardzo piękne. Jezus do tej formy kultu, a także do każdej z pozostałych form kultu przywiązał przepiękne obietnice. Mówiliśmy już o obietnicach związanych ze świętem miłosierdzia, chociaż nie wyczerpaliśmy tematu. A w przypadku obrazu Chrystus powiedział, że kto będzie czcił ten obraz, nie zginie. Obiecuje zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi już w tym życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam będę bronił takiej duszy w godzinę śmierci, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako miłosierny Zbawiciel. Więc to są te przepiękne obietnice, dające wielką nadzieję człowiekowi. Człowiek, który modli się przed obrazem miłosierdzia Bożego w duchu ufności i czynnej miłości wobec bliźnich, ma gwarancję zagwarantowaną przez Boga słowami zapisanymi w dzienniczku, że odniesie zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi w tym życiu i w godzinę śmierci. Tak samo do koronki, do Bożego Miłosierdzia są przywiązane tak piękne obietnice, że Jezus mówi, że ktokolwiek będzie odmawiał tę koronkę, można tą koronką uprosić wiele łask, że można odwrócić wiele kar. Dowodem na to jest chociażby sam moment objawienia koronki, bo w okolicznościach niezwykłych się to dokonuje, kiedy święta Faustyna ma wizję anioła wykonawcy gniewu Bożego, który ma ukarać ziemię. Dwa wielkie miasta ziemi mają być zniszczone. I wtedy widzi tego anioła i zaczyna się modlić i wie, że ta modlitwa jest niczym wobec ogromu gniewu Bożego. I zaczyna się modlić właśnie słowami koronki do miłosierdzia Bożego. Wtedy widzi, że anioł staje się bezradny, wraca do tronu Boga i mówi, że ona przeszkadza mu wykonać sprawiedliwy rozkaz Boży. I wtedy Jezus na drugi dzień mówi: modlitwa, której cię wczoraj nauczyłem, jest na uśmierzenie gniewu Bożego. Nauczył ją, jak ma odmawiać. Jezus, gdy nauczał apostołów z apostołami przez 3 lata przed śmiercią, chodząc po Galilei, Judei, Ziemi Świętej, nauczył uczniów jednej modlitwy: Ojcze nasz. A teraz przez świętą Faustynę dał nam drugą modlitwę, to jest koronka do miłosierdzia Bożego. On sam ją podyktował, sam powiedział, jak ją odmawiać. I te słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dzisiaj naprawdę robią wiele dobrego w duszach ludzkich, wiele dobrego w całym świecie. Ta koronka jest to modlitwa, którą naprawdę można zmieniać wyroki. Nawet, jak to powiedział ksiądz kardynał Macharski, losy świata zależą od tej modlitwy. Im będzie więcej tej modlitwy, tym będą lepsze losy świata. Jest wiele dowodów na to, że Jezus dotrzymuje obietnicy. Wiele świadectw napływa w listach, w mailach do sanktuarium w Krakowie i nie tylko, do zgromadzenia w różnych naszych domów. Jak wiele łask otrzymują ludzie, modląc się słowami tej koronki. Ludzie, którzy cierpią próby, jakieś myśli samobójcze, ludzie, którzy są boleśnie doświadczani jakimiś udrękami duchowymi, jeżeli odmawiają tę koronkę, odzyskują spokój, odzyskują nadzieję, odzyskują sens życia. Tą koronką można, na przykład jedna osoba dała nam takie świadectwo, że ogromnie niepokoiła się o swoją siostrę, która oddała się okultyzmowi przez wiele dziesiątków lat,

0: żyła z dala od Boga, modliła się tą koronką do Bożego Miłosierdzia za tę swoją siostrę i po wieku, kiedy ta siostra jej ma 60 lat, pewnego dnia do niej dzwoni i mówi: przyjedź, potrzebuję cię. I okazało się właśnie, że wtedy zaczyna się jakiś proces nawrócenia, ale też proces ogromnej duchowej walki, zmagania, gdzie rzeczywiście niezbędna była obecność tej siostry, która pomagała jej przetrwać te ciężkie chwile, ale właśnie dzięki modlitwie, słowami koronki do Bożego Miłosierdzia, dzięki zaufaniu Bogu Miłosiernemu, zwyciężyła, powróciła do Pana Boga, dała radę odżegnać się właśnie od tego, co ją rujnowało, jej psychikę i jej życie duchowe, i zwyciężyła. Jest wiele takich dowodów, wiele takich świadectw. To jest koronka. Koronkę możemy odmawiać o każdej porze dnia i nocy. I o 3, i o 15, i o 7, i o 9, i na ulicy, i w tramwaju, i gdziekolwiek jesteśmy. Nawet nie mogąc zasnąć w nocy, zamiast
1: liczyć barany, jak to się mówi.
0: Jak to niektórzy mówią, można mówić: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I wtedy doznajemy wielkiego spokoju, uspokojenia i jakby w objęciach Bożego Miłosierdzia zasypiamy. Natomiast czym innym jest kolejna forma kultu, odrębna, zwana godziną miłosierdzia. Godzina miłosierdzia to jest godzina 15, czyli godzina 3 po południu. Jest to godzina, w której Chrystus oddał za nas życie, umarł. I to nie jest godzina zegarowa, ale jest to godzina, jak na przykład pytamy, o której godzinie odjeżdża pociąg, to on nie odjeżdża całą godzinę, on odjeżdża o 15 i 15:01 już go nie ma. Więc godzina miłosierdzia to jest właśnie ten moment, w którym miłosierdzie zatriumfowało nad sprawiedliwością. Jest to godzina, w której Jezus zwyciężył sprawiedliwość, w której dokonała się zapłata za nasze grzechy. Zapłata przeogromna krwią, życiem, miłością Syna Bożego, który składa swoje życie w ofierze za człowieka, umiera w ogromnym opuszczeniu, w ogromnym bólu i cierpieniu z miłości do nas. I dlaczego Jezus chce, żeby czcić ten moment? No, wydaje się, że bardzo prosta jest odpowiedź. Nie chce w tym momencie być sam. Jeżeli oddaje za nas życie, to chce, żebyśmy byli wokół Niego. Żebyśmy, jak to mówi w dzienniczku, choć przez krótki moment pomyśleli o tym, że On za nas oddaje życie. I choć przez krótki moment powiedzieli Mu: Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie, któryś cierpiał za nas rany, zmiłuj się nad nami. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Właśnie w tym momencie, choćby tak przez krótki moment, możemy pomyśleć o tym, że o właśnie godzina 15 jest to godzina, w której miłość zwycięża sprawiedliwość. Miłosierdzie triumfuje nad sprawiedliwością. Jest to decydujący moment w dziejach odkupienia świata, ludzkości i w dziejach odkupienia mnie i każdego człowieka. Jest to bardzo ważny moment każdego dnia i my możemy dzisiaj mieć w tym udział. Dlatego Jezus mówi: jeśli możesz, to wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje miłosierne serce ukryte w Najświętszej Eucharystii. Jeśli możesz, odpraw drogę krzyżową, a jeśli nie, to pogrąż się w modlitwie króciutkiej, gdziekolwiek jesteś. Czyli nawet będąc na wykładach, będąc w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, przez moment, jeżeli jest trzecia, myślimy nieraz o wielu różnych prawa, a o tym, a o tamtym. Dlaczego nie mam w tym momencie pomyśleć, nawet jak cokolwiek robimy? Przecież ta myśl jest w zasięgu naszej możliwości, a Jezus mieszka w moim sercu, więc dlaczego nie miałabym się w duszy zwrócić do Niego tymi krótkimi słowami o 3? Jezu, ufam Tobie, dziękuję Ci za to, że dla mnie podjąłeś tak wielką cenę, złożyłeś tak wielką cenę, żebym ja mogła żyć wiecznie szczęśliwie w Twoim życiu.

0: rajskim, już prawdziwie rajskim, nieśmiertelnym, triumfującym, jak Ty w chwale zmartwychwstania, na wieki wieków, szczęśliwa, radosna, kochająca Ciebie i doświadczająca Twojej miłości. To jest coś cudownego, jak cudna jest ta miłość Boża i to wybranie człowieka do udziału w tej wiekuistej miłości Bożej. To nie jest jakiś tylko moment przelotny tu na ziemi. To jest wybranie człowieka raz na zawsze. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje. Nawet grzechy nie są w stanie zmienić tego wyroku Bożego. Zmienić go może tylko moja decyzja. Tylko moje tak lub nie na tę odwieczną miłość Bożą. Bóg zawsze czeka, że powiem Bogu tak. Jeśli mu powiem nie, a mam taką moc, bo jestem człowiekiem wolnym. Bóg mnie tak wyposażył, dał mi wolną wolę i wolność. I Bóg mnie tak wyposażył, że ja, proch mizerny, dzieło rąk Boga, mogę powiedzieć Bogu nie. Nie chcę Ciebie, nie chcę Twojej miłości, nie potrzebuję Ciebie. O, jakie to jest dramatyczny los człowieka, by nie powiedzieć tragiczny los takiego człowieka. Dlatego chyba musielibyśmy naprawdę nie kochać siebie, żeby nie przyjąć tej miłości Bożej. Bo mówię, ze strony Boga wszystkie bariery zostały pokonane. Z mojej strony potrzeba tylko tego. Boże, zbaw mnie. Boże, uratuj mnie. Boże, dopomóż mi. Boże, przebacz. Boże, przygarnij. Tyle. I Bóg przygarnie. Z całą otwartością i radością, jak ojciec marnotrawnego syna. Więc to jest to całe orędzie miłości i nadziei. Tu chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że te formy kultu Bożego Miłosierdzia, czyli obraz, koronka, godzina miłosierdzia, święto miłosierdzia i szerzenie czci Bożego Miłosierdzia. Czyli co to znaczy? Że człowiek, który zafascynowany miłością Bożą, doświadcza tej miłości Bożej, nie może jej zatrzymać tylko dla siebie. Jest to dla niego tak wielkie odkrycie i tak wielka radość, że tym się dzieli z innymi. I Jezus mówi, że dusze, które w życiu szerzą cześć miłosierdzia Bożego, osłaniam jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Ale właśnie te formy służą głównej misji świętej Faustyny, a tą misją jest przygotowanie świata na powtórne przyjście Chrystusa, o czym mówił Jezus w 1935 roku do świętej Faustyny w Wilnie, mówiąc: przygotujesz świat na moje powtórne przyjście. Święta Faustyna się wtedy przeraziła i próbowała uciec z kaplicy, udając, że nie słyszy głosu Bożego, ale za mniej więcej niecały rok idzie w ślad za Chrystusem Maryja i mówi tak: ja dałam światu Zbawiciela, a Ty masz mówić o Jego miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście, bo blisko jest dzień sądu Bożego, dzień sprawiedliwości Bożej. I to objawienie maryjne właśnie miało miejsce w Warszawie przy ulicy Żytniej 25 marca 1936 roku. Wtedy święta Faustyna była po raz ostatni w domu na Żytniej. Stamtąd już wyjeżdża przez Walendów do Krakowa. Tam już choroba się rozwija i za 2 lata umiera. Zostaje pochowana w Krakowie na cmentarzu klasztornym, gdzie dzisiaj jest właśnie Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia, Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymował zarówno Jan Paweł II dwukrotnie, później pielgrzymował Benedykt XVI, a teraz słyszymy, wybiera się tam również
1: czekamy
0: Ojciec
1: na Franciszka.
0: Święty, Ojciec tak. Franciszek.
1: Cóż, o Bożym Miłosierdziu, o świętej Faustynie można, jak się okazuje, mówić jeszcze znacznie więcej. Czas w sposób nieubłagany nas ogranicza, ale być może uda mi się kiedyś w przyszłości siostrę jeszcze raz zaprosić do obrazów z historii Kościoła, bo tych opowieści i tej wiedzy jest znacznie, znacznie więcej niż na godzinę przedstawić.
0: O Miłosierdziu Bożym można wiele, wiele mówić. Wiele prac jest napisanych, wiele różnych artykułów, wiele także.
1: Ja za czas jakiś spróbuję siostrę jeszcze raz, jeżeli siostra się zgodzi, namówić na wizytę.
0: Jeśli rady słuchacze jeszcze to wytrzymają, to będzie to tylko dla mojej radości też wielkiej.
1: A dziś pora się żegnać. Przypominam, moim i Państwa gościem była siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Warszawy, której bardzo dziękuję.

0: dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zatrzymał.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklęgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z Wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę o jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
2: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważał na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
2: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu.

0: analizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadoptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
1: Ja właśnie miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
0: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki. Jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuje na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki

w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki

0: ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstało w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
0: Dokładnie tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też... To, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
0: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? A tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
0: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
0: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie,

0: Przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Mhm. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija i nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie. Aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
1: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
0: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna. Chociaż samo

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytania odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy.

0: od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
1: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć, więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne, nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia. Bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
0: Negatywne myśli to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowictwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
1: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
0: Dokładnie.
1: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli, lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
0: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
1: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
0: No w sumie tak.
1: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
0: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
1: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których

na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny,

0: praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy, no niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie. Osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD, z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
1: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi przejmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
0: Takim kołem ratunkowym będzie,
1: oczywiście, tak. Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
0: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
1: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
0: Zgodzę się z tobą, tak.
1: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
0: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą? I co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
1: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie. Być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Może lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
0: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
1: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
0: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
1: Z jakiegoś powodu, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
0: I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności.

0: między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie?
1: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał. Jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi, czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie, albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuję to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
0: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni, już niebawem zapraszam.
2: SK Rock.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta. Cały czas jest ze mną i z Wami Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie, tak,

0: relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
1: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie, tak,

0: schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to się słyszy.
0: To jest bardzo przykre.
1: Tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki tak z naszego otoczenia. I choćbyśmy nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
0: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
1: Nam. No nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
0: Tak. Mhm. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
1: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
0: Mhm. Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. Mhm. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, która będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
1: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
0: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
1: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
0: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak no, żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
1: Ciągły rozwój i tak
0: ciągły
1: dalej.
0: Ciągły rozwój, tak. Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się, prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest

0: aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz, i jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
1: Bo paliwo jest na zewnątrz.
0: No właśnie.
1: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
0: Dokładnie.
1: Już nie dajemy siły.
0: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
1: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
0: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
1: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
0: dokładnie
1: w dzieciństwie,
0: tak, wspierający wzorzec.
1: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
0: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że no, są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubić. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
1: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż jakiś wiemy wpływ, o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, no to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale jeżeli nawet jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
0: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
1: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój, który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie? I z tym was zostawię.
0: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiu Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, a polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach, a eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
2: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
4: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
1: Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
6: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
5: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
7: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
5: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
1: Zardzewiałe ramy, brak kół i zajęte stojaki. To codzienny widok w wielu częściach Krakowa. Oszacowano właśnie, że na ulicach stolicy Małopolski zalegać może do 1000 porzuconych rowerów. Procedura sprzątania miasta z rowerowych wraków zajmuje dużo czasu i energii. Do akcji wkroczył anonimowy aktywista, który u stóp Wawelu zamontował instalację nazwaną krakowskim niedasizmem. Jest to oczywiście porzucony jednoślad z ironicznym opisem. Sprawę skomentował Marcin Dumnicki, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
8: Chodzi o rowery, które są pozostawiane i nieużywane na stojakach. To rowerzystów denerwuje, szczególnie w miejscach, gdzie dużo osób parkuje i brakuje po prostu miejsca.
9: Wszczęliśmy procedurę na ponad 600 rowerów. Tych rowerów jest więcej w Krakowie. Obliczamy, że może być ich gdzieś łącznie z tymi, które już odholowaliśmy, łącznie z tymi, które oznaczyliśmy i które będziemy oznaczać w najbliższych dniach. To można powiedzieć, że jest tu około 1000.
1: Dodał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W przypadku decyzji o usunięciu zalegającego w mieście roweru, służby postępują z nim identycznie jak z wrakiem samochodu. Za utylizację odpowiada Zarząd Transportu Publicznego wraz ze Strażą Miejską. Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika oraz jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
10: Jechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
11: To może być nowa atrakcja turystyczna.
10: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
12: Robi wrażenie ta wielkość.
13: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
12: Ale to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
1: Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. Jest to rekordowy gigant na miarę europejską, zaś najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.

sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. Jest to rekordowy gigant na miarę europejską, zaś najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.

0: przez ostatnie miesiące gromadzili materiał. A wszystko po to, by w końcu dowiedzieć się, ile dokładnie jest tych drapieżników.
1: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach, owszem, prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były w 2024 roku. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny 64 osobników. Z kolei wilków w Tatrach w 2018 roku zliczono zaledwie 14 sztuk.

0: SK Rock Warszawa.
1: Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. 13 osób zginęło w silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii.
2: SK Rock. Raport.
1: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Witam, zapraszam na pierwszy dziś środowy raport. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u zszedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmuje decyzję.
3: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
1: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
4: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej, w związku z rozwodem z PiS-em, były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
2: To jest raport.
1: W bardzo silnym trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu Sanae Takachi. Jak podkreśliła, trwają poszukiwania zaginionych, a czas tu ma kluczowe znaczenie.

0: współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca, Łukasz Żak, usłyszał maksymalny możliwy wyrok 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kasper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić za kratki. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
2: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego,
1: informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
2: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru, ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
1: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 17-letni licealista z Podrzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Chłopak 8 razy narażał własne życie, żeby im pomóc. Włoskie media okrzyknęły go właśnie bohaterem. Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia w stołecznym regionie Latium. Podczas wakacji pracuje jako ratownik na plaży niedaleko Wiecznego Miasta. Wiadomość o jego wyczynie rozpowszechniono na portalach społecznościowych, a przy okazji też nie szczędzono krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się w morzu, nie zważając na zakazy.
4: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
5: Pogoda.
6: Ale będzie fajnie. Chciałam powiedzieć, że dzień dobry lato. Nareszcie. Bo wczoraj jeszcze nie wiem, jak w Polsce się działo, ale w okolicach Warszawy wiało tym wiatrem, po prostu nie wiadomo, przestawiało mi znowu wszystko na balkonie. Dzisiaj się budzę, przecieram oczy. Myślę sobie, hej, nareszcie.
5: Będzie
6: jest
5: dobrze.
6: No i rzeczywiście w Poznaniu 28, w Rzeszowie 27, w Warszawie 27, we Wrocławiu 30, w Zakopanem 25, i w Zielonej Górze w Wojewódzkim naszego mieście 30 stopni. Także generalnie naprawdę nie będzie źle. Umówmy się, tylko w Białymstoku 22.
5: Drodzy Państwo, na poważnie, jak jest zakaz wchodzenia do wody, to lepiej do wody nie wchodzić. Z tym, że nad Bałtykiem, nad którym byłem w tym roku, nawet jakby był nakaz, to bym i tak nie wlazł. Temperatura wody z 17 stopni, tyle mniej więcej. No i dzisiaj z ważnych rzeczy mamy Dzień Światowy Tygrysa. A skoro mamy Dzień Tygrysa, no to chupaj, siupaj, drodzy Państwo.
7: Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, czupaj w górę, czasem w bok.
4: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w
5: SC Rock. Skok czasem w bok zaintrygował mnie niezmiernie.
6: No, słuchajcie, dzisiaj do kogo wzdychałeś w młodości? Ja bym musiała przyznać do paru bardzo, bardzo trudnych historii. Michał, ciebie też pociągniemy za język.
0: Tak, na Śląsku zmieniają kolor tramwajów. Komu to potrzebne? O tym w raportach.
5: Po co to i komu to potrzebne?
6: Nie wiadomo. Ładne?

0: kochani, bo weźcie przykład ze mnie. Ja nad polskie morze jeżdżę tylko i wyłącznie zimą. W lutym najlepiej. A dlaczego? Bo woda ma tą samą temperaturę co w sierpniu, ale za to są puste plaże, całe dla mnie i zawsze trafiam idealną, piękną, słoneczną pogodę.
1: No, to jest bardzo dobra koncepcja, widzisz? I ty mogłeś sobie też tak na przykład pojechać zimą. Już cię widzę, jak wchodzisz do wody i woda cię po prostu wymraża. Ale wiesz, jak to dobrze robi na ciało?
2: Tak, wiem, próbowałem w tym roku przepłynąć się kawałek na materacu. Powiem ci szczerze, dobrze nie było, ale absolutnie rozumiem. Ja na przykład do Bałtyku zawsze wzdycham, tak? Mam do niego taki sentyment. On jest zimny, on jest mokry, tam zazwyczaj wieje, pada. Nie trafiam na dobrą pogodę nigdy, a jednak ciągle z sentymentem. Myślę sobie, kurczę, wróciłbym tam naprawdę z wielką rozkoszą i chęcią.
1: Absolutnie rozumiem, to jest taki nasz crush. Ja rzeczywiście Bałtyk absolutnie uwielbiam przez to, że jest taki, jaki jest. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości. W 81 roku następca tronu Wielkiej Brytanii, książę Karol, poślubił Lady Diana Spencer.

0: Limalu. No nie żebym się taki, bardzo... Tak, takie pióra na głowie
1: takie
0: strasznie.
1: Takie pióra z takim chlapaczem
0: śmieszne.
1: Z tyłu takim, no.
0: Na czeskiego hokeisty, krótko z przodu, długo z tyłu. To tak to mniej więcej wyglądało. Drodzy Państwo, pytaliśmy też na mieście, Ewa pytała oczywiście, do kogo wzdychałeś w młodości? No i rzecz jasna, artyści też się pojawiają.
2: Do kogo wzdychała pani w młodości?
3: Nie, do Axla z Guns N' Roses.
2: A dlaczego akurat do niego?
3: Bo wydawał mi się taki wyluzowany i taki, że coś robi fajnego w życiu.
2: Do kogo wzdychała pani w młodości?
4: Do Leonardo DiCaprio.
2: A dlaczego akurat do niego?
4: Bo grał Romeo.
0: No to dzisiaj porozmawiamy sobie także o tych plakatach, które pewnie mieliście wszyscy nad łóżkiem. Mieliśmy wszyscy nad łóżkiem swojego czasu.
1: Kondzio, Kondzio, do kogo wzdychałeś, no?
0: No, a? Będę opowiadał, ale za chwilę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A jak powiem, że do Nosowskiej, to uwierzysz?
1: A uwierzyłabym, powiem ci szczerze. Teraz Katarzyna Nosowska jest z chaosu.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale...
4: tam masz zestaw podtynkowy.

0: Cynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Eskarok. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Nie wiem, czy kobiety, do których wzdychałem w młodości, wymieniać alfabetycznie i nie wiem, ile mamy czasu tak naprawdę.
1: Słuchaj, mamy 3 godziny programu dzisiaj, jak co dzień zresztą. W związku z tym naprawdę możesz się, proszę bardzo,
0: rozwinąć.
1: Ja już powiedziałam o Limalu, jeszcze miałam Michaela Jacksona przez jakiś czas i wszystkie plakaty wyrywałam z gazet.
0: Otóż wiesz, gdyby ktoś wszedł do mojego pokoju, to doszedłby do wniosku, że absolutnie tęsknię i wzdycham do Andre Agassiego, do Pita Samprasa, do Iwana Lendla i innych tego typu tenisistów, między innymi z tamtych lat.
1: Ja szanuję.
0: Szanujesz?
1: Absolutnie
0: bardzo
1: szanuję.
0: Bardzo mnie to cieszy.
1: No, to bardzo, bardzo, bardzo
0: A dobrze. Do tego! No. Michelle Pfeiffer.

0: Pfeiffer. Mógłbym tak wymieniać. A państwo, do kogo wzdychaliście w czasach waszej młodości?
1: Wzdychałem. Czasy były takie w gimnazjum do mojej nauczycielki z angielskiego, no ale była seksbomba, nie powiem. No i jeszcze z telewizji to Tila Tequila. No to była taka pierwsza chyba miłość. Pozdrawiam.
0: I wiecie, że ja sobie to sprawdziłem?
2: Ja nie wiem. Ja nie znam.
0: No bo myślałem, że to jest może jakiś szocik Tila Tequila, prawda? Ale nie, to jest faktycznie modelka. To jest modelka urodzona w roku 81. Ona ma taką azjatycką urodę, choć jest Amerykanką. No i naprawdę, ci powiem szczerze, jest do kogo wzdychać.
2: No, powiem ci, że tak jakby patrząc po twoim wzroku, myślę, tak, że dzisiaj plakacik wyląduje u ciebie nad łóżkiem. A nie, daj nie, spokój. Przepraszam, żartowałam.
0: Teraz to już niemożliwe. Drodzy państwo, do kogo w młodości wzdychaliście?
3: O, to były czasy, Diduś, Didolek, Edytka. Wzdycham do dziś. I mam kontakt do dziś.
0: Diduś, Didolek, Edytka.
2: Co to było?
0: Nie wiem, ale pozdrawiamy.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: To najpierw człowiek z metalu, którego zamierzam spotkać na Poland Rock Festival już niebawem, bo to oczywiście nasz człowiek, ale za chwilę też nasz człowiek, czyli Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadziły uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku, poinformowało dowództwo centralne USA. Jak dodano, był to odwet na ich ataki na siły amerykańskie i saudyjską infrastrukturę energetyczną. Hiszpania będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata, tak wynika z informacji podanych przez Państwową Agencję Meteorologiczną w Madrycie. Temperatury mogą sięgać 40 stopni Celsjusza i na pewno zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii, która i tak zmaga się z nimi już od kilkunastu dni.
7: To jest raport.
8: U niektórych osób dieta niskowęglowodanowa, bogata w tłuszcze nasycone, może znacznie podnosić poziom cholesterolu. Wiele zależy jednak od predyspozycji genetycznych. Odkryli to właśnie badacze ze Stanford University School of Medicine.
7: SK Rock Sport.
8: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejusz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiemy, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Początek tego rewanżu o 20:00. Godzinę wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.

0: Ja tam na przykład już się rozważyłem.
1: A ja tak słucham tej Lux Torpedy i zastanawiam się, ile kobiet miało crusha na lice. I do tej pory ile ma crusha, kobiet ma crusha na lice. Lica, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja z kolei miałam crusha na Harrisona Forda przez długi czas, ponieważ ja uwielbiam Indiana Jonesa i po prostu kochałam ten klimat w tym kapeluszu, wiesz, tak, takiego kurczę przygodowca.
0: Ale to wiesz co, dużo w tym wszystkim przypadku, bo Tom Selleck miał być Indianą Jonesem. Mhm. Taki pomysł miał swego czasu reżyser. Na szczęście miał inne zobowiązania.
1: No tak, ale Tom Selleck też był w ogóle świetnym facetem. Natomiast Harrison Ford, mistrzostwo świata.
0: To prawda. Ja wtedy w tych latach, no 70-tych nie, ale 90-tych latach, no to jednak chyba wzdychałem do modelek. Różnego rodzaju modelek, które pojawiały się także w piosenkach i teledyskach, bo pamiętam u George'a Michaela też tam był zestaw po prostu przepięknych kobiet modelek, które zagrały w jednym z teledysków.
1: Ale one w ogóle były wtedy celebrytkami, szczerze, to nawet kobiety do nich wzdychały i ja zawsze, wiesz, myślę sobie, kurczę, żeby być tak jak Linda Evangelista, jak Naomi Campbell, jak Cindy Crawford. Przecież to były przepiękne kobiety, a jednocześnie miały fantastyczną osobowość. Kate Moss, proszę bardzo.
0: To prawda. Drodzy Państwo, my o tym mówimy, bo dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości, a to dlatego, że w 81 roku książę Karol poślubił Dianę. Ja wzdychałem do Diany, jak wiadomo, Aśka do księcia Karola, czy nie?
1: Błagam cię, proszę cię, do Plastusia z tymi wielkimi uszami chyba oszalałeś.
0: A państwo do kogo?
2: Takim moim crushem w pierwszej kolejności to była Cher. No, jak ją widziałem, jak siedziała okrakiem na tej armacie na okręcie, Boże drogi. Kolejnym była Cindy Crawford, no, przepiękna kobieta z polskiej za to ligi, no to pani Ewa Wachowicz, no do tej pory jak ją widzę, to Boże drogi, no cud miód. A w podstawówce kochałem się takiej Krysi, ona wiedziała, że ja tam próbowałem coś do niej, dobrze, że mnie nie chciała, jak ją zobaczyłem już po skończeniu podstawówki, po 25 latach, to stwierdziłem, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo trochę się zmieniła na niekorzyść.
1: To się nie, tak, to czasem tak jest, że jest, mówię się, Boże, to nie, to dobrze, że to nie wyszło. Ale jeszcze wracając do tej Cher, tak, co siedziała na armacie okrakiem. Ja sobie tutaj wpisałam Cher na armacie i siedziała.
0: Okej, muszę obejrzeć.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet.

0: pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź

co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju. Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora z

0: bo dzisiaj pytamy do kogo, a jak zapytamy jak, to będzie...
1: Wy wzdychaliście w młodości, ty się przed chwilą na antenie Kondzio przyznałeś do tego, że miałeś na ścianie plakaty fantastycznych tenisistów. No i tu słuchacz się trochę o ciebie niepokoi.
2: Dzień dobry państwu, panie redaktorze Olszewski. Miał pan plakat Sabriny w pokoju? Bo jeśli nie, to zaczynam się martwić.
0: Miałem. Sabriny nastoletniej czarownicy. Był też taki serial później chyba w latach 2000.
1: Ale tej Sabriny od Boys nie miałeś plakatu?
0: No,
1: nie,
0: no,
1: nie
0: co
1: przyznaj
0: wam, się. Co wam będę opowiadał? No, co będę prawdę mówił, drodzy państwo. Czekamy messengerski rok. To kogo wzdychaliście w dzieciństwie?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: I to jest laska też, do której absolutnie w dzieciństwie wzdychać mogliśmy, a wczoraj, drodzy państwo, nie uwierzycie, okrągła 8. rocznica śmierci Kory. 8 lat bez Kory. Manam.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wierzyć się nie chce, a to już ten moment, że szkoda gadać Westerok. Drodzy Państwo, no to lecimy po kolei. To może ja zacznę, żeby nie było. Tylko od czego by tu zacząć? A może tutaj.
2: Proszę.
1: Turnę Heli Englert po festiwalach trwa. Teraz wystąpi na męskim graniu. Ludzie tyrają całe życie, a wystarczą 3 utwory i nazwisko po ojcu. Mówią różnego rodzaju komentowicze, jeżeli tak mogę o nich powiedzieć. Ty, a kto jest w ogóle jej ojcem?
2: Ty, czekaj, nie wiem. Nie wiem, bo chyba muszę sprawdzić
1: oczywiście.
2: Dobra, u mnie z kolei jakieś fajne kuriozum, jak zwykle. Mąż halejcie o ciężkim losie milionerów. Jak masz 5000 i stracisz 5000, to stracisz miesiąc pracy. A jak masz miliony, to tracisz wszystko. Bardzo fajne rozważania. Takie w stylu, co jest cięższe, kilo pierza czy kilo żelaza?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
1: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
3: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ponad 2 godziny obradował wczoraj wieczorem Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Z jakim efektem? O tym za chwilę. Zapadł prawomocny wyrok wobec 21-letniego mężczyzny z Krakowa, który skatował królika Marcysia. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na żółty.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Buntownicy z partii będą żegnać, z partią będą żegnać się powoli. Ponad 2 godziny obradował wczoraj wieczorem Komitet Polityczny PiSu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w jego trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Na miejscu był nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
3: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiSu 44 dotychczasowych członków.
4: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
3: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
5: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
3: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiSu, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
2: To jest raport.
1: Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie wydarzenia we Wrocławiu. Chodzi o brutalny atak na parę Ukraińców. Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
6: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Premier wyraził nadzieję, że sprawcy podobnych zdarzeń będą nie tylko szybko zatrzymywani, ale również szybko i skutecznie karani. Sprawa skatowanego w lutym króliczka Marcysia poruszyła mieszkańców Krakowa oraz miłośników zwierząt w całej Polsce. Zapadł prawomocny wyrok wobec 21-latka. 5 miesięcy więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt oraz 10 tysięcy złotych nawiązki dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nie zgadzamy się z tym wyrokiem, mówi nam Joanna Repel, pracowniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
7: Ciężko stwierdzić, co kierowało tym człowiekiem, kiedy zadawał rany temu biednemu, bezbronnemu zwierzakowi. Natomiast myślę, że taki wyrok troszeczkę bardziej dotkliwy pozwoliłby też temu człowiekowi na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Zawsze jest taki strach, że jeżeli ktoś krzywdzi i to jeszcze w taki sposób bezbronne zwierzę, to podejrzewamy, że nic go może nie powstrzymać przed tym, żeby skrzywdził po prostu bezbronne dziecko czy jakiegoś chorego człowieka.
1: Królik Marcyś do końca życia będzie wymagał rehabilitacji oraz specjalnej opieki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje jak kameleon

0: zmienią kolor z czerwonego, przejdą na żółty. To między innymi po to, żeby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
1: Bardzo zły pomysł, moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
2: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
3: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
4: To powinno być czerwone.
2: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
4: Z Zagłębiem i Śląskiem.
5: Na pewno ma to jakąś swoją historię.
6: O, żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
2: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
6: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
7: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardzo jasno.
5: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
2: Są większe problemy.
5: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: Z mieszkańcami Będzina o zmieniających kolor tramwajach rozmawiał Tarek Brąboszcz.
8: Jaki to tramwaj? Żółty. No ale dokąd? Do połowy wyżej są szyby.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda. To ja sobie myślę tak, jeśli ktoś się wybiera na Poland Rock Festival, to zdecydowanie powinien zabrać ze sobą wszystko, bo będzie może ciepło, ale może też i lać, więc dobrze mieć kalosze, ciepłą bluzę i ja to zamierzam zrobić. Za tydzień powiem wam, co trzeba zabrać ze sobą na rockowiznę do Gdańska, bo też zobaczymy, jaka będzie prognoza pogody. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie, ale my dzisiaj dla was też mamy karnet, tylko że nie do Gdańska, tylko do Poznania.
8: Tak będzie, tak jak mówiła Anna, tylko będzie
10: też
8: jeszcze
10: powiem,
8: konkurs.
10: Jaka będzie pogoda, jak przyjdzie na to czas.
8: Okej. Czyli nie teraz.
10: Nie.
8: Drodzy Państwo, to przypominamy dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa i Państwo też na ten dzień zwracacie uwagę.
11: Witam. W związku z dzisiejszym Dniem Tygrysa. Pytanie. Tygrysa pierwszego czy Königsteigera? Ja jeszcze bym zrobił Dzień Pantery. No i Dzień Panzerkampfwagen czwartego, bo to też był niezły w sumie czołg.
12: I Sondersprengkommando! Kein Mensch darf!
13: Prawego.
12: Was? Kapusta i kwas.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Dzisiaj temat, do kogo wzdychałeś w młodości i pytałeś mnie o Van Damme'a. Mhm. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme'a, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
8: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme'a?
0: Cisza. Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.

Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Dawaj!

0: Boże, ile ja przy tym utworze miałam różnych kraszów. To się po prostu w głowie nie mieści. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychaliście w młodości, bo w 81 roku książę Karol poślubił Lady Dianę. Mm-hmm. No i tak się zastanawiamy, kogo, w kim się kochaliśmy. Bardzo dużo było tych osób. Kyle MacLachlan, Twin Peaks. Kto mm-hmm. oglądał, ten wie, i wszystkie kobiety, myślę, wtedy po prostu miały takie...
1: Ale wiecie państwo też, że on w pierwszej Dune'ie grał, bo powstała wersja tak. Dune'y, taka pierwsza, która się absolutnie, mimo że była moim zdaniem prawie identyczna jak te teraz, które święcą triumfy.
0: A wiecie, że on się świetnie w ogóle ma, ja go obserwuję na Instagramie, robi podcasty i ma takie poczucie humoru, że to jest mistrz świata Walery Sałata. Mhm.
1: Ewę z mikrofonem wysłaliśmy na miasto.
2: Do kogo wzdychała pani w młodości?
3: Nie do końca pamiętam, ale z tego, co mi się przypomina, to do takiego jednego młodego chłopca jeszcze w liceum. Ja byłam w liceum, on był w technikum. No i tak chyba zostało mi to dziś, bo to mój mąż.
1: Można i tak. Państwo też o to pytamy, messengerski rok do waszej dyspozycji.
4: A więc miłość lat młodzieńczych, jako że wciąż czuję się młodzieńcem, no to taką miłością może być redaktor Ziętarska, bo na dźwięki...

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
0: Reklama.
8: Eskok Warszawa.

0: Dzisiaj tak naprawdę pytamy Państwa, do kogo, no czego być może też, bo na razie pytamy kogo, ale być może także i zmienimy pytanie czego. Wzdychaliście w czasach młodości, ta para do siebie wzdycha, mam wrażenie, bez przerwy, na okrągło i wciąż.
1: Słuchajcie, to jest naprawdę wzruszające. Emeryci z Dortmundu, pani Sabine i pan Michael, oboje mają po 71 lat. Wykupili sobie rejs wycieczkowy dookoła świata za 70 tysięcy euro. Ale w opisie wycieczki widniało zapewnienie o tym, że na pokładzie znajduje się przestronna strefa dla nudystów z wieloma leżakami, miejscami w cieniu, prysznicami i jacuzzi.
0: Okay.
1: Więc się bardzo ucieszyli. Teraz sobie wyobraź, jakiego oni musieli mieć na siebie crasha, że oni, mając lat 71, ciągle uwielbiają razem opalać się na golasa. Ale okazało się, że tej strefy już niestety nie ma, a miejsce dla fanów naturyzmu opisali, ten, który istniał, jako boksik dla golasów. Czyli kilka leżaczków ustawionych ciasno obok siebie, bez jacuzzi, bez prysznica i niemal bez cienia. Mm-hmm. Dodatkowo strefa miała być nie w pełni osłonięta przed wzrokiem innych, więc co zrobiła ta para emerytów z Niemiec? Poczuła się oszukana, poszli do sądu i zamierzają odzyskać 20% wartości wycieczki.
0: No i bardzo słusznie, znam co najmniej jedną osobę z naszego dzisiejszego poranka, która też lubił opalać się w ten sposób, nieprawdaż?
1: Tak, to ja. Bardzo lubię.
0: Dobrze. Mm-hmm. Bardzo dobrze rozumiem. Ja wybieram się też na króciuteńki w sierpniu rejsik na Mazury, także wypatrujcie na horyzoncie białego delfina.
2: 6 na 9 w SC Rock.
0: Bo są miejsca nieopalone, ale będę nad tym pracował na Mazurach.

0: Zamienili się pozycjami niczym piłkarze na boisku. Joanna zeszła, ale Michał wszedł na boisko. Michał Poklękowski, raport Westeroga, ale to dosłownie za kilka chwil, bo wcześniej jeszcze zajrzymy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerog.
2: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
3: Czy radiowęzle ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
3: Naprawdę?
2: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa aktualnie ponad 51% badanych, o mniej więcej 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem, i tak pozostaje liderem rankingu zaufania. Według sondażu Ibris dla Onetu największy wzrost zaufania zanotował ostatnio lider Konfederacji Krzysztof Bosak. O 10 punktów procentowych więcej ma niż miesiąc temu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Podkarpacia 6 członków gangu zajmującego się handlem narkotykami. 4 osoby trafiły do aresztu.
5: To jest raport.
6: W najbliższych tygodniach Iran ma dostać pierwszą partię spośród 400 zakontraktowanych chińskich przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, przekazała właśnie agencja Reutera. Uzbrojenia tego używa się do niszczenia samolotów, śmigłowców i dronów poruszających się na małej wysokości. Transakcja warta jest co najmniej 70 milionów dolarów.
5: Rok. Sport.
6: Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja. Zinedine Zidane, oficjalnie trenerem reprezentacji Francji, już oficjalnie, zastąpił na tym stanowisku Didiera Deschampsa, który po mundialu zakończy 14-letnią karierę.
1: Ziętarska, Olszewski, Bural.

0: Do kogo wzdychałeś w młodości? Dzisiaj o to pytamy. O rany, po prostu tych kraszy było naprawdę całe mnóstwo ze znanych osób. Ja pamiętam, jak pan Jacek Sylwin, który przyjaźnił się z moim ojcem, zadzwonił do niego, mówi: słuchaj, era Michaela Jacksona się skończyła, muszę ci coś koniecznie pokazać. I mój ojciec mnie zabrał ze sobą, on pokazał pierwszy koncert Prince'a, który dopiero wtedy zaczynał być gwiazdą. I ja się tym nim zakochałam. To nieważne, że miał 1,50 m na obcasach, ale rzeczywiście to było fantastyczne. Natomiast, że tak powiem, krasze łapaliście i łapaliśmy wszyscy razem, również jeśli chodzi o nauczycieli, kolegów, koleżanki z klasy, z ławki. Proszę bardzo.
1: Tak, bo ty kochałaś Prince'a, a my Szazę.
2: Ja wzdychałem i nadal wzdycham do Szazy.
1: Nawet taka piosenka była humorystyczna. Szaza, Szaza, Szaza, Szaza, ktoś mi ciebie kochać kazał. Tak było.
0: To było?
1: Było.
0: Fajne.
1: Do kogo jeszcze, drodzy państwo, wzdychaliście?
3: Witam, Esther. Ja w latach młodości swoich wzdychałem do pani od muzyki. Przepiękna pani. No przepiękna. Do dzisiaj jest piękną kobietą. Zawsze siadaliśmy z bratem na pierwszej ławce, żeby patrzeć się jej głęboko w oczy i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie panią Anetkę, jeśli nas słucha. I pozdrawiam, Esther.
0: Patrzeć w oczy i nie tylko, dlatego siedzieli na ławce.
1: Tak. Ja miałem taką panią od niemieckiego i dlatego po niemiecku ani słowa. 6 na 9.
4: Esterok. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.

Ojej, cześć. Wczesnej to bardzo wzdychałam do Jean-Claude Van Damme'a i w ogóle miałam mnóstwo jego plakatów, a potem zaczęłam wzdychać do Eddiego Vedera z Pearl Jamu i w ogóle och, ach, ech.

0: Pytam dzisiaj, do kogo wzdychaliście w młodości. Wyobraźcie sobie, że obudził się już nasz Jarosław Bierajewicz, który na naszym Facebooku eskorokowym napisał: Sandra Bullock.
1: O tak! To też prawda.
0: Ja uwielbiam absolutnie. Tak, bardzo.
1: Ale zobacz, ile to się dodatkowych takich komórek i klapeczek otwiera, kiedy przypominacie te wszystkie imiona i nazwiska osób sprzed lat, o których śniliśmy, marzyliśmy, czy do których dzisiaj tęsknimy,
0: tak,
1: naprawdę.
0: Tak, nawet Marta, nasza słuchaczka, napisała: rany, dużo wspomnień wróciło w związku z waszym tematem. To prawda, bo człowiek nawet nie wiedział, ile miał kraszów.
1: O, dokładnie. No to, drodzy państwo, lecimy ze wspomnieniami.
2: Asiu, a pamiętasz serial Robin Hood, ten z lat 80. I tam był taki przystojniak, Michael Praed.
0: Aha.
2: Oj, wisiały plakaty na słomiance, wisiały.
1: Ale nie tylko chciałem powiedzieć Asiu, ale także i drodzy panowie, bo wy pewnie też pamiętacie, dla mnie to też było absolutnie, no po prostu klimat tego serialu, jakaś taka magia, a później główny bohater ginie, słuchajcie, i wprowadzają nam blond włosego Robin Hooda. Już nie był ani tak przystojny, ani tak fantastyczny.
0: Nie, no błagam cię po prostu. Nie, już absolutnie w ogóle to nie to. Chociaż na przykład ja miałam crusha na takich, nie takich ewidentnie ślicznych, ale na przykład zawsze uwielbiałam Javiera Bardema. Mhm. Uwielbiam takich, wiesz, takich, takie nieoczywiste takie historie, taki trochę brzydki, trochę ładny.
1: Trochę brzyda, to prawda. Także tęskniliśmy do panów, tęskniliśmy do pani, my panowie do pani.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No dobra, to lecimy z tymi dziwnymi nagłówkami. Nicole, w cudzysłów, nie jest bananem Pniewska, opowiada, że ojciec zainwestował 700 tysięcy złotych w jej teledysk. Mm-hmm. No oni się tak pastwią, a ja bardzo chętnie zostanę bananem. Jeżeli ktoś wie, jak to się robi, to ja poproszę o wskazówki.
2: Ja nie mam zielonego pojęcia. Maria Prażuch-Prokop siłuje się z wierszem Jana Brzechwy, aby udowodnić hejterom, że ma dobrą dykcję. Gędźbo? Co to jest gędźbo? Zastanawia się pani Maria. To taka odmiana świeżopu.
3: Co to jest świeżopu?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Poseł PiS-u Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Włosi okładają swoje auta szmatami, kartonami, materacami. Dlaczego? O tym już za chwilę.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna szabla więcej po stronie Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiS-u Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Ci zaskakująco nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii. Więcej o tym Michał Rawa.
3: W PiS-ie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
4: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
3: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiS-u ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiS-u miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
2: To jest raport.
1: Siedmiolatek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie. Prokuratura prowadzi już śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w akwaparku Fala w Łodzi. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mich.
5: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje. Mówi prokurator Paweł Jasiak.
6: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
5: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
7: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
5: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia, jakie wywołało tam niedawno ogromne szkody, zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, zasłony, materace, kartony, deski i stoliki, choć to pewnie jeszcze nie wszystko, co można położyć na aucie, o czym donosi dziś dziennik Il Messaggero. Gazeta przypomina jednocześnie, że w tym miesiącu kule gradu uszkodziły tam, w tym konkretnym regionie Włoch, aż 33 tysiące samochodów.

0: opis@sklep.pl.
1: Pogoda.
2: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył, byleby tylko mojego autka nie uszkodził grat.
3: Naprawdę, ja mam takiego znajomego, któremu jak jego starego, pięknego Lexusa, jak mu zgradobiciło, to potem była jedna wielka awantura i naprawdę musiał się bardzo mocno namęczyć, żeby ten samochód potem doprowadzić do ładu. Więc chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
2: No nie grozi nam dzisiaj grad.
3: Nie będzie gradu dzisiaj. Przynajmniej na to się zanosi i idzie piękna pogoda. Na razie póki co dzisiaj cieszmy się i radujmy, bo z tego co widzę, to chyba nigdzie ma nie padać.
2: Tak, także dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
3: Ja chciałam powiedzieć, że w związku z tym można mieć jeszcze crasha na samochody i ja miałam bardzo wiele takich samochodowych crashy i ciągle mi się to zdarza.
2: Dokładnie, za czym tęsknicie, do czego wzdychaliście w młodości, o to dzisiaj pytamy. No i też pytamy o czym w raportach.
4: Planeta Wenus też wzdycha, jest żywa, donoszą naukowcy o tym odkryciu w raportach.
3: Wenus, wiadomo, że jest żywa i wzdycha.

0: Uruchomiliśmy w was jakąś absolutną sprężynę wspomnień i to takich w dodatku bardzo emocjonalnych, bo no, kto nie wzdychał do kogoś, słuchajcie, za młodu. W 81 roku książę Karol poślubił Lady Diana i to nas zainspirowało do tego, żeby was zapytać, na kogo mieliście crusha, jak byliście młodzi?
1: No to po kolei, Kim Wilde.
2: W czasach, gdy moi koledzy wzdychali do Sabrin i Samant, ja sobie wzdychałem do Kim Wilde.
0: Piękna była Kim Wilde, ja też absolutnie to rozumiem.
1: Do kogo jeszcze?
3: Byłem zafascynowany Jane Fonda, szczególnie w filmie Barbarella.
0: Ty pamiętasz Barbarella?
1: Nie pamiętam właśnie.
0: No kurczę, błagam cię, Barbarella była kultowa.
1: Ale wiesz co?
0: Bardzo erotyczna zresztą.
1: O to nie, to muszę sobie przypomnieć.
0: No, tak myślałam, dlatego pytam cię, myślę sobie, kondzio na bank widział Barbarella.
1: Pamiętam inny erotyk z tego czasu.
4: Chciałem przypomnieć jeszcze z takiego z lat 80. serialu Arabella czechosłowackiego. Była tam taka...

0: Ta zła księżniczka Ksenia. O pan.
1: Tak, Ksenia chodziła ubrana na czarno. Ja sobie nawet ją w tej chwili przypomniałem na zdjęciach, ale Arabella jednak, to było, ale po prostu wow.
2: Jakie ty masz maślane oczy od
1: Słuchaj,
2: razu.
1: Słuchaj, jakie to było zjawisko. Taka po prostu zwiewna, przepiękna, delikatna, blond kobietka, naprawdę.
2: Tak,
1: no.
2: Ksenia to nie, tak?
1: Ksenia była takim czarnym charakterem, no, fajnym, to... ale dobre ciało, ale nie na zawsze. No to drodzy państwo, bo tak, Ksenia, Arabella, do tego wszystkiego Kim Wilde, ale wzdychaliśmy od czasu do czasu także do pani od informatyki.
3: Chodzi o nauczycielki, to miałem taką panią Ewę od informatyki. Wzdychaliśmy oboje po szkole. Do tej pory z informatyki wiem, gdzie jest Enter. Na tym moja wiedza komputerowa się kończy.
1: I ty mówisz, że ja mam maślane oczy, a facet mówi, wzdychaliśmy do pani.
4: Poranne 6 na 9 w Esterok.
1: Wiem, gdzie jest Enter.
2: Przypomniałem się.

0: Reklama.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna.

0: zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
0: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama.

0: Kartony.
1: To ja może zacznę od cytatu. Odpowiedź na pytanie, napisał Marcin, konkursowe to okoń, ale chyba nie było konkursu na bilety do Poznania na rokowiznę. No to właśnie jest.
2: Dobre, okoń, ciekawe. Ale dopiero go zaczynamy tenże konkurs. Ja chciałam od razu na dzień dobry powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem line-upu na tegorocznych rokowiznach. W Poznaniu, tam gdzie mamy Karnet, jest Sex Pistols and Frank Carter. Bardzo jestem ciekawa, ja kochałam Sex Pistols. Bardzo jestem ciekawa, jak to brzmi teraz na scenie z Frankiem Carterem na wokalu. Do tego Within Temptation, Royal Republic, oczywiście nasz ulubiony nocny kochanek, ale i Kulti, Lady Punk, i Acid Drinkers, mnóstwo innych zespołów i Illusion. Słuchajcie, naprawdę to jest taki światowy festiwal.
1: To prawda, tylko żeby tam się wybrać, żeby dostać od nas podwójne zaproszenie, Karnet na to muzyczne wydarzenie, no to trzeba wziąć udział w naszych kartonach, czyli rozwiązać nasze dźwiękowe kalambury. Mhm. Prosta sprawa, gramy 3 dźwięki, zaczynamy od pierwszego, trzecim kończymy, jak nie będzie potrzebny, w ogóle go nie zagramy. No jeżeli przyjdzie Państwu do głowy jakieś hasło, jakieś powiedzenie, no to wtedy Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji, tam się wgrywacie, sprawdzamy, czy macie rację, czy nie. Proste? Proste.
2: Proste, ale w ogóle dzisiaj będzie dosyć proste. Wydaje mi się, że to pyknie szybko.
1: Taką mamy nadzieję, tylko żeby Was nie wprowadziło w błąd to, co usłyszycie na dzień dobry. To może lecimy sobie z pierwszym dźwiękiem.
3: A mądre? Każda jedna rozumiała, co się do niej mówi.
1: Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Powiedzenie dzisiaj.
0: Eski Rok.

0: Państwa, rozwiązanie już wkrótce na antenie Jeski rok wcześniej. Raport, na który zapraszamy w tej minucie, w tej chwili. Michał Poklękowski.
1: Jeski rok. Raport.
2: Zapraszam. Do komisarza wyborczego trafił właśnie wniosek o referendum w sprawie odwołania wójta Szaflar Rafała Szkaradzińskiego. Inicjatorzy zarzucają m.in. wzrost zadłużenia i sposób prowadzenia inwestycji geotermalnych. Wójt odpiera zarzuty, wskazując, że realizowane przedsięwzięcia mają zapewnić rozwój gminy. Sąd w stanie Georgia w USA skazał właśnie 16-letniego Colta Greya na dożywotnie więzienie bez żadnej możliwości zwolnienia warunkowego za strzelaninę w miejscowości Winder, w wyniku której zginęły 4 osoby. Sędzia uznał jego czyn za przemyślane zło, dokonane z premedytacją. To cytat przekazała stacja ABC News.
3: To jest raport.
2: Kenijskie władze zajmujące się ochroną przyrody poinformowały o wszczęciu dochodzenia w sprawie śmierci 15 słoni w pobliżu Parku Narodowego Amboseli w ciągu ostatniego miesiąca, podała agencja Associated Press. Kenijska służba ochrony przyrody przekazała właśnie, że u 10 z tych zwierząt przed śmiercią wystąpiły objawy częściowego paraliżu, natomiast pozostałe 5 znaleziono już martwe.
1: SK Rok Sport.
2: Musimy być odważni i pierwsi strzelić gola, mówi trener Górnika przed rewanżowym spotkaniem z Fenerbahce. Tydzień temu było 1-0 dla drużyny ze Stambułu. Teraz trener Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
4: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Początek meczu o 20. Godzinę wcześniej Lech Poznań zagra z drużyną Orchus. Tydzień temu było 4-1 dla kolejorza. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Taylorem Fritzem. To spotkanie jeszcze dziś wieczorem.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Kartony.
1: Eski rok.
2: A mądre? Każda jedna rozumiała, co się do niej mówi.
3: To był dźwięk pierwszy i właściwie dźwięk, który już Państwu wystarczył.
4: Ja wiedziałam, że to się uda. Słuchajcie, karnet na rokowiznę do Poznania od 20 do 22 sierpnia, czyli już za chwileczkę na lotnisku Ławice. Genialny absolutnie festiwal. No i po tym jednym dźwięku najpierw padły odpowiedzi nieprawidłowe.
5: Cześć, czy w kartonach chodzi o powiedzenie jak grochy o ścianę?
6: Pieniądze to nie wszystko.
7: To może diabeł tkwi w szczegółach?
8: Czy chodzi o hasło... Mądry człowiek po szkodzie.
3: I tu było bardzo blisko. Mądry człowiek po szkodzie. Miał się pojawić jeszcze Sydney Polak.
9: Otwieram winę ze swoją dziewczyną.
3: Tylko po co, skoro pan Przemek wiedział?
10: Polak mądry po szkodzie.
3: Otóż to!
4: Brawo!
3: Czekaj, jeszcze poczekaj, nie brawo.
4: No, poczekaj, a masz brawo tam gdzieś w zanadrzu?
3: No, musisz przeciągać, przedłużaj. No.
4: Sex Pistols and Frank Carter, Within Temptation, Nocny Kochanek, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, tak. Illusion i mnóstwo innych fantastycznych zespołów, a teraz brawa.
3: Widzisz? Ze mną jak z dzieckiem, mówisz? I masz od razu. W ogóle nie musisz czekać. Także gratulujemy, do pana Przemka się odezwiemy. Podwójne zaproszenie na...
4: Absolutnie tak. Jeśli ty tak naprawiasz szybko rzeczy w domu, jak wypuszczasz oklaski, to współczuję twojej żonie.
3: Na rokowiznę są pana.
1: Eski Rock. Reklama.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
0: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: Oddział, drodzy Państwo, co prawda już zamknięty, ale ja mam wrażenie, że w naszym dzisiejszym poranku to my tak naprawdę dopiero się rozkręcamy.
1: Tutaj w ogóle pamiętam, tyle nazwisk padło niesamowitych. Tak. Wspomniał ktoś modelki z lat 90.
0: Było tak.
1: Mówimy dzisiaj o

0: Tym, do kogo wzdychaliście, jak byliście młodzi. I ja tutaj chciałam z tej strony powiedzieć, że było również w tych czasach mnóstwo wspaniałych polskich supermodelek. Mm-hmm. Była Małgosia Niemen, znaczy jest do tej pory, ale taka grupa, która rzeczywiście naprawdę budziła wielkie emocje, to była pani Małgorzata Niemen, była Kasia Butoft, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, gdyż ją bardzo dobrze znam i się przyjaźnimy i bardzo się cieszę, że byłam w tym momencie świadkiem tej całej historii, jak Kasia Butoft wróciła na wybieg. Mm-hmm. I to jest niewiarygodne. I Bogna Sforowska. One teraz chodzą z powrotem na wybiegach. Słuchaj, mają po 70 lat, tam pod 70 lat. Wyglądają fantastycznie i robią świetne rzeczy. I teraz dalej ludzie do nich wzdychają.
1: No tak, wzdychamy do polskich modelek nie tylko. Wzdychamy także do modelek, ale również aktorek tych z zagranicy.
2: Chciałbym zaznaczyć, że tylko i wyłącznie Julia Roberts.
1: No tak.
0: Kocham Julię Roberts też, ja rozumiem kraszę na Julię Roberts.
1: Ja co prawda pana Robertsa, czyli brata, oglądałem w jakichś takich marnej klasy filmach, bo on również jest aktorem. Grał tam...
0: Przystojny, ale taki...
1: Inaczej.
0: Marniutki.
1: Przystojny inaczej. Mm-hmm. Drodzy państwo, do kogo jeszcze wzdychaliście?
3: A ja pamiętam, wzdychałam do Złoli. Był to aktor Billy Drago. Grał głównie w filmach klasy B. No i drugi taki Zwol to był, słuchajcie, Kurgan, z antagonista filmu Nieśmiertelny. No herie, to był gość.
1: Otóż to, i to z tej części jeszcze, gdzie Queen muzyki dużo dołożył do tego filmu. Naprawdę dobry Nieśmiertelny z muzyką Queenu właśnie.
0: Zdecydowanie rozumiem miłość do Zwoli.
1: Słuchaj, a do pogodynków wzdychałaś? Zdarzało ci się, czy nie?
0: Nie.
1: A panowie do pogodynek wzdychali.
4: A dzień dobry, a pytacie, do kogo te masz lane oczy? A to nie mogę powiedzieć. Zasięgi macie coraz większe, a uszy są wszędzie. Ale pamiętam, że pogodynki zawsze budziły we mnie te masz lane oczy, dopóki kreta nie wpuścili.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: radio. Jak już mówiłam wcześniej, miałam też crasha na samochody i nigdy nie zapomnę tego, co się ze mną działo, jak obejrzałam Vanishing Point, czyli znikający punkt, i zobaczyłam Dodge'a Challengera i tak do niego wzdycham, że właściwie wzdycham do niego do dziś.
1: Ale przepraszam, wzdychasz do Wranglera, wzdychasz do Challengera, do czego ty jeszcze?
0: No, mam jeszcze trochę takich do wzdychania, uwierz mi.
1: Tak mówią ci, którzy mają duży garaż. Garaż, polecamy, Westrock. Drodzy Państwo, na koniec, absolutny sam koniec, bo o tych samochodach Aśka wspomniała.
2: W 1989 roku wyszedł film pod tytułem K9 z Jamesem Belushi. I on miał takiego starego Mustanga, bodajże 63-64 rocznik. Cabrio, poobijany, podrapany, poniszczony, ale jak ja do niego wzdychałem wtedy, jaki to był dla mnie marzenie samochód.
1: A potem takim Mustangiem jeździł Brandon z Beverly Hills 90-210. Też miał taki moment, że miał takiego fajnego Mustanga.
0: Do kogo wzdychałeś, do niego czy do Mustanga?
1: Do Mustanga.
0: Dobra.
1: Do pani Beaty Tyszkiewicz. Dziękujemy za dzisiaj. Do jutra, pa!
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6/9 w ESC Rock. Autopromocja. Festiwalowe lato z ESC-ą Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj ESC-i Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl?
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Biedronka!
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Yeah.

0: codziennie z Biedronką.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą?

0: jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na terenie unikatowej jaskini

0: ale wciąż wiele osób jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Wcześniej udało się ewakuować stamtąd większość osób. Na nagraniu ze środka budynku słychać panikę oraz płacz dzieci będących w środku. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa jeszcze się nie skończyła.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gądeczu koło Bydgoszczy. Ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo, dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
2: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
3: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat, niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
2: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
4: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
2: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farbę i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
0: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które widziały sprawców albo widziały coś podejrzanego w tej okolicy, są proszone o pilny kontakt.
5: Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś w północnych regionach, w pozostałych sporo słońca. Przelotnie popadać może tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 na Dolnym Śląsku.
5: Kultowe kawałki, kultowe historie.
6: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Kiedy tak słucham sobie wybranego programu dzisiaj, Eski Rock, pomyślałem sobie o swoim młodzieńczym, jak to się mówi teraz, crushu chyba. W tym crushu była Sandra Bullock. Pamiętam, najpierw jeździła tym autobusem w filmie Speed, a potem był film System, gdzie siedziała na plaży na takim leżaczku.

Ej, Eskirot, pomyślałem sobie swoim młodzieńczym, jak to się mówi teraz, crushu chyba. W tym crushu była Sandra Bullock. Pamiętam, najpierw jeździła tym autobusem w filmie Speed, a potem był film System, gdzie siedziała na plaży na takim leżaczku.

0: żeby się przyjrzeć, jaki to jest laptop. Piękne czasy.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: To se nawrati, było minęło. 14 minut po 9. W temacie właśnie rzeczy, które się wydarzyły, to ja zapraszam na kultowe historie. Do 12. Jaro, zaczynamy.

0: Przestań wyjść!
1: Zespół Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. A teraz pojawi się piosenka, którą fani angielskiej reprezentacji śpiewali pewnemu zawodnikowi, który na boisku grał i grał dobrze na tych mistrzostwach w czasie ostatnich właśnie mistrzostw 2026 roku.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Choć to nie o nim piosenka i też w sumie nie piłkarska. Rzecz, która przyszła do głowy Paulowi McCartneyowi, gdy rozwodził się John z pierwszą żoną Cynthią. Wtedy muzyk The Beatles odwiedził ich syna Juliana. Ze względu na długoletnią przyjaźń między muzykami czuł się zobowiązany do pomocy tej rodzinie w trudnych momentach. No i według Paula McCartneya właśnie w czasie tej wizyty zakiełkowała mu w głowie myśl, pojawił się pomysł na utwór, który początkowo był zatytułowany Hey Jules, a potem przemianowany na Hey Jude ze względu na lepsze brzmienie tytułu. Co ciekawe, Julian, czyli ten pierwszy syn Johna Lennona, który zresztą miał bliższy potem kontakt z Paulem McCartneyem niż z ojcem, dowiedział się o tym, że Hey Jude została zadedykowana właśnie jemu niemal 20 lat po powstaniu tej piosenki. A pierwsza sesja nagraniowa Hey Jude miała miejsce dokładnie 58 lat temu.

0: całego tego świata muzycznego lat 90. Największy problem miałem właśnie z nimi, ale oni nie byli tacy oczywiście rockowi. Przecież dorzucali do gitarowych dźwięków także te bardziej funkowe. No i trzeba było się z nimi dłużej zaprzyjaźniać. Ale jak już się człowiek zaprzyjaźnił, to jest to przyjaźń na całe życie. O czym najbardziej z naszej anteny wie pan Dawid, który jest największym fanem papryczek. Other Side za nami. A przed nami spotkanie między innymi z panią Eddie Brickell.
1: Reklama.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Legendarny koncert Queen trafi do kin na całym świecie. Już w październiku dostaniemy występ sprzed 40 lat z Budapesztu. To wtedy wszystkie 80 tysięcy biletów na koncert wyprzedano, a szacuje się, że kolejne dziesiątki tysięcy fanów słuchało występu spoza stadionu. Roger Taylor wspomina, że to był moment, kiedy byli w swojej najlepszej formie. A więcej o tym wyjątkowym wydawnictwie przeczytacie na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
4: Hi, this is Keith Richards.
5: My name is Gary Clark Jr.
6: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S

Eddie Brickell, czyli prywatnie żona Paula Simona. Wciąż mam wrażenie, bo nie było słychać o żadnym rozwodzie. Choć mieli swoje problemy, ale nie będziemy teraz o nich mówić. Westy Rock, piosenka What I Am. A teraz spojrzę sobie na listę przebojów, a powiedzmy rok 67, co tam było na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. I bardzo znana piosenka. Chwilę temu mówiłem o Hey Jude zespołu The Beatles, czyli numerze z roku 68. Ta piosenka jest o rok starsza. Dokładnie 59 lat temu była na pierwszym miejscu tejże listy. Może ją Państwo znają. To Light My Fire, The Doors.

0: 40 posłów i senator zakłada nowy klub parlamentarny. To będzie forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Radomski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące mężczyzn, którzy brutalnie pobili lokalnego prokuratora.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Z partii nie wyrzuceni, sami z PiSu też formalnie nie chcą odchodzić.

0: lokalnego prokuratora.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Z partii nie wyrzuceni, sami z PiSu też formalnie nie chcą odchodzić.

0: i senator postanowili założyć klub parlamentarny. To będzie forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, zakomunikował w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki.
1: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
0: Dalej chcemy być drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
1: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
0: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski.
2: To jest raport.
0: Brutalny atak na prokuratora, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, a dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Jak relacjonuje prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu, gdy mężczyzna podjął interwencję, napastnicy rzucili się na niego.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tył, w głowę pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
0: Ze względu na dobro chronione prawem, prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji o stanie zdrowia pobitego prokuratora. Obaj napastnicy zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim, za co grozi im do 10 lat więzienia. Wczoraj radomski sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Już prawie 1000 strażaków walczy z 3 potężnymi pożarami lasów i łąk w czasie błyskawicznie. Największą trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii, już nie tylko w Hiszpanii i we Francji, pożarami jest bardzo duże wysuszenie terenu, ponad 35-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący nagłe zmiany kierunku przesuwania się ognia.
4: SKROK Biznes.
0: Wskaźnik rynku pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w lipcu o 0,8 punktów, podało Biuro Informacji i Cykli Ekonomicznych, wskazując, że to dużo. Wzrost wskaźnika oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Polsce. Barbara Mróz-Gorgoń została właśnie pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska, poinformował dziś premier Donald Tusk. Jak dodał, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, w tym zapewnienie, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. Blisko 60% ankietowanych Polek i Polaków wskazało, że przynajmniej część urlopu przeznacza na naprawy, odświeżanie albo nawet remont mieszkania. Tak wynika z raportu UCA Research i platformy Fachurra.pl. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają drastycznie wręcz rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Polaków powoli przestaje być stać na usługi glazurników, elektryków, hydraulików czy malarzy. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,31 zł. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 grosze i funt brytyjski na 4,97 groszy.
4: Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś w północnych regionach, pozostałych sporo słońca. Przelotnie popadać może tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 na Dolnym Śląsku.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: czy doczekam Ligę Mistrzów, wygra Legia albo Lech? Panie Kazimierzu, robimy co w naszej mocy. Na razie Lech w eliminacjach i dziś gramy rewanż z mistrzem Danii. Pierwszy mecz na wyjeździe kolejarz wygrał z Orchus 4-1, więc raczej awansujemy do kolejnej rundy. No i szanse na tą Ligę Mistrzów są, czy na zwycięstwo? Ech, no dobrze, dość żartów. Są tacy artyści, których płyty znam na pamięć, które śpiewam od pierwszej do ostatniej piosenki, a KNZ właśnie, który dla Państwa wystąpił, jest takim artystą. A najbardziej kocham Porozumienie ponad podziałami. Płytę numer 2 zespołu z roku bodaj 95. Wytwórnia SP Records właśnie zbiera zamówienia na reedycję tego albumu. Kasety, płyty i winyle można zamawiać tylko do 12 sierpnia, więc proszę ruszać do boju, bo więcej niż zamówień ponoć produkcji nie będzie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bear McCreary ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem. Dla Państwa.

0: Niedawno opowiadałem Państwu historię Eye of the Tiger, czyli wcześniejszej piosenki zespołu Survivor, która powstała na potrzeby filmu Rocky 3. Ponieważ odniosła wielki sukces, no to Sylvester Stallone przy kręceniu czwartej części znów wykręcił do nich numer i poprosił o nagranie piosenki do Rocky 4. I to jest właśnie ta piosenka, Burning Heart, Survivor.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz pojawi się Bob Dylan, który w maju miał 85 urodziny, a niewiele zabrakło, by żył na tym świecie 25. Dokładnie 60 lat temu jechał swoim motocyklem do serwisu położonego w pobliżu swojego domu w Woodstock w stanie Nowy Jork, by motocykl naprawić. No ale to tylne koło, które szwankowało się w czasie tej jazdy, zablokowało. On stracił kontrolę nad motocyklem, no i doszło do wypadku. Złamany krąg szyjny, no i długa rekonwalescencja. Po wypadku praktycznie zniknął na 9 miesięcy. Było sporo plotek spekulujących na temat stanu jego zdrowia, a on sam wyjaśniał ten swój czas spokoju w swojej autobiografii, która była wydana w roku bodaj 2004, w taki sposób. Miałem wypadek i zostałem ranny, ale wyzdrowiałem. A potem długo siedziałem w chacie. Prawda była taka, że chciałem się wyrwać z tego wyścigu szczurów. Ten pobyt w domu i ten spokój sprawił, że na scenę wrócił z zupełnie nowym, elektrycznym brzmieniem. Knocking on Heaven's Door, pan Bob Dylan.

0: pamiętają Państwo kasety? To właśnie z tych czasów. Kaseta o nazwie Fire, zespół Hey. O rany, co to była za historia? Jakie to były piękne czasy, które już nie wrócą. Możemy tylko wspominać, ale dobrze, że te wspomnienia nam zostają. Hej i zazdrość za nami. A przed momentem gdzieś czytałem o tym, że grupa Faith No More, gdzieś wyciekła informacja o wiosennych koncertach, już nie tych ogłoszonych, czyli australijskich i nowozelandzkich, tylko amerykańskich, ale muszę znaleźć informację. Zdaje się, że oni naprawdę wracają na dobre w roku 2027. I dla Państwa zaraz zagrają i zaśpiewają Easy.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
6: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
16: Nie dość, że tak!

0: Anio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Hi, this is John Entwistle.
4: And this is Pete Townsend.
3: Of The Who.
5: Hi, this is Carlos Santana.
6: Hey, my name is Skin.
7: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

każda historia musi mieć swój początek. W przypadku grupy Cream miało to miejsce 29 lipca roku 1966, więc tak, dokładnie 60 lat temu. To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawili się razem na scenie, by zagrać na żywo Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Rzecz działa się w miejscu o nazwie The Twisted Wheel w Manchesterze. Tam zaczęła się koncertowa historia kapeli, która dla Państwa teraz zagra White Room.

0: Pijama porno. Oglądali Państwo wywiad, jaki grabarz dał Marcinowi Mellerowi w Melinie? Jeszcze nie? To proszę zajrzeć na YouTube'a. Choć w czasie rozmowy dużo jest o piłce nożnej, to i o muzyce tam się parę momentów takich dość ciekawych znalazło. Między innymi o takich przebojach, jakie Pijama nagrywała, które nawet sprawiły, że niektórzy ich przestali lubić. Czy tam bardziej precyzyjnie powiedzieć, szanować. I grabarz o tym otwarcie Marcinowi opowiadał. 11. raport przed nami, a potem Steppenwolf.
1: Autopromocja. Melina
2: Este Rock. Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w sportowej przez chwilę była i jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia

0: Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Były premier przypomnę ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny. W Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny doszło do profanacji posągu Matki Boskiej. Za zniszczenia ma odpowiadać Polak.
16: SK Rock. Raport.
15: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj Morawieckiego i resztę rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
18: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
17: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
19: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
17: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
13: To jest raport.
15: 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a potem sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań w Sosnowcu, przypomnę, odnaleziono ciała dwóch osób. Mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury w tym mieście.
20: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
15: Prokuratura rozpoczęła dziś dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy prawdopodobnego popełnienia zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Drugie postępowanie dotyczy samobójstwa. 36-latka. W Medjugorje, to na południu Bośni i Hercegowiny, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do profanacji posągu Matki Boskiej. Pojawiły się na nim napisy w języku angielskim oraz polskim. Zatrzymano właśnie 31-letniego mężczyznę, który według bałkańskich mediów jest obywatelem naszego kraju.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: 7 znanych twarzy na jednym wiośle. 15 gitara Szymona Chwalisza na Poland Rock Festival jest już gotowa. Artysta namalował na niej Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego, Agatę Młynarską, Sebastiana Ridla, Kubę Płucisza i Piotra Łukaszewskiego.
3: W tym roku poszedłem w takie klimaty bardzo, bardzo pozytywne. Te balony, to taka surrealistyczna jakaś sceneria, taka pozytywna. Tak chciałem, żeby ta gitara była taka pozytywna. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna.
15: Mówi Szymon Chwalisz. Instrument przekazał Kuba Płucisz. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję w Ośpu.
14: Pogoda.
15: Nie więcej chmur dzisiaj w północnych regionach, w pozostałych sporo słońca przez wiele godzin najbliższych. Przelotnie popadać może właściwie wyłącznie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku.
14: A teraz... Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.

0: Wspominałem chwilę temu zespół Creamy, 60-lecie ich pierwszego, od 60 lat od pierwszego koncertu. Krótka to była historia zespołu Cream, bo jak Państwo pamiętają, zaczęła się w roku 66, a kończyła w 68. czy 69. W każdym razie trwała 3 lata. Historia ONA też nie była długa, choć w ich przypadku udało im się grać przez całą dekadę. Ale mogliby wrócić. Ja bym przynajmniej chciał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz numer o tytule Never Gonna Change. To jest rzecz, w której maczał swoje palce Dexter Holland, czyli wokalista grupy The Offspring, ale tu towarzyszy gitarzyście Billego Idola, który nazywa się Billy Morrison.

0: gdybyście pytali, czego życzę Geddy Moly i zespół Rush, to tego błękitnego nieba. Jak najwięcej, oprócz zdrowia oczywiście, bo dziś Geddy Lee ma urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już kiedyś Państwu opowiadałem historię jego rodziców, którzy poznali się w Auschwitz. Tak, w niemieckim obozie koncentracyjnym, gdzie trafili w wieku przerażająco młodym, 12 i 13 lat. Obóz i wojnę przeżyli, a potem uciekli od koszmaru do Kanady, gdzie w Toronto urodził się Geddy. Tak się składa, że w dniu swoich urodzin, ale 21, 29 lipca roku 1974 organizował przesłuchania na nowego Paukera w swojej kapeli, bo z Rush odszedł wtedy Ratsey w związku z kłopotami zdrowotnymi. Zdaje się, że miał jakieś problemy z cukrzycą, był diabetykiem, no i jego udział w koncertach stawał się

coraz bardziej problematyczny. Jedną z osób, które na tym przesłuchaniu się pojawiły, był Neil Peart. Przyjechał wtedy na przesłuchanie starym Fordem, trzymając swoje bębny w koszach na bieliznę. No i Geddy i Alex Lifeson początkowo uznali jego wygląd za nieco ekscentryczny. Pewnego razu stanął w naszej sali prób człowiek. Drzwi otworzyły się, no i pojawił się głupio wyglądający młody facet z maleńkim zestawem perkusyjnym. Ale zagrał tak, że buty pospadały nam z nóg. Nazywał się Neil Peart. Tak, to był najszczęśliwszy moment w historii Rush. The Spirit of Radio.

my Polacy, ale nie tylko my. Pewnie także Irlandczycy i wielu innych ludzi zna pojęcie American Dream. Amerykański sen, który miał być spełnieniem marzeń. Przenosiny do Ameryki miał być czymś wyjątkowym. A

0: To jest piosenka o tym, że czasem te marzenia, które mamy, wędrując do Ameryki, no cóż, czasem się nie są w stanie ziścić. I czasem człowiek jest zawiedziony, kiedy już się mierzy z rzeczywistością, że trochę inaczej wygląda. Śpiewali chłopcy z zespołu Green Day. Boulevard of Broken Dreams w Estre Rock. No dobrze, cóż się jeszcze wydarzy przed godziną 12? Będziemy wspominać pewnego gentlemana z Manchesteru, ale to za moment, bo najpierw pojawią się Foo Fighters.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Reklama.
5: Estre Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Dickinson zdecydowanie nie zwalnia tempa. Nie dość, że koncertuje z Iron Maiden, to znalazł jeszcze czas, by nagrać kolejny solowy album. Wokalista ostatnio zdradził, że na nadchodzącym wydawnictwie usłyszymy między innymi utwór napisany przez jego syna Austina. Jak mówi Bruce, to będzie jeden z kluczowych utworów na tym krążku. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
5: Estre Rock. Radar.
7: You're listening to Serge Tankian.
8: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Estre Rock.

My Hero i Foo Fighters. A teraz z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzą Foo Fighters, przenosimy się do Wielkiej Brytanii, do Manchesteru, gdzie przed laty zaczynała się piękna historia zespołu The Verve. Jego ważną częścią od samego początku był basista Simon Jones. On też ma swój wkład w to, co zaraz Państwo usłyszą, w jeden z największych hitów zespołu The Verve z płyty Urban Hymns, czyli numer Sonet. Simon Jones ma dzisiaj urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, urodziny 54.

0: To ud z tej piosenki, którą teraz Państwo słyszeli, jest fonetycznie bardzo zbliżone do nazwiska Andrego Uda, więc wokalisty zespołów Malfunction i Mother Love Bone. I nie jest to przypadek, ponieważ był to człowiek bardzo ważny dla całego Seattle, całej muzycznej sceny, także dla chłopaków z Alice in Chains. Ta piosenka trochę jego śmiercią była inspirowana. 12, a więc koniec kultowych, środowych historii. Pan Jaro mówi do usłyszenia.
1: Reklama.

0: kartą Moja Biedronka wszystkie lody. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: W Lublinie spotkanie Tuska z Zełenskim, tematem wizyta w USA. Akcja CBA, 3 osoby zatrzymane w związku z korupcją w szpitalach. Na termometrach ponad 30 stopni. Podpowiemy, jak przetrwać upały.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek Lublin i spotkanie Tusk-Zełański. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Tematem będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Zełańskiego z Trumpem. Prezydent Ukrainy rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji.
12: To jest raport.
11: 3 miesiące aresztu, wcześniej zarzuty dla 2 mężczyzn, którzy w jednym z radomskich lokali brutalnie pobili prokuratora. Śledczy stanął w obronie zaatakowanej kobiety. A szczegóły zna Sandra Białek-Pawłowska.
13: Do zdarzenia doszło w jednym z radomskich lokali. 32-letni Ernest G. i 27-letni Konstanty B. urządzili awanturę, zaczepiali gości, prowokowali bójki, a w pewnym momencie młodszy z nich uderzył pięścią innego mężczyznę oraz w tył głowy kobietę. Widząc to, przebywający tam prywatnie prokurator postanowił zareagować i przywołać napastników do porządku. Wtedy obaj ruszyli na niego, powalając go na podłogę, katując pięściami i

Siedmioletni Konstanty B. urządzili awanturę, zaczepiali gości, prowokowali bójki, a w pewnym momencie młodszy z nich uderzył pięścią innego mężczyznę oraz w tył głowy kobietę. Widząc to, przebywający tam prywatnie prokurator postanowił zareagować i przywołać napastników do porządku. Wtedy obaj ruszyli na niego, powalając go na podłogę, katując pięściami i

0: Pobity prokurator z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Obaj podejrzani zostali zatrzymani przez policję, a w trakcie zatrzymania byli nietrzeźwi. Usłyszeli już zarzuty udziału w pobiciu. Dodatkowo jeden z nich odpowie za podanie fałszywych danych policjantom.
1: Ernest G. przyznał się do winy i żałował swojego zachowania, natomiast Konstanty B. odmówił składania wyjaśnień, zasłaniając się niepamięcią. Za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi im surowa odpowiedzialność karna. Trzy osoby zatrzymane w związku z korupcją w szpitalach. W akcji Centralne Biuro Antykorupcyjne funkcjonariusze weszli do sześciu mazowieckich szpitali. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania zamówień publicznych. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już trzem osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na termometrach znów ponad 30 stopni, a gdy żar leje się z nieba, nie trudno o przegrzanie organizmu. Co zrobić, by wysokie temperatury nie skończyły się interwencją medyków?
3: Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na prawidłowe nawodnienie. Jednak o piciu wody zapominamy i to pacjenci zarówno i młodsi, i ci starsi. Również ważnym elementem jest odpowiedni dobór stroju. Tak? Musimy się ubrać, wiadomo, troszkę luźniej, przewiewniej i unikać tego pełnego słońca, tak, żeby w tym pełnym słońcu jednak no, dzieciaczki czy osoby starsze ochronić. To takie dwie grupy, które są najbardziej narażone.
1: Mówi Marcin Gałecki z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Pamiętajmy też, że podczas upałów samochód może zamienić się w śmiertelną pułapkę. Dzieci i zwierząt nigdy nie zostawiamy w zamkniętym, nagrzanym aucie.
4: SK Rock Business.
1: Informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. Chodzi o wskaźnik rynku pracy, który w lipcu wzrósł o 0,8 punktu. Wzrost wskaźnika oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała 59 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania ze środków unijnych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej 43 budynków, którymi zarządza. Inwestycje obejmą m.in. termomodernizację obiektów, montaż instalacji OZE oraz magazynów energii. Ruszyły nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. 154 miliony złotych przewidziano dla gmin i powiatów z województwa śląskiego na budowy, przebudowy i remonty dróg, zapowiedział wojewoda Marek Wójcik, a nabory potrwają do 28 sierpnia.
4: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Ciśnienie 1009 hektopaskali.

0: To była Metallica i Turn the Page w SC Rock. No i przekręci kolejną kartkę, można powiedzieć, już za parę dni. James Hetfield będzie miał swoje urodziny, ale spokojnie do tego dojdziemy, bo to najbliższy poniedziałek. Póki co środa, 29 lipca, prawie kwadrans po 12. Ja się kłaniam tuż po południu. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15. Mam dla Państwa całe mnóstwo dobrych dźwięków, a do tego jeszcze zaproszenia na najbliższy przystanek męskiego grania. To już ten weekend, piątek, sobota, Wrocław. No i kolejne podwójne zaproszenie do kogoś z Państwa. Powędruję, także proszę być blisko radia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz zagram Państwu naszą nowość. To jest Grzegorz Kupczyk, czyli głos legendarnego zespołu Turbo, ale też głos w utworze, uwaga, Turbo Grosik. Kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem nagrał taki kawałek na płytę Biało-Czerwoni Przeboje Kibice. Tak? Taki epizod w życiu też ma na swoim koncie.
2: Na imię ma Party Doll.
0: Party Doll przed nami.

To był kult w SC Rock i Czarne Słońce. Dire Straits przed nami, no i cofniemy się teraz do połowy lat 80. Jedni pewnie będą mieć jakieś wspomnienia z tego okresu, inni z kolei jakieś wyobrażenia o tamtych czasach, bo jeszcze na świecie ich nie było, na przykład. No, muzyka wtedy trochę inaczej brzmiała, na pewno, i to był też taki czas, pewnie niektórzy potwierdzą, że płyt słuchało się w całości. Od deski do deski, od pierwszego do ostatniego utworu, no a w tym przypadku to był piękny wstęp do wspaniałej płyty Brothers in Arms, na której takie wielkie hity się znalazły, jak tytułowy Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life, czy chociażby Your Latest Trick. No a tym pierwszym utworem, który witał, głaskał słuchacza wręcz, był ten oto. Tak się zaczynała ta płyta w 85 roku. So Far Away, Dire Straits przed nami.

0: The Kids aren't all right i The Offspring w Westerach. No i Dexter Holland, który ostatnio pojawia się na naszej antenie w takiej nowej konfiguracji do spółki z Billym Morrisonem, czyli gitarzystą Billy'ego Idola, we wspólnym nagraniu, do którego powrócimy na pewno jeszcze dzisiaj. To mogę Państwu obiecać. The Offspring już za nami w Westerach. Za 28 minut będzie 13. Red Hoci i Richard Ashcroft. Następni w kolejce.
1: Reklama.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw.

0: Żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
0: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

To był Richard Ashcroft, czyli głos zespołu The Verve, który wyśpiewał ten wielki hit Bittersweet Symphony w końcówce lat 90. No a w ubiegłym roku pan Richard wydał bardzo fajną płytę solową i na niej znalazł się ten singiel, który już za nami. Heavy News. To był Richard Ashcroft. Do newsów to jeszcze chwila nam pozostaje, no i te chwile wypełni między innymi zespół T-Love. Autobusy i tramwaje. To już teraz na antenie Skirok.

0: come on. To był zespół Placebo, oczywiście w repertuarze Tears for Fears, Shout. To właśnie ta grupa jako pierwsza wykonała w latach 80. ten utwór, który w tej nowej wersji, już nie takiej nowej z drugiej strony, ale w każdym razie Shout zamyka tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania, a grupa Placebo, przypomnę, jesienią świętuje 30-lecie swojego płytowego debiutu i część tego świętowania odbędzie się w Polsce przy okazji koncertu w Łodzi. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock, a my już słyszymy się w kolejnej godzinie tego środowego popołudnia, na początek której Mysłowic.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Reklama.
11: Marszałek Sejmu czeka na dokumenty. Chodzi o klub Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja sądu. 3 miesiące aresztu dla Adama C., podejrzanego o pobicie Ukraińców. Ocalone filmy trafią do zwiedzających w raporcie Powstanie Warszawskie.
12: SK Rock. Raport.
11: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeszcze dziś w Sejmie formalnie może powstać klub Mateusza Morawieckiego. Na dokumenty czeka marszałek Sejmu. Powstanie klub Rozwój Plus, zapowiedział tak zwani rozłamowcy z PiSu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsc w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe, ale dopiero po wakacjach.
13: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosowanie. Nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
11: Politycy, którzy w PiSie zostają, twierdzą wbrew słowom marszałka Sejmu, że na razie Mateusz Morawiecki i wspierający go posłowie nie mogą dołączyć do nowego klubu.
14: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
11: Uważa rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny PiSu nie wyrzucił tzw. rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego.
12: To jest raport.
11: 3 miesiące aresztu dla Adama C., pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, mówi Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury.
15: Po pierwsze, obawa matactwa procesowego. Udział w zdarzeniu brały 3 osoby. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
11: Obrona uważa, że ta decyzja jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
16: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
11: Dodaje Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik wciąż jest poszukiwany. Tymczasem trwa intensywna obława za napastnikiem, który w Radomiu zaatakował małżeństwo maczetą, niemal odcinając dłoń. dłoń kobiecie. Mężczyzna prawdopodobnie zbiegł za granicę do kraju, w którym wcześniej pracował. Z nieoficjalnych ustaleń wynika też, że niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Jak zapowiada prokurator Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, śledczy są gotowi na międzynarodowe działania.
1: Policja prowadzi szeroko zakrojone czynności zmierzające do jego ujęcia. W przypadku potwierdzenia, że znajduje się poza granicami, no, zostaną zainicjowane czynności poszukiwawcze międzynarodowe.
11: Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Lekarzom udało się przyszyć odciętą dłoń, a napastnikowi grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Ocalone filmy trafią do zwiedzających. Po raz pierwszy w całości zostaną opracowane i udostępnione zachowane materiały z Powstania Warszawskiego. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy podczas sierpnia i września 1944 roku.
17: To w jaki sposób

0: też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. Do dziś zachowało się kilka godzin materiału.
1: Mówi Szymon Smolnicki, woźniak z Izby Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Historycy przeanalizują teraz każde ujęcie, by ustalić, gdzie zostało nakręcone, kogo przedstawia i jakie wydarzenia dokumentuje. Efekt pracy będzie można zobaczyć pod koniec roku.
2: Pogoda.
1: Dziś pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, natomiast na północy większe zachmurzenie z opadami deszczu. Najcieplej na południu i zachodzie 29 stopni, chłodniej natomiast w rejonie północno-wschodnim, tam maksymalnie 21 kresek. Od jutra możemy się spodziewać ponad 30 stopni.

0: To Stręglarsi w RSC Rock i Always the Sun. No i tak już będzie w tych najbliższych dniach, Always the Sun. I do tego jeszcze upał. Ponad 30 stopni to od jutra już takich wartości na termometrach możemy się spodziewać. Jak Państwu z tym? Proszę się pochwalić. Prawie 13 minut po 13, to jest środa, 29 lipca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na drugą odsłonę naszego środowego spotkania. Stręglarsi za nami, wcześniej jeszcze Myslowicz się pojawił z Arturem Rojkiem na czele. A jak pan Artur, to no, skojarzenia w kontekście nadchodzącego sierpnia mogą być tylko jedne. Off Festival, kolejna edycja tegoż festiwalu już niebawem w Katowicach. A po godzinie 15 Dawid w kolumnie będzie miał dla Państwa małe co nieco, jeżeli chodzi o te przyjemności właśnie. To ja zapraszam bardzo serdecznie na tę kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania i mam teraz nowość dla Państwa.
1: Ten kawałek dobrze robi.
0: Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie swojej solowej kariery i częścią tych obchodów są nowe utwory. Sos Chaosu przed nami, oto jeden z nich.

To jest grupa The Cult. No i kawałek sprzed ponad 40 lat, bo w 85 roku ukazała się płyta Love, na której ten właśnie utwór się znalazł. She Sell Sanctuary. I to jest utwór ponadczasowy i są na to papiery, bo sam wokalista te słowa wypowiedział w jednym z wywiadów dosyć niedawno. Ta piosenka ciągle się odradza, to już cytat z tej wypowiedzi. To anomalia, jak twierdzi. Za każdym razem, gdy ją gramy, brzmi świeżo, jest nią wpisana pewna naturalna euforia. Mamy piosenki, które zawierają podobne elementy, ale ta jest wyjątkowa, jest niczym piorun złapany w butelkę. To rzecz jasna w kontekście utworu, który przed chwilą Państwo usłyszeli w ST Rock. Te elektryczne i elektryzujące konotacje to jak najbardziej na miejscu. Pięknie nas teraz wprowadzą w klimat kolejnego utworu, bo ten utwór zatytułowany jest Paralyzer. Finger Eleven przed nami.

0: Killing in the Name of. I zespół Rage Against the Machine w Esce Rock, a to Morello, gitarzysta tej właśnie grupy, niedawno na solowym koncercie w Polsce się pojawił. Czy jest szansa na jakiś powrót z nową muzyką, jeżeli chodzi o Rage Against the Machine? Tom Morello w swoim stylu. Nigdy nie mów nigdy. Więc będziemy trzymać rękę na pulsie. Rage już za nami w Esce Rock, za 25 minut będzie 14. Chwila przerwy, potem radar, a Toto i Afryka jeszcze w tej godzinie na pewno nam się zmieści.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.

0: sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś, tak? Konferencjerkę?
1: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane: Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
2: Melina. A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
16: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
19: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ku zaskoczeniu fanów, Bruce Springsteen dołączył na scenie do formacji Bon Jovi podczas finałowego koncertu w ramach nowojorskiej rezydentury w kultowej hali Madison Square Garden. Na fanów czekała ogromna niespodzianka. Na dwa ostatnie utwory do grupy dołączył Boss. A co działo się podczas tego koncertu? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.

Te Pretty Reckless, For I Am Deaf, to już za nami w ST Rock. Przed nami Skid Row. I pod tą nazwą w historii działały, bądź wciąż działają, dwa zespoły. Pierwszy z nich powstał w Dublinie, w Irlandii, pod koniec lat 60. To była grupa, w której karierę zaczynali na przykład Gary Moore czy Phil Lynott. A równo 40 lat temu powstał ten amerykański Skid Row i pewnie ktoś się zastanawia, a co na to Gary Moore? A on na to płacicie $35,000 i możecie sobie grać pod tą nazwą. No i panowie przystali na tę propozycję, a żeby było ciekawiej, pośrednikiem w całej tej transakcji był niejaki John Bon Jovi, z którym członkowie Skid Row trochę się potem pokłócili, ale to historia już na kiedy indziej. 18 and Live, Skid Row, przed nami Westerok.

0: Comfortably Numb, Pink Floyd w ST Rock. Na koniec tej drugiej godziny naszego środowego spotkania. Zbliżamy się do 14, a to oznacza, że za chwilę Ania w studiu z najnowszym raportem. Zapraszamy. Ja zapraszam do siebie w tej trzeciej godzinie naszego środowego spotkania, w której będę miał dla Państwa zaproszenia na męskie granie we Wrocławiu, to już na ten nadchodzący weekend.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor.

0: 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Reklama.
2: Zarejestrowany nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego, pożar hali w Skorzewie i alert RCB dla mieszkańców dwóch powiatów. W raporcie Biznes 60% Polaków myśli na urlopie o pracy.
3: SK Rock. Raport.
2: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tak zwani rozłamowcy w PiS-ie będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
4: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
5: I głosowali jako
4: klub parlamentarny.
2: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
6: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
2: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość.
3: To jest raport.
2: Groźny pożar na Kaszubach. Czarny, gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów straży, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien, nie zbliżali się do miejsca pożaru.
3: To jest raport.
2: Trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie drugiego z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i czasie.
7: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
2: Mówi Agata Klimentowska. Obrońca Tomasza M. podnosi też, że nagranie, które widzimy, jest tylko wycinkiem z całego zajścia i prosi o niewyciąganie wniosków, tylko na jego podstawie.
8: Ten film, który funkcjonuje w mediach, to jest ostatnia część tego zdarzenia, natomiast policja i prokuratura zabezpieczyła wszystkie monitoringi możliwe. Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
2: Mówi Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. Do aresztu na 3 miesiące trafił też Adam C. Wciąż poszukiwany jest trzeci z napastników.
1: SK Rock Biznes.
2: Europa stawia na elektryfikację. Plan działań przedstawiony przez Komisję Europejską wskazuje energię elektryczną jako fundament konkurencyjności europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz dekarbonizacji przemysłu. Cel jest ambitny. Do 2040 roku udział energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii ma wzrosnąć do 46%. Rośnie aktywność najemców biur na rynku regionalnym. W drugim kwartale roku podpisano umowy na wynajem ponad 187 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni biurowej. To o połowę więcej niż w poprzednim kwartale. 1/4 tej powierzchni wynajęły przedsiębiorstwa sektora IT. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym. Wynika z badania Interview Me, czy Polacy pracują na urlopie. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach, a 10% regularnie sprawdza, co się dzieje. Respondenci wskazują, że największą przeszkodą utrudniającą im prawdziwy wypoczynek są obawy związane z pracą.
1: Pogoda.
2: Dziś pogodnie, najcieplej na południu i zachodzie 29 stopni, chłodniej w rejonie północno-wschodnim maksymalnie 21, a od jutra upał. Są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, będą też dotyczyły zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Jutro zobaczymy tam na termometrach 36 stopni, a w piątek 34.

0: To jest Lady Punk w Esterok, wciąż bardziej obcy. A pojutrze we Wrocławiu rusza kolejna odsłona tegorocznej trasy męskiego grania. W piątek Kult Problem gra Kazika. Ponadto koncert Mysłowic. Pojawią się także panowie z Acid Drinkers. W sobotę z kolei będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo Komę, Organka, Wiraszko, czyli Michała Wiraszko, znanego z zespołu Muchy. Ja mam podwójne zaproszenie na te właśnie koncerty męskiego grania do Wrocławia. Jeżeli ktoś chciał ode mnie otrzymać takie właśnie zaproszenie, to jest właśnie dobry moment, żeby nagrać głosówkę, wysłać ją na Messengerze i powiedzieć mi w tej głosówce a propos zespołu Lady Punk, ponieważ zespół, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, w ubiegłym roku także pojawił się na trasie męskiego grania w takim specjalnym projekcie. No i Państwa zadaniem będzie mi powiedzieć, na czym polegała wyjątkowość tego właśnie projektu, w ramach którego zespół Lady Punk w ubiegłym roku na męskim graniu z koncertami się pojawiał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze. Do wzięcia podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu już na ten weekend. Teraz 14 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony. Pozwolą Państwo, że jeszcze raz powzdycham nad tym ubiegłotygodniowym koncertem zespołu Suede Progress. Aż było pięknie. Emotionally Unavailable i Suede już teraz w Esterok.

0: To był zespół R.E.M. i Man on the Moon w Este Rock, a do wzięcia jest podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu, to już na ten najbliższy weekend. Ja jeszcze nawiązałem w pytaniu konkursowym do trasy męskiego grania w ubiegłym roku, ponieważ tam na paru koncertach pojawił się zespół Lady Punk w ramach takiego specjalnego projektu i pytałem, na czym polegała wyjątkowość tego projektu. No i z tym pytaniem ktoś chyba chciałby się zmierzyć. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Wojtek z Wrocławia. W zeszłym roku na męskim graniu Lady Punk grał w ramach projektu Lady Punk gra pierwszą płytę i grał piosenki ze swojej pierwszej płyty Lady Punk z 1983 roku.
0: I to jest jak najbardziej

Dzień dobry, pytanie. Jeden z tych kawałków z tej pierwszej płyty Lady Punk pojawił się w tej godzinie, wciąż bardziej obcy, z wokalem Borysewicza, oczywiście. No a repertuar Lady Punk także i w tym roku pojawia się na koncertach męskiego grania, oczywiście w interpretacji męskiego grania orkiestry. A pan Wojtek wybierze się w piątek i sobotę do Wrocławia na męskie granie. Podwójny bilet wędruje do pana. Dobrej zabawy życzę. Środowe popołudnie, to jest SK Rock, Linkin Park za chwilę na naszej antenie, teraz gramy akurat.

0: gdzieś mi mignął w telewizji ten film ostatnio. Film, na potrzeby którego zespół Linkin Park nagrał ten oto utwór. Transformers, Zemsta Upadłych, oczywiście o tym mowa. New Divide to z kolei tytuł kawałka, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. To był 2009 rok, 17 lat temu te dźwięki powstały na potrzeby tej właśnie filmowej produkcji. Linkin Park już za nami w ST Rock, 26 minut do 15 nam pozostaje. Aerosmith z Youngbloodem jeszcze w tej godzinie na pewno.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ST Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj ST Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Reklama.

Aerosmith w Estrock w towarzystwie Youngblooda, który za tydzień dokładnie skończy 29 lat. No tak, koleś jeszcze 30 nie ma, a już dorobił się własnego festiwalu Bloodfest, jak pewnie niektórzy wiedzą. Tegoroczna edycja, przypomnę, odbyła się w Pradze. No i jak on w takim tempie będzie rozwijał swoją karierę, no to można się tylko domyślać jego statusu w świecie muzyki za na przykład 10 lat. I ja się nie dziwię, dlaczego już teraz Aerosmith tak bardzo chcieli z nim nagrywać. I nagrali epkę w ubiegłym roku. My Only Angel to jeden z utworów z tej właśnie wspólnej epki Aerosmith i Youngblooda. No to teraz troszeczkę zmienimy klimat, bo jest przed nami Supermassive Black Hole.

0: To był zespół The Rasmus, który na początku przyszłego roku aż 4 koncerty zagra w Polsce, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. To na przełomie stycznia i lutego już 2027 roku, więc niezła traska Finów po Polsce się zapowiada. And the Shadows na finał tej godziny i naszego środowego spotkania w SC Rock. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a już potem Dawid i kolumna Zygmunta. Dobrego popołudnia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Pożar hali w Skorzowie opanowany, na miejscu wciąż pracują strażacy. Łódź w centrum uwagi. Słupki na Piotrkowskiej miały zatrzymać karetkę. W raporcie

0: Apel do turystów: chodzi o kopce z kamieni układane w Tatrach.
1: SK Rock. Raport.
0: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Strażacy wciąż w akcji, a okoliczni mieszkańcy dostali alerty RCB. Służbom udało się opanować pożar hali produkcyjnej w Skorzewie w Pomorskiem. To oznacza, że ogień się już nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
0: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W hali, która stanęła w ogniu, produkowane były tworzywa sztuczne, dlatego do akcji gaśniczej ściągnięto specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną, zespół dronowy i zespół operacyjny z Komendy Wojewódzkiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców w powiatach kościerskim i kartuskim alert o treści: duże zadymienie, zamknij okna, jeżeli możesz, zostań w domu i nie zbliżaj się do miejsca akcji. Policjanci na miejscu przesłuchują już świadków i ustalają wstępne przyczyny pożaru.
1: To jest raport.
0: Za pół godziny w Lublinie rozpocznie się spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Premier i prezydent mają podsumować wizytę ukraińskiego przywódcy w USA i rozmowy z Donaldem Trumpem. A przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Zełenskiego z Trumpem. Prezydent Ukrainy rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Słupki na reprezentacyjnej ulicy Łodzi miały zatrzymać karetkę pogotowia na sygnale. Tak wynika z nagrania, które pojawiło się w sieci. Film pokazuje, że system bezpieczeństwa na Piotrkowskiej nie zadziałał i nie przepuścił uprzywilejowanego pojazdu. Władze miasta odpowiadają, że montowane urządzenia wciąż są w fazie testów, a szczegóły zna Grzegorz Mnich.
3: Zdaniem Jarosława Kostrzewy ze Stowarzyszenia Zmotoryzowani Łodzianie, karetka na sygnale stała zablokowana kilka minut.
4: Niestety nie wiemy, czy karetka jechała z chorym, czy do chorego, czy ratując życie. Widzimy, że karetka stoi. Słupki nie wywołały systemu SOS, czyli nie zostały opuszczone.
3: To tłum ludzi nie przepuścił karetki. Słupki podczas urodzin Łodzi działały prawidłowo, odpowiada Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
5: Słupki ruchome były opuszczone i to nie one utrudniły przejazd pogotowia ratunkowego.
3: W ostatnim czasie dochodziło już do uszkodzenia i przewrócenia słupków, które miały być zabezpieczeniem również na wypadek ataku terrorystycznego.
0: Dodajmy, że system kosztował miasto 6 milionów złotych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec apel Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o kopce z kamieni układane przez turystów w Tatrach. Dla przyrodników to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z TPN.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym takie jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
0: Kopczyki zazwyczaj są układane przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, natomiast na północy większe zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Od jutra możemy się spodziewać ponad 30 stopni.
7: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, środowa kolumna w składzie Kruszyńska raportuje.
0: Dzień dobry.
8: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i mam antyperspirant. Upały wracają, jak mówiła Ania, a Państwo wyczuwają, gdy w tym programie jest coś nie tak. No to pachy odświeżamy i wsiadamy z Wami do samochodów, autobusów, tramwajów, gorąco pozdrawiamy i zaczynamy. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: co chcesz.
1: A wy możecie wziąć ode mnie bilety na poznańską rokoznę? Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakiego artystę najchętniej zobaczylibyście na poznańskiej rokowiźnie? Za krótką, fajną, rock'n'rollową głosówkę oddam karnety. Tylko bardzo, bardzo proszę o głosówki zgodne z line-upem. No bo czasami zdarzają się na przykład takie życzenia.
2: Chyba tylko i wyłącznie Ozzy Osbourne.
1: Ozzy w tym terminie nie może. Ma randkę z Freddym. I uprzedzam kolejną wiadomość. Stonesów w Poznaniu też nie będzie.
3: Kocham, Rolling Stones.
1: Stonesów to ja mogę panu w radiu zagrać.
3: Kocham.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj wróciłem z pańskich rodzinnych stron i ja chyba, ja nie wiem, z kim ja tańczę, bo tak. Miałem nocleg w pokoju gościnne Zygmuntówka. Mieszkałem przy ulicy Zygmuntowskiej. Kurde, naprawdę, panie redaktorze, może ja powinienem, nie wiem, można władco, chrabę się do pana zwracać, nie wiem. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego życzę, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie już z mazowieckiej ziemi.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

Blink-182 w Radiu SK Rock. Utwór o tym, żeby się cieszyć małymi rzeczami, a może to być zapach świeżo zmielonej kawy, albo kropla rosy na zmęczonej stopie, albo uśmiech ukochanej osoby, to są dla nas piękne małe rzeczy. Bo w przypadku ministra Rasia byłaby to na przykład mikrokawalerka. Cieszmy się z małych

0: rzeczy, a o tych poważnych rzeczach będzie mówiła Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Które są często bardzo spokojnymi ludzikami, jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eski Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, których takich wymogów nie spełniają.
9: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
8: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dorota R. w internecie opowiada, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto.
7: To jest raport.
8: I jeszcze kosmiczna kolizja. W powierzchni Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9, która w ubiegłym roku wyniosła w kosmos dwa lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że w zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu. Powstanie także nowy krater. A do tematu wrócimy o 16.
7: Rok. Sport.
8: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lech Poznań i Górnik Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejusz, który wygrał na wyjeździe z Ochus 4-1. Wiemy, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i na 100% skoncentrujemy się na rewanżu. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
10: Spróbować wszystko, bo mi na razie nie mamy już co stracić. Mi potrzebujemy strzelić bramkę.
8: Początek meczu Górnika o 20:00, godzinę wcześniej na boisku wybiegną piłkarze Lecha Poznań. Mark Kukureja dotrzymał słowa, wytatuował sobie twarz selekcjonera Luisa de la Fuente. Tym samym wywiązał się z obietnicy. Przed mundialem mówił, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. 19 lipca Kukureja cieszył się wraz z kolegami z tytułu piłkarskiego mistrza świata. W finale Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce.
1: Kolumna Zygmunta w

0: Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To zespół, który ma swoje lata, ale cały czas jest w nich ten żar. A żar też będzie lał się z nieba i będzie coraz cieplej. I wspominałem Państwu, że wziąłem ze sobą dezodorant, a Państwo mi przypomnieli o czymś takim jak francuski prysznic. Może ja wytłumaczę, o co chodzi na przykładzie mojego kolegi Marka. Który po WF-ie, spocony i śmierdzący, zamiast wziąć prysznic, używał dezodorantu w celu zamaskowania swojego smrodu. Wywoływał tym samym efekt przeciwny do zamierzonego. No, coś obrzydliwego. Francuski prysznic.
1: A co to za gówno?
0: To nie gówno, to Marek.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
16: Hejka, nazywam się Peter Parker.
17: Pamiętasz go?
16: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
17: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
18: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: whisky w słoiku, a szykuję też dla was whisky z dżemem i będzie to takie muzyczne nawiązanie do tego, co jutro. Bo jutro rocznica śmierci Ryśka Riddla i będziemy go wspominać i w wyjątkowy sposób będzie to pewnie robił Jaro przed południem w kultowych historiach. A dzisiaj radarze wspomnienie innych artystów, takich młodych artystów, artystów, których kostucha dzisiaj zabrała do siebie. Zginął Glenn Hansard, laureat Oscara, autor przepięknej kompozycji Falling Slowly, a odszedł też Kawiński. Jego utwór Night Call we wykonaniu Inhale gramy wam często na naszej antenie. I te dźwięki wybrzmią dzisiaj na naszej antenie w programie Radar po kolumnie. A w kolumnie za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No,

0: na MediaExpert.pl.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
0: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Rok Warszawa.
1: Morawiecki na czele. Nowy klub Rozwój Plus już zarejestrowany. Przełom dzięki genealogii genetycznej. Po 15 latach złapali zabójcę. Górny człon Falcona 9 uderzy w księżyc. Kolizja będzie widoczna z ziemi.
2: SK Rok. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie z Kancelarii Sejmu. Tyle klub PiSu straci na rozłamie. Nowy klub Mateusza Morawieckiego został już zarejestrowany. Od jutra tak zwani rozłamowcy będą występowali pod szyldem Rozwoju Plus. Pieniądze to tylko jedna z kwestii technicznych po politycznym rozwodzie w największej partii opozycyjnej. A szczegóły zna Michał Rawa.
3: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus...

0: Będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
1: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
0: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
2: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
0: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
3: Analizowali DNA, budowali drzewo genealogiczne liczące 10 tysięcy osób i cofnęli się o 6 pokoleń. W ten sposób po raz pierwszy w historii polskiej kryminologii genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. To właśnie ta metoda pozwoliła śledczym wytypować Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu 13-letniej Izy z Gdyni. To było jak wielka układanka, zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tym sprawie.
4: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
3: Ostatecznie dzięki tej metodzie z 10 tysięcy osób udało się wyselekcjonować 3 mężczyzn.
4: 3 mężczyzn, które odpowiadali kryteriom pod kątem genealogicznym, rodzinnym. I tutaj potrzebne było wsparcie śledczych, ponieważ tu się kończy rola genealogii genetycznej. My nie mówimy, to jest sprawca. Mówimy, to jest bardzo silny trop.
3: Michał S. przyznał się do morderstwa, odmówił jednak składania dalszych wyjaśnień. Teraz mężczyznę czeka obserwacja psychiatryczna.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchnię Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9. To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos 2 lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie też nowy krater.
6: Samej rakiety nie będziemy widzieli. Ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
3: Mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego.
7: Pogoda.
8: No wiecie co? No wiecie co? Aniu, bo państwo mi tutaj zwracają uwagę, że jak jest Michał Poklękowski w raportach, to ja go szturcham i ja go zaczepiam, już prowokuję, drapię, a jak jest Ania, to nic. Odpowiadam. Nie robię tego, bo Ania jest po prostu dobrą osobą.
3: A Michał nie?
8: Pogodnie cię witam, Aniu, a dziś pogodnie.
3: Witam również. A najcieplej na południu i zachodzie, tam 29
8: pięknie.
3: Stopni. Chłodniej w rejonie północno-wschodnim, maksymalnie 21, ale od jutra upał. I tu są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie, a ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątek 34.
8: A jutro i w piątek to ja mam Ania z tobą, czy z Michałem Poklękowskim?
3: Jutro ze mną.
8: Jutro z tobą.
3: A w piątek z Michałem.
8: Znów będę czuł, jak się poci.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Zapraszam też na naszą stronę internetową. Tam ciekawe informacje, między innymi dla fanów Queen, bo w tym tygodniu minęła okrągła 40. rocznica szczególnego koncertu, który odbył się w Budapeszcie. I ten koncert będzie można zobaczyć na dużym ekranie. Czekamy tylko na potwierdzenie polskich seansów. Zerknijcie na skrock.pl. A w radiu gra królowa. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pani Kasiu, to ja! Zygmunt!
1: Z tej strony. I gdyby ktoś z Państwa chciał do mnie zadzwonić, to proszę się odważyć. 691-613-613 to numer do studia i można mówić szczerze, a ja te najgrubsze momenty sobie po prostu później najwyżej wypikam. A można mi też wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym, a na Messengerze już są ze mną m.in. Ania, która pozdrawia z Poznania i czeka na poznańską rokowiznę, a jest też Michał z Trójmiasta, a my w Trójmieście na rokowiźnie będziemy w przyszłym tygodniu, także do zobaczenia. A o tej porze we Wrocławiu jest z nami Alina i jeszcze meldunki z Warszawy od Basi, Karola i Roberta. Słuchamy się w korkach na stołecznych ulicach. O! To my zagramy dla was kawałek z ulicami w nazwie. To nowy kawałek YouTube.

0: Halo, dzień dobry. Cześć Dawidzie. Czyli reasumując, jak nie ma Michała, to macie święto Ani, bo ani ty jego nie szturchasz, ani on ciebie nie szturchasz.
1: Panie redaktorze, pan nie zaczepia Ani, bo się boi, że w łeb oberwie. A ja współczuję teraz w piątek w tobie, jak Michał wróci. Też oberwiesz.
2: Mów do Zygmunta.

0: szturchasz, ani on ciebie nie szturchasz.
1: Panie redaktorze, pan nie zaczepia ani, bo się boi, że w łeb oberwie. A ja współczuję teraz w piątek w tobie, jak Michał wróci. Też oberwiesz.
2: Mów do Zygmunta.

0: zostawić przeszłość za sobą. Ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na empik.com i w aplikacji Empik do 40%

0: miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock. Pearl Jam z Ameryki, z kraju, gdzie Donald Trump chwilę temu zasnął na pogrzebie. Ale może wróćmy do Polski, a tu w PiSie nikt nie śpi, zresztą trudno się śpi po rozwodzie. I jeszcze sprawdźmy, co w Szpitalu Południowym i najlepszy żart autorstwa Piotra Bogdana, jaki ostatnio słyszałem, cytuję: policja na wniosek prokuratury weszła jednocześnie do 4 warszawskich szpitali, we wszystkich zatrzymano Dawida Kacprzyka. To mogło się wydarzyć. A to się wydarzyło naprawdę, o tym powie Ania, zbila raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, kartony, deski.
3: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył.
4: Chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
3: Nie grozi nam dzisiaj grad.
4: Nie będzie grał dzisiaj.
3: Dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
4: Pytałeś mnie o Van Damme? Mhm. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
3: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
5: Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów czy regularne spotkania z mieszkańcami regionów. Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd RPO. Zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Jego 5-letnia kadencja dobiegła właśnie końca. Polska 2050 przedstawi poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Mają one zabezpieczyć interesy mieszkańców oraz samorządów, przekazała dziś minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: To jest raport.
7: Do Polski wracają afrykańskie upały. Już jutro w większości kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu, apeluje dr Tadeusz Zębik, kardiolog ze Śląska.
8: Najważniejszym kationem, który reguluje pracę serca, jest potas. I my ogromne ilości tego potasu tracimy z potem i to może spowodować zaburzenia rytmu, czy nasilić te zaburzenia rytmu. Nie dopajamy się herbatą, tylko płynami wieloelektrolitowymi. Najprostszą metodą jest taka, że do każdej szklanki wody wrzucamy szczyptę soli.
7: Wraz z nadejściem upałów pod koniec tygodnia nad Polskę nadciągną też niebezpieczne nawałnice.
6: SK Rock Sport.
7: A na początek Chiny i Liga Narodów Siatkarzy. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0, a to oznacza, że może być półfinałowym rywalem Polski. Jest jeden warunek. Biało-czerwoni muszą jutro wygrać z Ukrainą. Początek meczu o 13.30 polskiego czasu. Wcześniej Włochy zmierzą się z USA. Dodajmy, że biało-czerwoni 6 razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli 2 złote, srebrny oraz 3 brązowe medale. Jutro rewanżowe mecze w Lidze Konferencji. Na Malcie Raków Częstochowa będzie bronił dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu, a GKS Katowice postara się odrobić straty. Tydzień temu zespół spod Jasnej Góry pokonał u siebie Valletę 3-1 i na Malcie wystarczy mu nawet porażka różnicą jednego gola, by zameldować się w trzeciej przedostatniej rundzie eliminacji. W trudniejszej sytuacji od Rakowa jest GKS Katowice, który na Słowacji przegrał z Żiliną 1-2. Dodajmy, że był to pierwszy pucharowy występ katowiczan od 23 lat.

0: Foo Fighters w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To kawałek, którego na Narodowym nie zagrali, dlatego my gramy, żeby się nie zmarnowało. No a wczoraj z tego co widzę, Judasi chyba zagrali większość z tego co Państwo chcieli. Bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi Grzesiowi, który mi wysyłał nagrania z wczorajszego koncertu Judas Priest w Warszawie i to było podobno przepiękne, mocne show, które mamy nadzieję jeszcze się w naszym kraju powtórzy. Dziękujemy Judas Priest i może kilka słów od Judas Priest dla Państwa, Mr. Rob Halford.
1: I love you, keep strong, keep safe, keep metal.
0: I mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce.
1: Oh yeah!
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się, ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Reklama.

0: dobrze.
1: Happy Set tuż przed 17 w Radiu SK Rock, a w sobotę na dużej scenie Poland Rock Festiwalu, a ta impreza startuje już jutro. I jutro na scenie Dropkick Murphys, Godsmack i Myslowic, choć bramy Poland Rocka już otwarte i ludzie już biesiadują, a niektórzy z Państwa pewnie tam zmierzają, więc jeśli ktoś zmierza w tamtym kierunku, to można dać sygnał do Messengera albo do telefonu. A u nas już za chwilę sygnał do raportu.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
3: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
4: Gimnastykę?
3: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
4: Radiowerdę ogłosić coś?
3: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
4: Naprawdę?
3: Tak, bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy.

0: SK Rock Warszawa.
1: W Lublinie spotkanie Tuska z Zełenskim, tematem wizyta w Waszyngtonie. Śledczy szykują eksperyment procesowy, chodzi o dramat w akwaparku w Łodzi. Rozpoczął się remont żwirki i Wigury, utrudnienie na trasie dojazdowej do lotniska.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Głównym tematem ustalenia z wizyty w Waszyngtonie. W Lublinie zorganizowano spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy wiadomo, co ma być omówione?
3: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania.
1: Które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów.
2: To jest raport.
1: Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego siedmiolatka. Śledczy szykują taki eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku.
4: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Tłumaczył Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następnie przez 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Dopiero wtedy zauważył go mężczyzna przebywający na kąpielisku i powiadomił ratowników. Siedmiolatek nadal przebywa w szpitalu w stanie skrajnie ciężkim. Duże utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni żwirki i Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą się liczyć z czasowymi zwężeniami jezdni i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Dojazd do terminali będzie możliwy przez cały czas trwania prac, jednak największych korków należy spodziewać się na początku sierpnia.
5: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych, a cały remont ma potrwać około 3 tygodni.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od słoika z lemoniadą po domowe ciasta. Latem dziecięce stoiska z owocami czy domowymi wypiekami można spotkać na wielu piknikach i lokalnych wydarzeniach. Przy takiej sprzedaży liczy się przede wszystkim higiena i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności.
6: Taka działalność nie podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów prawa żywnościowego, czyli przekładając to na ludzki, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie kontroluje ani nie wymaga zezwoleń na tego typu działalność. A druga zasada taka, że skoro nie ma kontroli, nie ma nadzoru, no to sprzedający powinni zachować wszelkie zasady higieny szeroko pojętej.
1: Mówił Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. W większości przypadków takiej okazjonalnej sprzedaży nie trzeba wcześniej zgłaszać służbom.
0: Pogoda.
1: A na początek ostrzeżenia IMGW przed upałami 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątku. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy 34 stopnie. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątek 34. A dziś do końca dnia pogodnie, najcieplej na południu i zachodzie, tam 29 stopni, a chłodniej w rejonie północno-wschodnim, maksymalnie 21 kresek.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i tę godzinę zaczniemy grunge'owo, a później m.in. głos Ryśka na naszej antenie. Jutro rocznica jego śmierci, a po Ryśku zajrzymy do kopalni, a w tej godzinie wręczę też komuś z Państwa bilety na poznańską rockowiznę. Może wręczę temu, a może, jak to mówią w Poznaniu, wręczę tej. Zapraszam. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

0: I zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas przysypane, i nasze wykopalisko tygodnia to, myślę, dobra propozycja przy okazji powracających upałów. To kompozycja z płyty Supernatural, a to był jeden z największych powrotów w historii muzyki. Powrót, który ukazał się tuż przed wakacjami roku 99, i okazało się, że te dźwięki z płyty Supernatural to idealny soundtrack na lato. No pewnie mają Państwo na swoich playlistach jakieś kawałki wakacyjne, bo ja mam na nich sporo Santany. Nie oszukujmy się, w jego gitarze słychać i ciepłe kraje, i taki luz, który działa na bioderka, i taką beztroskę golasów, i to słychać na płycie Supernatural. Słychać w takich utworach jak Smooth, Maria Maria czy Corazon Espinado, no ale ja jednak wykopałem dla Was inny utwór. Utwór może nie tak przebojowy, ale będący takim pięknym cieniem w tym pełnym słońcu. To Put Your Light On. Carlos Santana i Everlast w kopalni odkrywkowej.

Kolumna Zygmunta. Kopalnia odkrywkowa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Cześć, pozdrawiam z Poznania, a dokładnie z drogi do domu, gdyż stoję w korku. Jak to na to miasto przystało? Pozdrawiam wszystkich.
1: Zygmuncie kochany, pozdrawiam serdecznie z Wrocławia i pytanko mam, czy będzie szansa na zgarnięcie karnetów na męskie granie we Wrocławiu?
2: Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
1: Pozdrawiam.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętaj.

0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Przepraszam bardzo. Czy tylko ja tu słyszę Bahama, Bahama? A przed nami niezłe Bahamy. Upały do nas wracają. Halo, halo? Halo?
1: Ogólnie to dzień nie tak naprawdę.
0: Przepraszam bardzo, czy pan ma udar? Halo?
1: Taki dzień. Taki.
0: Udar słoneczny to są poważne rzeczy. Czapkę zakładać i dużo wody pić, bardzo proszę. Dziękuję za wysłuchanie. A za chwilę wysłuchamy raportu.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
0: Naprawdę?
3: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
2: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru.

0: i Spotify.
1: Garaż Eski Rock.
2: Garaż Eski Rock.
1: W każdą sobotę po 12:00.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
4: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące za kratki trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. A do tematu wrócimy o 18:00.
5: To jest raport.
6: Teraz informacja dla turystów w Tatrach. Jutro zamknięty zostanie jeden z odcinków Orlej Perci. Żółty szlak na odcinku Pusta Dolinka, Kozia Przełęcz. Wymieniane będą łańcuchy asekuracyjne w tym trudnym terenie, tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Musimy ten fragment szlaku zamknąć z uwagi na to, że prace te są dość niebezpieczne. To jest wymiana całego ciągu łańcuchów, który jest właśnie od strony Doliny Pustej na Kozią Przełęcz. Mamy nadzieję, że prace potrwają 1 lub 2 dni.
6: To nie koniec remontów. W górach 3 sierpnia rozpoczną się prace na szlaku prowadzącym z Dolinki za Mnichem.
5: SK Rock Sport.
6: A na początek Liga Mistrzów i kolejny etap walki polskich klubów. Musimy być odważni i pierwsi strzelić gola, mówi trener Górnika przed rewanżowym spotkaniem z Fenerbahce. Tydzień temu było 1-0 dla drużyny ze Stambułu. Na początek dzisiejszego spotkania o 20:00. Godzinę wcześniej Lech Poznań zagra z duńskim Ochus. Tydzień temu było 4-1 dla Kolejorza. Teraz Formuła 1. Dwa kończące sezon wyścigi zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Stanie się tak, jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, zdecydowała Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Już wcześniej podjęto decyzję o odwołanym wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, który miał się odbyć 12 kwietnia. Został przeniesiony do Malezji i odbędzie się 4 października. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Olivia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego koło Grudziądza szykuje się do Ironmana, ale na własnej trasie i na własnych zasadach. Bez przerwy, na sen, chce pokonać trasę ze Świnoujścia aż na sam Giewont.
8: Pływania będzie około 5 kilometrów. Przejazd przez Polskę zamknie się w około 800 km i będzie to kończyło się biegiem około 50 km. Będzie to wszystko bez przerwy i będzie to cały czas transmitowane na live'ie 24 godziny na dobę.
6: A start 10 sierpnia ze Świnoujścia.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. A wcześniej Lady Punk na naszej antenie. Lady Punk, czyli jedna z gwiazd rockowizny. A ja mam dla was karnety na tę imprezę do Poznania. I kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, Dawid.
0: Cześć.
1: My byśmy bardzo chcieli z Mieszkiem lat 6 i wielkim fanem zespołu Royal Republic karnety na naszą poznańską rockowiznę. A nasza ulubiona piosenka to...
2: Ratatara!
1: Ratatara! Ratatara! Ratatara! Mamy nadzieję, że cię przekonaliśmy.
0: No a jak? No i namówili.
2: Bardzo dziękujemy za bilety.
0: Ratatara!
1: Ratatara! Pozdrawiamy.
0: Bawcie się dobrze.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych

0: to jest dziewczyna bez zęba na przedzie. No i zespół, którego nie trzeba przedstawiać, ale pan Piotr i tak powie, panie Piotrze.
1: Kul, kul, kul, kul, kul, kul.
0: Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za tę onomatopeję, a państwu bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a tam sporo dobrych informacji, między innymi dla fanów Black Sabbath, bo Tony Iommi rzekł dla nas płytę, a będą też zaproszenia na Spidermana. Bądźcie blisko, a ja zmykam. Kłaniam się. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!

0: metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esse Rock. Autopromocja. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
0: Reklama.
8: Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje 59-letni turysta z Polski. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Największy w Polsce i Europie w raporcie tunel aerodynamiczny.
9: SK Rock. Raport.
8: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. A na początek tragiczne doniesienia. W słowackich Tatrach zginął 59-letni Polak. Mężczyzna upadł na szlaku i doznał poważnych urazów głowy. Donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
10: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
8: A to kolejna taka tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął tam 21-letni Polak.
11: To jest raport.
8: Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące. Za kraty trafi 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. Nagranie z tych wydarzeń obiegło internet. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz. Co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie?
12: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
13: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
12: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
11: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
12: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
14: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
12: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
8: A ten wciąż jest poszukiwany. Jest nowy termin. Planowany od poniedziałku remont na drodze ekspresowej S7 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo nie rozpoczął się z powodu złych warunków pogodowych. Nowy termin wyznaczono na jutro, informuje Elżbieta Midler z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Jeżeli w tym tygodniu wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu, to powinien również niezwłocznie przystąpić do prac remontowych.
8: A prace mają potrwać ponad 2 tygodnie.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje. Trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby, a jeśli zakończą się pozytywnie, zaraz potem rozpoczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. Wśród nich będą także drony.
16: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
17: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy Formuły F1, pociągi.
16: Jakie parametry Państwo sprawdzacie?
17: Siły oporu w przypadku pojazdów naziemnych, czy siły nośne w przypadku obiektów latających. Wizualizacja struktur przepływu wokół obiektu.
16: Czyli jakim sektorom on posłuży? To jest lotnictwo cywilne, wojskowe, być może też bezzałogowce?
17: Lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny.
8: A z Przemysławem Drężkiem z Centrum Technologii Lotniczych rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystuna.
0: Pogoda.
8: Dziś do końca dnia pogodnie, tylko na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Od jutra upał, są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątku. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątku 34.
0: Eskarok.
18: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze powiemy o ciemnych chmurach, które zbierają się nad Jaredem Leto. Pożegnamy także słynnego francuskiego DJ-a. Ale zanim to wszystko, proponuję poszukać trochę ochłody pod mostem. Tym mostem. To papryczki Westerok, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nasz środowy radar.

I tych dźwięków nie zabraknie w tym roku w naszym kraju, bowiem kanadyjska formacja Simple Plan wraca. I to wraca, by świętować 25-lecie istnienia tejże formacji w ramach europejskiej trasy koncertowej Bigger Than You Think Tour. I to wszystko, drodzy Państwo, w Warszawie już 17 października. I na to czekamy, tak jak fani Billego Morrisona, którego świetnie znacie chociażby jako muzyka formacji The Cult czy gitarzysty Billego Idola. Myślę, że jego fani czekają bez wątpienia na nową płytę. I ta się pojawi we wrześniu, ale zanim wrzesień, no to poznaliśmy już małą zapowiedź tej płyty i to z gościnnym udziałem Dextera Hollanda, czyli wokalisty formacji The Offspring. To Never Gonna Change. No i nowe dźwięki od Billego Morrisona.

No i okazuje się, że gitarzysta formacji Black Sabbath nie próżnuje. Wiedzieliśmy, że coś szykuje, ale nie aż tak szybko, bowiem Tony Iommi dzisiaj wrócił ze swoją nową kompozycją, pierwszą od jakichś dwóch dekad. Jednocześnie zapowiedział krążek From the Dark, który 23 października będzie miał swoją premierę. I co ważne, to nie jest tylko gitarowa muzyka i gitarowa płyta, tam też pojawił się pewien wokalista, pan George.

Film, który nazywa się Jared Leto Hollywood's Dark Secret, gdzie wypowiada się w nim 10 kobiet, 9 po raz pierwszy publicznie. 4 opisują zachowania, które BBC klasyfikuje jako przestępstwa seksualne. Wszystkie relacje dotyczą lat 2002-2016. Ja, drodzy Państwo, czytałem te relacje a propos tego, co działo się w Kalifornii z pewną nastolatką, która miała 17 lat. Te telefony do pewnej 16-latki, no to wszystko brzmi źle. Natomiast nikt tutaj nie oferuje żadnych wyroków. Poczekamy na to wszystko, co dziać się będzie dalej. Natomiast to będzie sprawa bardzo mocno rozwojowa, która bez wątpienia zmieni życie Jared Leto. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyć dalej.

0: I to jest kompozycja, która mam wrażenie, że definiuje cały ich ostatni album. Szczególnie te wersy My Bloodline Goes Wild and Free, My Bloodline Will Die With Me. I to jest ten motyw całego albumu, jakim jest przemijanie, śmiertelność oraz to, co po sobie zostawiamy. A dlaczego taki temat? Sam J.J. Julius Sun wspominał, że jak brakuje mu inspiracji, wraca do domu, a jego domem jest Islandia, więc państwo sami chyba rozumiecie. Warto wspomnieć o tym, że ta ostatnia płyta Mixed Emotion to bardzo ciekawy skręt, bo panowie trochę porzucili tego swojego blues rocka na rzecz jednak bardziej nowoczesnych wpływów, natomiast ta płyta jest bardzo przekrojowa. Tam w pewnym momencie nawet pojawiła się islandzka kołysanka w oryginalnym języku. Poruszająca, piękna, cudowna, jak sama Islandia. Do tych tematów jeszcze będziemy wracać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje jak kameleony. Zmienią kolor z czerwonego, przejdą na żółty.
3: Jaki to tramwaj? Żółty. Ale dokąd?
4: Do połowy wyżej są szyby.
3: Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości, a to dlatego, że w 81 roku książę Karol poślubił Dianę. Ja wzdychałem do Diany, jak wiadomo, Aśka do księcia Karola, czy nie?
5: Błagam cię, proszę cię, do plastusia z tymi wielkimi uszami chyba oszalałeś.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy

0: Zakupy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Reklama.

To my z tego kultowego Montreux przenosimy się do Paryża, gdzie w swoim domu zmarł w wieku 50 lat DJ Kawiński. To jest człowiek, który jest wykonawcą muzyki elektropop, a wspominam dzisiaj o tym, dlatego że jednak był inspiracją dla naprawdę wielu artystów. W końcu zagrał Night Call na igrzyskach w Paryżu, no a teraz niestety go żegnamy. Dzisiaj sięgamy po także kompozycję Night Call, ale w wykonaniu syna pana Bono, czyli formacji Inhaler, która także kilkukrotnie już gościła w naszym kraju. I to będzie niesamowite podanie tej wyjątkowej kompozycji.

0: Nie szybko Maideni wrócą z nowym krążkiem. Mam wrażenie, że jest jakiś taki wewnętrzny konflikt między Bruce'em Dickinsonem a Steve'em Harrisem w kontekście tego, co kto by chciał robić. Bruce Dickinson by chciał nagrywać nowe płyty, Steve Harris chciałby koncertować, no i panowie mają jakiś taki lekki wewnętrzny zgrzyt. Nie po raz pierwszy dochodzi do tego właśnie zgrzytu, natomiast Bruce Dickinson i tak się realizuje. W końcu zapowiedział już swoją nową solową płytę. Wczoraj natomiast powiedział, że w powstawaniu tego nowego albumu wziął udział także jego syn Austin. Podobno stworzył kompozycję, która jest kluczową na tej solowej płycie Bruce'a Dickinsona. Do tego tematu będziemy na pewno jeszcze wracać w radarze.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Escaro Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy kolejnego muzyka. Powiemy także o wyjątkowej wizualnej retrospekcji od basisty Pearl Jam, a do tego wyślę was jeszcze dzisiaj do Heliosa na nowego Spidermana. Ale zanim to wszystko, czas zerknąć na to, co znajdziemy tam na dole. Wy wiecie gdzie.
4: Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried.

Był taki moment, że nawet Kazik Staszewski porwał się na wykonanie tego coveru. I to w oryginalnym węgierskim języku. Chodzi oczywiście o dziewczynę o perłowych włosach,

holenderskiego filmu Once z 2007 roku, w którym swoją drogą zdobył Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną podczas 80. ceremonii rozdania Oscarów. Dzisiaj żegnamy tego wybitnego muzyka. To Falling Slowly i Glenn Hansard.

No to tupanie nóżką dzisiaj już odhaczone. To The White Stripes, Jack White, Seven Nation Army, Westerok. No i zbroi się ta grunge'owa armia Matta Camerona, czyli do niedawna jeszcze perkusisty formacji Pearl Jam, który po 27 latach opuścił ten zespół, wrócił do Soundgarden, bo tam się będzie działo. No i Matt Cameron dzisiaj zabrał głos, mówiąc, że Soundgarden rozpoczyna obecnie miksowanie swojego ostatniego albumu. Na tym albumie ma pojawić się 8 kompozycji. Jak powiedział Matt,

to wszystko, co zostało z wokalu. Oczywiście z wokalu Chrisa Cornella. No i my uzbrajamy się tak naprawdę w cierpliwość. To będzie 8 kompozycji, które jestem przekonany zmieni oblicze i postrzeganie tego zespołu na zawsze. Podobno ma tak nie być. Pamiętam, że kilka lat temu panowie zdradzali, że Matt Cameron mówił i zdradzał, że Chris Cornell podobno brzmi jak Adele na nowej płycie. Nie wiem, czy na całej, czy tylko w jednej kompozycji, ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać.

0: Nie tylko siebie lubicie, ale także lubicie Spidermana, to idealnie się składa, bo mam dla was podwójne zaproszenia do dowolnego kina Helios. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Ten film wchodzi na ekrany kin już ostatniego dnia lipca i do 13 sierpnia będzie można się na niego wybrać. Mam dla was podwójne zaproszenia i dlatego czekam na wasze wiadomości na prywatnym Facebooku Eski Rock, a właściwie nawet w prywatnych wiadomościach właśnie tam.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
11: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

To nowe dźwięki od pana Mansona, które co po niektórym kojarzą się z latami 90. I my przy latach 90. za sprawą basisty Pearl Jam pozostaniemy, ponieważ dzisiaj Jeff Ament zapowiedział wyjątkowy album fotograficzny, który nazywać się będzie Scenes Forever i który pojawi się 25 września. Sam Ament mówi, że 90% z ponad 250 czarno-białych fotografii nigdy wcześniej nie było publikowanych. Mówi, że oferuje rzadki i osobisty wgląd w początki Pearl Jam w latach 90. Myślę, że to jest zdecydowanie unikatowy element. Sam mówi, że to głęboko osobisty, wizualny dziennik kreatywności, przyjaźni i życia w trasie. Myślę, że fani Pearl Jam już nie mogą się doczekać i przybierają nóżkami tylko na myśl o tym, że będzie można kartkować ten wyjątkowy album ze zdjęciami. Polecam bardzo serdecznie, do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak nawiązujemy do zespołu Pearl Jam, który już pod koniec września będzie prezentować swojego nowego bębniarza. To Wishlist.

0: No i o tej kompozycji panowie z Judas Priest wczoraj na Torwarze zapomnieli. Zagrali oczywiście wspaniale 17 kompozycji, zaczęło się od War Pigs, a później to już poleciało nie z taśmy. Oczywiście piękne kompozycje jak Stealer, jak Turbo Lover, jak Painkiller, jeszcze przed bisami. Ten piękny motocykl, który cały czas był na scenie, też robił wrażenie. Zresztą sami panowie pochwalili się, że 6 tysięcy osób się pojawiło wczoraj na Torwarze. Piękny to koncert był, no, nie zapomnę go nigdy i do niego na pewno jeszcze będziemy nawiązywać w radarze. No w końcu jest co wspominać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.

0: dziennie 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Eska Rock Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowszą, świeżą krew jak co środę. Posłuchamy też, jakie plany ma Waiting Temptation. Pojawią się też pierwsze przecieki a propos nowego solowego krążka gitarzysty Rage Against the Machine. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy tego mrocznego monologu wewnętrznego od pana Jamesa Hetfielda. To Sad But True, to Metallica. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego radaru.

0: A propos tego wieku, przyznam szczerze, że tak młodych reprezentantów świeżej krwi to jeszcze nie było nigdy. Chodzi o formację Sad Smiles. Średnia wieku kapeli to 19 lat, drodzy państwo. A tę ekipę wypatrzył podobno nawet John Porter. To nastolatkowie, którzy są bardzo zdolni. Nie powiem, kto na czym gra, bo pomiędzy kompozycjami potrafią się nawet zamieniać tymi właśnie instrumentami. Zdolni i teraz już w świeżej krwi będą tę swoją zdolność pokazywać.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski po tej stronie, a ze mną i z państwem dzisiaj zespół Sad Smiles, czyli po kolei.
3: Cześć, tu Patty.
4: Cześć, tu Filip.
5: Cześć, tu Szymon.
6: I cześć, tu Tymon.
2: Cześć, tu Wojtek, ze mną i z państwem zespół prosto z Warszawy, chociaż trochę z Tarnowa. O tym też sobie zaraz chwilę porozmawiamy. Zespół Sad Smiles, który możecie już kojarzyć z anteny SC Rock, ale jak to się śmiejemy poza anteną, zespół młodziutki, średnia wiekowa całego zespołu 19 lat i 20 lat stażu na scenie, mam wrażenie, bo trochę się wokół was dzieje. Opowiedzcie trochę o sobie naszym słuchaczom. Kim jesteście? Co gracie? Czy jest jakaś szufladka, w którą już was wepchali, czy jeszcze się przed tym bronicie?
5: Jesteśmy zespołem, który powstał, kiedy mieliśmy po 12 lat w szkolnej toalecie.
2: Potem dobre miejsce.
5: Jest to idealne miejsce na założenie rockowego zespołu.
2: Dobra akustyka.
5: Wspaniała, piękny pogłos. Wszystko
2: puszczana woda w tle.
5: Kafelki. No, oczywiście. Kafelki, Jezus, ta woda w ogóle. To idealne miejsce, żeby założyć zespół. Założyliśmy ten zespół, myśląc, że nie przetrwa on 3 dni. Jakim studem jesteśmy tutaj dzisiaj dalej. Na pewno nie sądziliśmy, że zagramy 200 koncertów i to się wszystko w ogóle wydarzy, co się wydarzyło. Jesteśmy takim zespołem, który ma taką ideę, że chcemy popularyzować wśród ludzi w naszym wieku i też ich rodziców muzykę gitarową wszelką, po prostu muzykę żywą, która ma żywe instrumenty, która ma teksty o czymś. I taki mamy na siebie pomysł i będziemy go konsekwentnie realizować, tak jak go realizujemy do dziś i może to trwać latami.
2: Sad Smiles, na pewno już o to was wielokrotnie pytano, więc zadam to sztampowe pytanie. To takie odniesienie do tego, że jesteśmy Polakami i zawsze ten nasz wyraz twarzy jest właśnie taki, że nawet jak się uśmiechamy, to na smutno.
5: Tak.
4: Tak, ja zawsze mi się właśnie bardzo podobał uśmiech pana Krzysztofa Sugowskiego, bo nawet jak się uśmiecha, to ma usta w dół. Więc możemy powiedzieć na potrzeby dzisiejszego wywiadu, że to była nasza inspiracja.
5: Tak, skoro plazma.
2: W swojej historii macie sporo fajnych już doświadczeń jako zespół supportujący inne zespoły mniej lub bardziej znane i macie chyba też niesamowitą historię teraz z Johnem Porterem, bo nie każdy ma okazję z taką legendą rocka

0: Tak, skoro plazma.
1: W swojej historii macie sporo fajnych już doświadczeń jako zespół supportujący inne zespoły mniej lub bardziej znane i macie chyba też niesamowitą historię teraz z Johnem Porterem, bo nie każdy ma okazję z taką legendą rocka

0: Yeah, That Man, koncert w Cavatina Hall, potem zagraliśmy przed Johnem w Stodole, nasza relacja jakoś tak się cały czas budowała i rozkwitała.
1: Tak, ja tu w ogóle jeszcze wtrącę, bo ten pomysł wpadł z tego, że właśnie pan Porter powiedział u was w podcaście z panem Mellerem, że chciałby z nami współpracować i w ogóle stąd przyszła nam ta myśl, bo on dostał pytanie właśnie z kim, jakim młodym zespołem by chciał współpracować.
2: Okej, bez rozmów wcześniej z wami.
0: Tak, po prostu oglądaliśmy ten wywiad tak.
2: Ale to wow, to musi być super uczucie.
0: Tak, prędko zadzwoniliśmy do Johna, żeby się spotkać. Tak się jeszcze z nim spotkaliśmy parę razy. No i w końcu wyszedł temat wspólnego numeru. Znaleźliśmy jakiś wspólny pomysł na to. Okazało się, że wiele rzeczy mimo dekad różnicy wiekowej nas łączy i ten utwór powstał. Tak, to jest piękna historia i gdzieś tam bardzo nas to cieszy i jest to dla nas jedna zdecydowanie z najważniejszych postaci gitarowego grania w Polsce, więc super, że się udało.
2: Plastic World, tak się nazywa ten kawałek, o którym cały czas rozmawiamy.
0: Tak jest.
2: Posłuchajmy go zatem, a ja wszystkich zapraszam serdecznie do wersji podcastowej, bo jest, myślę, że jest o czym opowiadać. Zaraz sobie szerzej porozmawiamy, skrok.pl, tam zapraszam, a już teraz słuchamy Seth Miles i John Porter na antenie Skrok.

I przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak do końca to wszystko podsumować, ale nie wiem, czy wy też widzicie, ale ostatnio wraca trochę moda na muzykę elektroniczną. I wcale nie chodzi o Depeche Mode. Dzisiaj chociażby King Gizzard and the Lizard Wizards przedstawili zaskakującą kompozycję Alien Metal, która nie jest metalowa. Z drugiej strony w tym tygodniu dostaliśmy epkę od Avenged Sevenfold. Cztery kompozycje, które są na wskroś niemetalowe, nierokowe, wręcz elektroniczne. I chyba w tę samą stronę będzie szła ikona holenderskiego metalu, czyli formacja Waiting Temptation. Dzisiaj, jak wysłuchałem to, co powiedziała pani Sharon, wokalistka tejże formacji, a powiedziała, uwaga, tym razem zmiana będzie ogromna a propos nowej płyty. Mówi, zrobimy coś zupełnie innego. Wiem, że mi się to będzie podobać, ale mam nadzieję, że innym też jakoś w pozytywnym sensie ich powalimy, jak mówi. No i na koniec dodaje, że na nowym albumie brzmienie będzie zupełnie inne. Jak mówi, różnica będzie stuprocentowa. Więc albo disco polo, albo elektronika. No bo no tego już chyba ma nie być. To Summertime Sadness i Waiting Temptation, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez te ponad 30 lat. Ale jak słychać, zespół stawia na zupełnie coś innego na swojej nadchodzącej płycie.

0: pamiętam dokładnie jak 15 lat temu w radio opowiadałem o końcu formacji R.E.M. Pamiętam jak Michael Stipe mówił, że to jest nierealne, że on wróci kiedykolwiek do muzyki i naprawdę był zdeterminowany, by nie wracać. Wystawiał swoje rzeźby, malunki na całym świecie, robił wszystko, żeby nie wrócić, a teraz pojawił się gość, który nazywa się Andrew Watt i który jest w stanie namówić każdego, dosłownie każdego do zrobienia muzyki. To on dzisiaj jest przynajmniej dla mnie takim Rickiem Rubinem obecnych czasów, tylko takim mniej ekscentrycznym. I żeby nie być gołosłownym, to właśnie Andrew Watt stworzył ostatnie dwie płyty i wyprodukował formacji The Rolling Stones. To on stał za ostatnią płytą z jego Osborna, Pearl Jam, Paula McCartneya, Lady Gagi, Iggy'ego Popa, Eddie'ego Vedera, Eltona Johna, Justina Biebera, Post Malona. I ja, drodzy Państwo, mógłbym wymieniać i wymieniać, bo tych płyt jest cała masa. Jestem w stanie się założyć, że Andrew Watt ma swój kalendarz zabukowany tak mocno na kolejne lata, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Ale z drugiej strony tylko się cieszyć, jeśli on jest w stanie namówić Michaela Stipe'a do wielkiego powrotu, no to nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

I od razu łezka się wokół zakręciła. W kontekście tego, co działo się ostatnio na Narodowym, to Lonely Day, to System of a Down i zostańmy przez chwilę także przy panu, który nazywa się Serge Tankian. Dlatego, że dzisiaj pan Tom Morello zapowiedział swój nowy solowy album. Chodzi o płytę Everyone Gets Everything They Want, który ukaże się już 25 września. Poznaliśmy też pierwszą gwiazdę, która pojawi się na tej płycie, a będzie to właśnie wspomniany Serge Tankian. Gdybyście pytali, co na płycie, no to oczywiście oprócz wspaniałej muzyki, zdecydowanie politycznie zaangażowany tekst, ale to chyba nie powinno dziwić. W końcu mamy do czynienia z Tomem Morello. Zobaczymy, czy na tej nowej płycie solowej pojawi się także jego syn, który ostatnio pojawia się dosyć szeroko w twórczości Toma. Tom nawet ostatnio mówił, że głównie to Roman Morello tworzy kompozycję, a on po prostu kopiuje od syna. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tom Morello, grandson, Roman Morello i One Last Dance w oczekiwaniu na nowy krążek tego gitarzysty Rage Against the Machine.

0: I co ciekawe, ten hymn lat 2000, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, miał tak zwany tekst, który był zapychaczem w studio. Zresztą w pewnym momencie wokalista miał plany, żeby zmienić słowa na prawdziwe, jak to określił tekst, jednak gitarzysta oponował, no i zostało. Tak jak zostało. U nas, drodzy Państwo, jeśli zostaniecie nieco dłużej, to po 21 usłyszycie Człowieka z Metalu, czyli Krzyśka Sokołowskiego, jego dzisiejszego gościa. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i zostaję jeszcze z Wami i z Krzysztofem.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6

0: Gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Już teraz nadchodzi.
3: Już teraz nadchodzi.
2: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
4: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tu tradycyjnie wasz członek Wel Człowiek. Słuchajcie, tak się składa, że w ostatnim czasie na polskim rynku muzycznym, ale w tym takim, powiedziałbym, bardziej podziemiu, ale nie tym takim mocnym podziemiu, tylko w podziemiu ze względu na fakt, że mówię o muzyce rockowo-metalowej, co jakiś czas pojawiają się utwory mniej poważne. I to mnie, wiecie, jako prawdziwego metalowego ortodoksa bardzo smuci. Jak można... Co to w ogóle za potwarz, użyję takiego słowa. Jak można tak w ogóle zachowywać się w stosunku do jedynego prawilnego gatunku muzycznego, jakim jest szeroko pojęta muzyka metalowa? Jak można zadawać taki cios, powiedziałbym, jest to taki policzek poniżej pasa, wymierzony w twarz albo w coś innego, no tej właśnie muzyki metalowej. No, ja wiem, że jest ten zespół na przykład Nocny Kochanek i teraz trochę tak jest, że jak ktoś zrobi sobie jaja w muzyce metalowej, to od razu jest, można powiedzieć, skazany na taką łatkę Nocnego Kochanka, bo ten zespół zyskał jakąś tam popularność i może to brzmi w pewnym sensie tak niepotrzebnie, nad wyraz dumnie teraz z mojej strony, ale rzeczywiście trochę tak jest, że są jakieś od razu takie skojarzenia, że o, to zaraz Nocny Kochanek, a przecież takie zespoły jak no chociażby AC/DC robili to albo jeszcze dawniej. Tylko wiadomo, ze względu na różnicę językową, no nie wszyscy jakoś zwrócili na to uwagę, że chłopaki od dawna śpiewali o mocno rock'n'rollowych tematach. Oczywiście takich zespołów jest też dużo więcej, ale nie będziemy się dzisiaj skupiać i na tym, żeby wymieniać te zespoły w nieskończoność. Natomiast skupimy się na zespole, którego 2/5 dzisiaj są u mnie w studiu i skupimy się w dużej mierze na ich singlu, który no wprost można powiedzieć, że jest numerem o dupie Maryni. I za chwilę powiecie, że dlaczego ja używam takiego nieco staromodnego języka i dlaczego jestem poniekąd wulgarny w odniesieniu do ich twórczości. Ale o tym dowiecie się już właściwie od zapowiedzianych 2/5 zespołu Ballbreaker, czyli od Miśka Ślusarskiego i od Rafała Sekulaka, którzy są obecni w studiu. Dzień dobry wieczór.
5: Szczęść Boże, dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
4: I Bóg zapłać. Powiedzcie na samym wstępie, dlaczego śmieszkujecie w tym numerze.
5: Nie no, ja tu się muszę... trącić.
4: No i właśnie, ale tak trochę liczyłem mi się, że naprostujesz, bo jak ja ci powiedziałem, że to jest numer z przymrużeniem oka i humorystyczny, to powiedziałeś zaraz, nie, to tak naprawdę jest poważny utwór.
5: Dla mnie to jest poważny utwór, to znaczy to jest tekst typowo hard rockowy, połączony po prostu z powiedzonkiem dosyć popularnym, więc ja bym tu nie szedł w śmieszkowanie, jak usłyszycie piosenkę, to się skumacie, o co chodzi. Jakby było tam o bobrze i o waleniu z japy, to wtedy wydaje mi się, żeby było śmieszkowo. Natomiast tutaj no, pozwoliłem sobie uniknąć takich
4: Ja od takich razu chciałbym tematów. Zaznaczyć, że Misiek jako autor tekstu użył tutaj słówka sempiterna. I rzeczywiście to skłoniło mnie ku temu, żeby uwierzyć, że to jest tekst jednak nieco bardziej poważny, bo na co dzień jednak takiej nomenklatury w odniesieniu do dolnej, tylnej części pleców się nie używa chyba. I uznałem to za taki w pewnym sensie górnolotny język.
5: To też funkcja edukacyjna, wiesz?
6: Tak, łacinę rzadko używamy w swoich tekstach, natomiast Jacuś, nasz kochany wokalista, mówi, że w jego okolicach na tę część ciała mówi się żyć, po prostu.
4: Jacuś jest z Bytomia?
6: Tak. Tak.
4: To jest Ślązak. Teraz powiedzcie mi, jak żyć?
6: Jak żyć, nie wiadomo. Właśnie o tym jest ta piosenka, wiesz.
4: Słuchajcie, zanim przejdziemy do głębszych dywagacji i deliberacji na temat życi, na temat sempiterny, dolnej, tylnej części pleców, posłuchamy muzyczki, którą na dzisiaj przygotowaliście i przynieśliście ze sobą w swojej heavy metalowo-rock'n'rollowej reklamówie. I na pierwszy rzut oka leci co?

0: coś, co jest dosyć pewnie istotne w kontekście muzyki dla Miśka, ponieważ bębniarzem w tym numerze jest nie kto inny jak Lars Ulrich, czyli już wiecie, że nie chodzi raczej o Rammstein. Ale tak, ale Lars to jest śmieszek. W ogóle nie wiem, czy to jest autentyk, ale podobno kiedyś powiedział coś takiego. Czy jestem dobrym bębniarzem? Nie. Czy codziennie robię wszystko, żeby stawać się lepszym? Też nie. Posłuchajmy
1: za czegoś. Ale za to masz pewnie, wiesz, 100 miliardów dolarów na koncie i ma to
0: ma wiadomo gdzie. No. W tej Sempiternie właśnie. Tak. To posłuchajmy czegoś od Metaliczki z And Justice for All.

0: To było oczywiście nic innego jak You Could Be Mine od Gunsów. A numer został dzisiaj przyniesiony do naszego studia przez 2/5 zespołu Ballbreaker w studiu cały czas. Są ze mną i z wami Rafał Sekulak oraz Misiek Ślusarski. Zanim przejdziemy do tematu wiodącego dzisiejszego odcinka, czyli do tak zwanej, muszę powiedzieć to wprost, piosenki o dupie Maryni, bo taki zresztą jest jej tytuł, to chciałbym przypomnieć przede wszystkim jednemu z dwóch członków o pewnej sytuacji. Aha. Tak sobie dzisiaj, jadąc do studia, przypomniałem. To był, o ile dobrze pamiętam, kwiecień 2011 roku. I wtedy, będąc piosenkarzem zespołu Night Mistress, udałem się wraz z moimi współtowarzyszami na nasz koncert do Metal Cave'u w Warszawie. Jeśli ktoś mianuje się mianem metalowego muzyka i nigdy nie wystąpił jeszcze w Metal Cave'ie, to jest dupa, a nie muzyk metalowy.
1: Polecam Metal Cave.
2: I giewie o życiu.
0: I właśnie. I tam, udając się na własny występ, zauważyłem grupkę warszawskich artystów, muzyków stojących przed klubem. Kilku z nich rozpoznałem, podszedłem niczym taki swojego rodzaju gospodarz tego wydarzenia, przywitać się z nimi. No i po krótkiej wymianie jakichś tam kurtuazyjnych zdań odszedłem i wtedy usłyszałem taki głos jednego z tych ludzi. Kto to kurwa był? I tym człowiekiem właśnie, znaczy tym, którym był, to byłem ja, ale ten, który pytał, był nie kto inny jak Misiek Ślusarski, który dzisiaj jest obecny w studiu. Nie wiem, czy pamiętasz, Misiek, ale tak można powiedzieć, że tak się poznaliśmy.
3: Ja słyszałem tę opowieść wiele razy, ale ja się nie założę, że ja tam byłem w ogóle. Nie?
0: To jest trochę jak z Ozzym Osbornem, wiesz,
3: to
0: jak,
3: stary, 15
0: jak na wstępie,
3: lat temu,
0: jak na wstępie swojej książki napisał, że on tak wspomina te historie, które tutaj opisał, ale jeśli ktoś ma inny ogląd czy pogląd na konkretne sytuacje z jego udziałem i wyglądają one inaczej w czyimś tam odczuciu, no to on się nie będzie kłócił.
2: Ja też się nie będę kłócił.
1: Słuchaj, mnie tam wtedy nie było, ale też wiesz, byłem tak, w Metal Cave'ie. A wiem, że w niektórych sytuacjach Misiek potrafi być bardzo plastyczny, wiesz.
0: Tak, no dopasował się.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No ale tak się składa, że pamiętam, że po tym koncercie później jeszcze sporo gadaliśmy. Ty mówiłeś, w ogóle zapraszałeś mnie wtedy już do swojego zespołu, ale jeszcze nie do Ex Libris.
2: A, pewnie do Joy Machine.
0: Tak, do Joy Machine powiedziałeś, że tak, wtedy. Powiedziałeś, że teraz nie macie wokalisty, ale że jesteście gotowi, macie materiał, że chcecie ruszać w trasę. Ja wtedy byłem na studiach, ale pomysł mi się spodobał, natomiast stwierdziłem, że dobra, najpierw muszę robotę wykonać w tym Lublinie, zdobyć ten tytuł, a później wracam i jak się okazało, później to wróciłem, no można powiedzieć, wróciłem do Warszawy i z Miśkiem później nasze drogi się tak splotły, że graliśmy razem w zespole, tylko nie w Joy Machine, tylko w zespole
2: Ex Libris.
0: Ex Libris. Ale to o tym może jeszcze dzisiaj.
2: Lat? 8, 7.
0: No nie,
2: 8. Nie.
0: Temu.
2: 4.
0: Że 4 to? A, że 4 lat, że graliśmy, myślę, że ile lat tak. temu?
2: 4 albo 5.
0: No, za 4 czy z 5 lat to mogło trwać rzeczywiście. No.
2: Dużo różnych sytuacji, dużo różnych...
0: Dziwnych.
2: Zdjęć.
1: Elastyczności.
0: Zdjęć nie. spodni też. Rafał, a powiedz mi, już zostawiając trochę Ex Libris, zostawiając Joy Machine, czyli wcześniejszy też zespół Miśka, powiedz mi, jak to się stało, że wasze losy się przecięły i jak ty wspominasz pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem?
1: Pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem? Wiesz co, my mieliśmy pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem bodajże w progresji podczas występu zespołu, w którym grałem, nazywał się Wild Whips, Dzikie Pejcze. Heavy metal. Łupaliśmy po prostu heavy metal, czasem wchodzący w speed. No i wtedy nam się

bodajże w progresji podczas występu zespołu, w którym grałem, nazywał się Wild Whips, dzikie pejcze. Heavy metal, łupaliśmy po prostu heavy metal, czasem wchodzący w speed. No i wtedy nam się

0: Później weszła era Facebooka, trochę się tam polubiliśmy na Facebooku typu z widzenia. Ale kiedy nastał ten moment, kiedy różne zespoły poodchodziły w niepamięć i trzeba było znaleźć coś, gdzie można było porządnie zagrać to, co się od zawsze chciało, to, co w duszy grało, czyli jakiś mocniejszy rock and roll, a nie heavy metal od zawsze, czy jakiś thrash w jakichś innych zespołach, no to jakoś tak wrzuciliśmy ogłoszenie w eter. Odezwał się Misiek na fejsie. A później okazało się, że Misiek też miał jakieś ogłoszenie na fejsie, którego myśmy nie widzieli, że on miał jakieś ogłoszenie i też szukał ludzi, więc w ogóle się tak zgraliśmy, tak jak po prostu.
1: Czyli to prawie jak na Tinderze, wiesz, tu masz, klikasz,
2: tu masz,
1: potem,
2: tu
1: potem się spotykasz i chodu, o kurde, tak.
2: To bo, może przejdźmy w ten romantyczny sposób.
0: Zostawiliśmy sobie super lajki.
2: W ten romantyczny sposób dobrnęliśmy już do numeru, który dzisiaj zapowiedzieliśmy w poprzednim wejściu. Jest to faktycznie kawałek zatytułowany Piosenka o dupie Maryni. Za chwilę wysłuchamy. Chłopak, jakbyście mieli tak streścić, to pewnie głównie będzie zadanie Miśka, w dwóch, trzech zdaniach, o czym jest ten numer. To...
1: Ja może inaczej, ja może powiem, skąd on się wziął w ogóle, bo to był taki wypadek przy pracy. Zupełnie, ja sobie usiadłem któregoś wieczoru do pracy nad tekstami na płytę, którą za chwilę będziemy nagrywać, dokładnie w poniedziałek zaczynamy. No i tak się zastanawiałem, co by tu napisać, o czym by tu napisać, o czym i tak gonitwa myśli. I mówię, kurna, no przecież nie napiszę o dupie Maryni. I tak,
2: a może napisze o
1: dupie Maryni. A może, nie? I tak mówię, no ale po angielsku to się nie da. No dobra, no to zróbmy po polsku, nie? I tak usiadłem i napisałem, no. Także to wyszło zupełnie spontanicznie, nie było planowane, nie było jakoś tam zakładane, nie ma tu żadnego biznesplanu, ani chęci, wiesz, podkupienia jakichś tam fajnych zespołów typu Lay Me Pool na przykład.
2: Słuchajcie, teraz...
1: Czy innych Kabanosów. A nie, Kabanos już nie żyje, przepraszam.
2: Ale jest Zenek Grabowski.
1: Jest Zenek, Zenon, tak. Którego widziałem w kebabie w Piasecznie.
2: Proszę bardzo.
1: Ale się trzęsły uszy.
2: I nie jadł kabanosów.
1: No nie jadł, jadł kebab, no.
2: Słuchajcie, oficjalna, można powiedzieć, prapremiera.
1: Prapremiera pierwszy raz idzie w eter. No a resztę powiemy
2: Piosenka o dupie Maryni w SC Rock w audycji Człowiek z Metalu. Zespół Ballbreaker już teraz.

0: człowiek z metalu. Z metalu. ESCRO.
1: It rocks.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

0: Saints of Los Angeles. To jest numer, który poniekąd, wydaje mi się, że obrazuje też stylistykę nie tylko muzyczną, ale także i wizerunkową zespołu Ballbreaker, który dzisiaj w 2/5 jest w studiu u Człowieka z Metalu. Bo rozmawiamy między innymi o piosence o dupie Maryni, czyli najnowszym dziele tegoż zespołu. Zahaczyliśmy również o inne zespoły, na przykład o wcześniejszy jeszcze zespół Miśka, czyli Joy Machine. Następnie rozmawialiśmy trochę o Ex Libris. Tak się składa w ogóle, że ci, którzy śledzą bardziej losy też czy Nocnego Kochanka, czy po prostu moje, to może kojarzyć, że w tym zespole właśnie również przez kilka lat śpiewałem. Nagraliśmy 2 albumy wspólnie studyjne, wypuściliśmy nawet
1: DVD live'owe.
0: No. Live'owe. A dzisiaj Misiek z zespołem Ballbreaker. Nie mogę powiedzieć, że gra zupełnie coś innego, ale wydaje mi się, że bardziej wszedł w takie buty, w których zawsze chciał być. To znaczy ja miałem zawsze takie, Misiek, wrażenie, że ty bardziej stałeś po stronie rock'n'rolla i ten metal był trochę tak przy okazji, dopełnieniem tego rock'n'rolla.
2: Na przykład
0: w Exach miałem wrażenie, że trochę było odwrotnie, że był ten heavy metal i ty zawsze chciałeś tam dorzucić tego rock'n'rolla.
2: No, chyba dorzucałem, mi się wydaje.
0: No dorzucałeś,
2: rzeczywiście, że dużo
0: tak,
2: tego rock'n'rolla, bo wiesz co, tak jak patrzę na wszystkie płyty i na wszystkie zespoły, przez które przeszedłem, to chyba Joy Machine był takim protoplastą takiego grania właśnie hard rockowego, które jakby teraz jest kontynuowane w
0: czyli Ballbreaker. Gdzieś tam ci tego brakowało?
2: Brakowało, no to po prostu siedzi we mnie, no wiesz, ja mogę grać
0: heavy metal, naturalna kolej rzeczy.
2: Grałem grunge, grałem trash, grałem jakieś cudawianki a la Fear Factory kiedyś nawet,

0: kontynuowane w
1: czyli gdzieś tam ci tego brakowało?
0: Brakowało, no to po prostu siedzi we mnie, no wiesz, ja mogę grać
1: naturalna
0: metal,
1: kolej rzeczy.
0: Grałem grunge, grałem trash, grałem jakieś cudawianki a la Fear Factory kiedyś nawet.

0: ja to nazywam no hard and heavy, takie 80'sowe, to jest jednak to, co najmocniej chyba.
1: I ty, Rafał, też wcześniej powiedziałeś, że grałeś w różnych zespołach, graliście na przykład z Whipsami, taki stricte heavy metal, ale co to oznacza, że rzeczywiście też cię ciągnęło do takiego hard and heavy, w tym się czujesz najlepiej?
2: Od zawsze mnie do tego ciągnęło, tylko zawsze z różnymi zespołami nigdy nie mogliśmy dojść do tego jakimiś tam riffami i innymi rzeczami.
1: Dojść będą rock'n'rollowcem, to jest ważne słowo.
2: To prawda, to jest ważne słowo, szczególnie przy takiej ilości, wiesz, używek, które się bierze, to dochodzenie.
1: A bierze się?
2: Czasem się bierze, ale ogólnie się już od tego odchodzi.
0: Dochodzi, odchodzi.
2: Więc tak to wygląda.
0: On się zamotał chyba.
2: Ale rzecz ujmując, ja zaczynałem od trash metalu, tak na dobrą
1: jeśli
2: sprawę.
1: Jeśli chodzi o używki, rozumiem.
2: Tak, jeśli chodzi o używki, zaczynałem od trash metalu. Później schodziłem z formy, bo już był heavy. No i zakończyłem na hard. A wiesz, jak jesteś twardy, to nie jesteś miękki.
1: Hard as a rock!
2: Tak, dokładnie.
1: Ja, Misiek, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale kiedyś mi wyznałeś...
0: Ja też nie wiem. To powiedz, a ja ci
1: że miałeś taki plan na wykonanie tatuażu nawiązującego do tego numeru AC/DC. Hard as a rock!
0: Tak.
1: Czy wykonałeś w końcu ten tatuaż?
0: Nie wykonałem.
1: Nie?
0: Ale mam inny tatuaż AC/DC, który...
1: Ale to z tyłu.
0: Z tyłu mam, tak.
1: Bo Misiek chciał hard as a rock zrobić sobie z przodu.
0: Tylko się cały czas, wiesz, boję się...
1: A bo to jest trochę presja też.
0: Nie, wiesz, tam
1: a to nie, chodzi o samo dzierganie, tak?
0: No, to myślę, że
1: o dziabanie, boisz się, że będzie bolało.
0: Nie, tak naprawdę to dwie moje zaufane tatuatorki wyjechały z kraju i nie mam z kim do tego...
1: Bo ja sobie pomyślałem, że gdybyś...
0: Do kogo z tym iść, no?
1: Ja sobie pomyślałem, że gdybyś sobie to wytatuował...
0: To byś pokazał dzisiaj, tak?
1: To na pewno, ale to było też trochę takie... mnie się wydaje, że gdybym ja miał taki tatuaż, to by było bardzo zobowiązujące. Miałbym lekkiego stresa, że co jeśli nie będzie tak twardy jak skała?
0: Nie doczytasz chyba, bo mam ciasny rękaw.
1: Słuchajcie, ale... mi się tutaj w międzyczasie pokazuje swoje inne tatuaże.
0: O Jezus.
1: Trochę się rozbiera, ale tak jeszcze w granicach
0: to ja też
1: przyzwoitości.
0: Wiesz, można i tak, nie? Zawsze, a potem to już...
1: Nie?
0: Eat, Krzysiu.
1: A już myślałem, że tam jest fat.
0: Nie. Nie.
1: Jest to ci taki napis, ja przeliteruję z EAT... P-U-S-S-Y. Michał Prokopowicz.
0: Chyba wie, o co chodzi.
1: Chyba wie, o co chodzi.
2: Bo to po szwedzku.
1: Chyba oglądał też ten film.
0: No co?
1: Słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy na antenie o konkursie, a to jest bardzo ważne. Powiedzieliśmy już o tym na TikToku. Przyspieszę trochę, bo się mocno rozgadaliśmy, a tu jeszcze trzeba trochę muzyki posłuchać. Konkurs, w którym do wygrania są gadżety przygotowane przez zespół Ballbreaker, a także przez Człowieka z Metalu i przez stację SK Rock. Naprawdę pokaźna torba z gadżetami do zgarnięcia. Musicie odpowiedzieć na pytanie. W numerze, który dzisiaj premierowo usłyszeliście na antenie, czyli w tak zwanej piosence o dupie Maryni od zespołu Ballbreaker, oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego jest użyty jeszcze pewien instrument perkusyjny. Jak to Misiek określił, jest to instrument...
0: Trzepanowalony.
1: Ładnie to brzmi. I teraz dobrze by było, żebyście z tym instrumentem... To jest prosty instrument, każdy myślę, że miał do czynienia z nim w życiu. Od małego do kolan. Jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej zna ten instrument, wie jak wygląda, słyszał. To nie jest nic skomplikowanego. I teraz z tym instrumentem ułóżcie proszę jakiś co najmniej dwuwers, czyli rymowany najlepiej, czyli na przykład codziennie gram na nie, chociaż mogłem grać na okarynie.
0: I nie jest to kaubel, to mogę powiedzieć, bo kaubel jest elementem zestawu mojego na stałe. Więc on tam sobie wisi i...
1: A ten jest taki, można powiedzieć, wolny
0: instrument. A tego musiałem przynieść oddzielnie.
1: Luźny, można go przynieść, dzierżyć w dłoni. Już bardzo dużo podpowiedzieliśmy. Także udzielajcie odpowiedzi w naszych mediach społecznościowych. Klaudia za chwilę mi podpowie, gdzie konkretnie. Na Instagramie. Słyszałem, Klaudia, chyba twoje myśli, bo od razu o tym pomyślałem. Wiadomo, że na Instagramie, pod postem oczywiście dotyczącym dzisiejszej audycji, a już teraz coś od zespołu Ex Libris, którym to Misiek przez wiele, wiele lat grał na bębnach, a i Człowiek z Metalu się udzielił kiedyś.
0: No tam skromny.

0: Wybrzmiał właśnie Return of the Warlord od zespołu Manowar. Ja myślę, że Misiek, nieprzypadkowo wybrałeś ten kawałek. Mowa oczywiście o Miśku Ślusarskim, który razem z Rafałem Sekulakiem z zespołu Ballbreaker są dzisiaj waszymi i moimi gośćmi. Misiek, pewnie nieprzypadkowo wybrałeś ten numer, bo tobie chyba zawsze tak trochę było blisko też do motocykli, do tego klimatu takiego właśnie takiego rock'n'rolla na tych stalowych koniach.
1: No, przyznam, że tak. Poza tym ten numer jest diabelnie punkowy w tekście. To jest typowy manual. Jak ci się nie podoba, to fuck you, jak to mawia Joe DiMaggio, nie? A przy tym jest o motocyklach, oczywiście o Harley'ach, które no wiadomo, że są mokrym snem każdego, kto tam dosiada dwóch kółek i się interesuje rock'n'rollem, także... Szukałem paru innych manowarów, no bo chciałem trochę odkopać ten zespół z racji tego też, że za chwilę będą koncerty w Polsce. Poza tym są królami metalu. No, człowiek King metalu, King of Metal.
0: Wszystko się składa.
1: Wszystko się zgadza.
0: Jedną całość.
1: Ale ten właśnie Return of the Warlord. No zajebisty numer, no.
0: A słuchaj, Misiek, jeszcze, jeśli chodzi o Manowar, to akurat przed tym zespołem nigdy ci się nie udało występować, natomiast wiem, że z zespołem przede wszystkim Ex Libris miałeś okazję wystąpić przed
1: mieliśmy,
0: różnymi...
1: Krzysiu, no...
0: No mieliśmy,
1: ale ja, taki skromny,
0: ja
1: no.
0: Nie mogę tutaj się stawiać, wiesz, w tym świetle reflektorów, ja tutaj dzisiaj jestem właściwie zazwyczaj, a może i zawsze jestem tutaj tylko prowadzącym i no fakt, rzeczywiście razem mieliśmy okazję wystąpić przed tymi gwiazdami, natomiast ja ciebie chciałem zapytać, jak wtedy mieliśmy okazję występować przed, no nie wiem, przed Steel Panther, przed Def Leppard, Primal Fear,
1: Lordi,
0: to który z tych występów wspominasz najfajniej, ale właśnie pod kątem tego zespołu wiodącego, czyli która z tych gwiazd, nie wiem, zrobiła na tobie jakieś najfajniejsze wrażenie?
1: Wiesz co, no wiesz jak to jest z gwiazdami, no jakby byliśmy tam razem, więc i zresztą ci, którzy grają, to mniej więcej wiedzą, że do tych gwiazd to można podejść albo na długość 8 kijów, albo w ogóle nie można podejść, no więc...
0: Ale z Lordi na przykład było trochę inaczej.
1: Z Lordi było najfajniej, to prawda, z Lordi było najfajniej, mamy wspólne zdjęcia, mamy nawet zapowiedź, jak pan Lordi opowiada o... o różnych takich...
0: O tak zwanym fapowaniu.
1: O Jerry Koff. Mówił, tak. Gdzieś ten filmik jest pewnie w sieci. Także Lordi rzeczywiście byli najbardziej wyluzowani, ale nie wiem, czy pamiętasz ich tour menadżera, który ważył chyba tak ze 300 kilo i nie pozwolił wejść do Klopa na przykład przejść. Mimo, że...
0: Czyli to była gruba przesada.
1: No to był, tak, to była gruba ryba tam na tym backstage'u. Co kurna...
0: No ale a sami muzycy pamiętam, że byli bardzo otwarci
1: byli super, tak.
0: I tacy
1: tak.
0: towarzyscy. Bo ja pamiętam, że stanęliśmy, gdy właśnie pan Lordi w tym swoim całym outficie stał i fajeczka sobie ćmił.
1: Tak, on tam, tak. Zresztą chyba oprócz klawiszówki to wszyscy wyszli też do nas tam zamienić dwa słowa po koncercie. Z tego co pamiętam, no a oczywiście najfajniejszy Torwar, no i Def Leppard, to potężne przeżycie, no.
0: No to przyznaję, tak, nie widzicie tego, ale przytakuję, kiwam głową. Rafał, słuchaj, czy ty masz jakieś takie niespełnione marzenie występu przed jakąś gwiazdą, czy raczej ciebie nie interesują supporty i stawiasz na to, żeby grać po prostu swoje, a to z kim tam grasz, to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia?
2: Wiesz co, ja najbardziej lubię grać z Nocnym Kochankiem.
0: Bosz! Słuchaj, nagrody są do wygrania, ale dla słuchaczy. Ale...
2: To nie, z nimi nie.
0: Po programie zapraszam cię do tego drugiego studia, to się, jeszcze jesteśmy,
2: to
0: jesteśmy
2: szczegóły.
0: Na antenie. Pomału musimy kończyć, ale to jeszcze Rafał opowiedz.
2: Ustalimy szczegóły. Wiesz co, dla mnie od zawsze takim zespołem, przed którym chciałbym zagrać, było AC/DC, no bo to jest jednak ten sztandar rock'n'rolla w naszym świecie. No oczywiście tam Def Leppard, Motley Crue i te inne zespoły jak najbardziej i też bym się jarał jak 150, natomiast AC/DC od zawsze było moim mokrym snem, no ale z wiadomych względów wiemy, że to się nie uda, bo panowie albo zemrą, albo nie przyjadą, albo my nie zdążymy tam do nich dojechać.
0: Nastaw się optymistycznie.
3: Człowieku!
2: Pewnie, że tak. Jeszcze Clapton będzie przed nami grał, stary. Ten Slowhand, widziałeś go przecież ostatnio, grał w Krakowie. Tak, więc to, ale tak na poważnie, to Klub Saturator, Metal Cave, tak, to jest to, gdzie celuję.
3: Twoje środowisko.
2: Tak, moje środowisko od zawsze, gdzie celuję, wiesz, te zespoły, pełen profesjonalizm, pełen półprofesjonalizm. Plus to, że jak staniesz, jak jesteś wyższy, ja nie mam tego problemu.
0: Ale trzeba też to przeżyć. To są kluby, które są ważne
2: tak,
0: na
2: ja nie mam tego
0: koncertowej
2: problemu,
0: mapie Polski.
2: Ale
0: tak.
2: Osoba, która jest wyższa, na przykład, to już tam gówno zobaczy, bo w Saturatorze jest taka belka, przez którą
0: myślę,
2: nic nie widać. Tak, w toalecie można zobaczyć bardzo dużo.
0: Nie. Dobrze, słuchajcie, za chwilę wybrzmi coś od Acidów i Acidzi przez całe życie stawiali na teksty w języku angielskim i wy też wydaliście płytę, która jest w całości, mówię o poprzednim albumie.
1: Evil Town.
0: Płyta jest w całości napisana, jeśli chodzi o teksty, w języku angielskim. Jest jeden wyjątek, który mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy

0: zagrać na samo zakończenie, będący alternatywną wersją jednego z numerów, który jest na tej płycie. Natomiast cała płyta, jeśli chodzi o teksty, jest napisana w języku angielskim. Czy numer, który dzisiaj usłyszeliśmy jako, można powiedzieć, prapremiera, to jest zapowiedź płyty, która będzie miała teksty w języku polskim, czy to jest tylko taki, można powiedzieć, wypadek przy pracy?
1: To jest dokładnie wypadek przy pracy, to znaczy wszystkie teksty na płytę są już napisane.
0: I czy są anglojęzyczne?
1: I są w language.
0: Language.
1: W language English. Tak, są napisane.
0: Fair enough, fair enough.
1: Natomiast... No, nie trzeba nigdy mówić nie. To znaczy, jak przyjdzie znowu jakiś pomysł na fajny tekst po polsku, to oczywiście go napiszemy i zaśpiewamy.
0: Czekam niecierpliwie więc i namawiam. Tymczasem Joker od Acidów. Don't touch the load, what's got is, and if you touch the load,

0: co? Dzięki!
1: No i w ten oto sposób wybrzmiał Joker od Acidów, a wcześniej mówiliśmy między innymi w poprzednim wejściu nie tylko o najnowszym singlu zespołu Ballbreaker, którego dwie piąte są dzisiaj w studiu, ale też o podejściu do pisania tekstów. Rozmawialiśmy o tym, czy pisać teksty w języku polskim, czy w języku angielskim. Chłopaki z zespołu Ballbreaker powiedzieli, że nie zamykają się zupełnie na język polski, natomiast płyta, która powstaje, która niedługo będzie nagrywana, będzie w tak zwanym language'u jednak.
2: Wiesz, no ja cały czas liczę na międzynarodową karierę jeszcze.
3: No, skoro mamy grać przed AC/DC.
2: No właśnie, to wydaje mi się, muszę kumać.
1: Wydaje mi się, że problemem trochę u nas jest specyfika języka. Jeśli te teksty anglojęzyczne, tak jak mi się powiedziałeś poza anteną, przetłumaczyłbyś na język polski, to możliwe, że poszedłbyś do więzienia. Albo co najmniej mógłbyś na przykład zostać troszkę odebrany jako, nie wiem, albo wulgarny, albo ten humor.

0: byłby, nie wiem, znaczy można powiedzieć, że humor, bo te teksty rock'n'rollowe są zazwyczaj z lekkim przynajmniej przymrużeniem oka, czyli mógłby być odebrany na przykład jako lekko, nie wiem, żenujący.
1: Ale są też ostre, wiesz, no nie oszukujmy się, część tych tekstów będzie taka ostra, no jednak powiedzenie tego po polsku mogłoby być różnie odebrane.
0: Nie, dobrze, słuchajcie, bo mamy za minutę godzinę 22, także... Kurde, no posiedzielibyśmy jeszcze trochę, pogadali, nie? Ale to już najwyżej na tak zwanym poza anteniu. Jeszcze się tu będziemy gościć. Natomiast za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymam kciuki za nowy album, trzymam kciuki za premierę, za to, żeby z tym singlem też coś się zadziało i dotarł do jak najszerszej publiczności. Może dotrze też na przykład do publiczności Poland Rockowej, która już się gromadzi w Czaplinku. Ja zresztą serdecznie zapraszam tak na cały Poland Rock tegoroczny, jak i na bezpośrednio koncert Nocnego Kochanka, który w piątek o godzinie 22.30 na dużej scenie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Ale już starszej prywaty. Jeszcze raz wielkie dzięki, chłopaki, za to, że zjawiliście się w studiu. Przypomnę na zakończenie, waszymi i moimi gośćmi był Rafał Sekulak i Misiek Ślusarski z zespołu Ball Breaker. A na zakończenie odpalimy coś, co będzie, wydaje mi się, że fajną klamrą spinało naszą dzisiejszą rozmowę. Będzie to numer Twój Stróż, czyli zespół Ball Breaker z poprzedniej płyty, niby. Dlatego, że to jest numer, który właściwie na samej płycie się nie znalazł. Kawałki były właśnie w języku angielskim, ale ten numer też był wyjątkiem od tej reguły.
1: Tak.
0: I był w języku polskim, a był to również kawałek, który promował książkę Kuby Ćwieka.
1: Tak. Stąd, Jezu, jak ja się spoczyłem, żeby napisać ten tekst. Idź pan.
0: Myślałem, że tę książkę, że to jednak ty napisałeś, a nie Kuba. Myślałem, że to wreszcie wyjdzie.
1: Nie, Kuba napisał książkę, ja napisałem piosenkę, ale była to męka pańska.
0: Ale wyszło bardzo ładnie. Tak, są tam takie smaczki jeszcze w tekście. Także na zakończenie Twój Stróż, zresztą, kurczę, znowu wyjdzie, że ja dzisiaj się tak promuję trochę, ale no to jest, to wychodzi przy okazji, bo w numerze Twój Stróż wystąpiłem gościnnie razem, zresztą śpiewam tutaj z Tomkiem Trzeszczyńskim, czyli z poprzednim wokalistą zespołu Ball Breaker. Dobra, bo już się też rozgaduję na zakończenie, jakoś fajnie się gada i chyba chciałbym, żeby ta audycja trwała jeszcze z pół godziny co najmniej. Po raz 55 albo 69 dzięki wam, chłopaki, a my słyszymy się za tydzień o 21:00.
1: Kłaniamy się.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, kartony, deski.
2: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył.
3: Chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
2: Nie grozi nam dzisiaj grad.
3: Nie będzie grał dzisiaj.
2: Dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
3: Pytałeś mnie o Van Damme. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
2: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
1: Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakie granice też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle. To Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: To jest ten szczyt piramidy.
3: Tak. Wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent
1: miga się,
2: buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy chcą rękami detektywa zrobić czynności, które prawnie

0: nie są do końca dozwolone. Mhm. Więc jakby jest ten wybór, że detektyw może sprawę podjąć, może jej nie podjąć. Tutaj nikt na mnie nie wpłynie, czy ja muszę to zrobić, czy nie. Ja wprost mówię klientowi, że jest to sprawa, która albo etycznie mi się nie podoba, albo po prostu ja nie będę pomagał w jakichś ustaleniach, które mają kogoś skrzywdzić, albo no tak typowo faktycznie prawnie wiem, że klient namawia mnie do czegoś, co prawnie będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemsty się, do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania, pisałaś razem z Pawłem tę książkę, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
2: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. Tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
1: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłam do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
2: To jeżeli miałabym wskazać już tak
1: bez nazwisk oczywiście,
2: naprawdę,
1: bez szczegółów,
2: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
1: To nie jest łatwe, prawda?
2: Nie jest łatwe.
1: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
0: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa troszeczkę inaczej. I naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe po to, żeby mieć lepsze, mocniejsze dowody. Ja przez 10 lat pracowałem w sądzie, w wydziale karnym, byłem protokolantem, chodziłem na salę rozpraw, rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, czy sam się nie wkopiesz, tak?
0: Wolę uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie. Takie detale, a można przekroczyć delikatnie granice. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
0: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby, pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. Każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie, ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia. Mhm.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować?

0: Choć kandydat, kandydatka do tego zawodu, jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
1: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią.

0: odnieść do tego?
1: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią

0: robić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Mm-hmm. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Mhm. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie, to co ja mam zrobić, to co ja mogę zrobić. Mhm. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby.
1: Człowiek wielu kompetencji, tak jest.
0: Pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
0: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
2: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
2: No myślę,
1: pół żartem, pół serio, pytam oczywiście.
2: Bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie. Detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie, to są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, tak, bo klienci też mogą próbować, prawda?
2: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę? Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
0: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi. Duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no na pewno wszystkie sprawy cywilne. No tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Mhm. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie, Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażuje się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa, właśnie powiedziałeś to o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
0: tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no, system działa. No, system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Mhm. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie

0: Niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby. I już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko trochę od kalibru zależy, prawda? Sprawy,
0: system musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda, żeby wszystkim dogodzić, nie, w rozwiązywaniu ich problemów.
0: Myślę, tak? Że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety, czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. I każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
0: Czy ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą.

0: prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję, czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
1: Ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą.

0: zanim podejmie się z nią współpracę, tak? Po prostu.
1: Są duże agencje, są małe agencje, tak. Są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne, nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakiejś takiej sprawy, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, no na pewno te doświadczenie jest...
0: Jasna sprawa.
1: No bardzo duże.
0: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji, nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów. Ten kawałek.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy. To wszystko i jeszcze więcej mają na głowie prywatni detektywi. W swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami. No i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi. I dziś o tym w Drogowskazach. Na moje pytania odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
2: Myślę, że...
1: Wbijam kij w mrowisko.
2: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, tam jeździ w to miejsce, po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi, a jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja, mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
1: odwentylować
2: i odchłonąć, bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy, także...
1: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, a w pracy właśnie prywatnego detektywa, miałeś takie, czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
2: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
1: Jasne.
2: Rzadziej u detektywa. Takie
1: oczywiście.
2: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
1: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
2: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no
1: tak,
2: gdzieś tam
1: no
2: w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem, czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie

0: słuchał mnie, jak powiem dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
1: No nie będzie.
0: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki społecznie super oceniany, to dużo częściej od takich ludzi miałem choćby telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale takie w niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Mhm. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się.
1: A propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku, podejmujecie ze sobą współpracę, tak? Od czego zaczynasz i na czym kończysz takie działania detektywistyczne?
0: Czy zaczynam od zabrania jak największego wywiadu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jak wyglądają zainteresowania, gdzie on spędza czas, czym osoba mi powie więcej informacji, tym na pewno łatwiej też jest podjąć czynności. Tutaj detektyw pracuje i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzonych na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
1: W sumie tak, masz rację.
0: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie wiem, może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest ciekawe.
1: Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
2: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no, to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
0: Fajnie, że może te parę dokumentów

0: kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać, no nie mogę, tak? Więc no to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
2: Fajnie, że może te paradokumenty

0: taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. Mhm. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w 4 dwa miesiące. Tygodnie.
1: Tak, tak.
0: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, dwa tygodnie, to tak do takiej czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę, albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za dwa tygodnie kolejną, także...
1: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w dwóch egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli...
0: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
1: No pewnie.
0: Zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy czy sportowców, którzy mieli biegać i uprawiać sporty, jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport no, może nie był tym sportem, o którym mówili.
2: Też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
1: Przechodzą do korespondencji
2: nagle,
1: prywatnej
2: tak,
1: nagle.
2: Do korespondencji tak. Idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś takie rzeczy... nie były bardzo możliwe.
1: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
2: Ludzie
1: były,
2: spotykali
1: prawda?
2: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
1: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytają internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
0: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych. Także to jest pierwsza zasada. Detektyw, który chce wykonywać, osoba, która chce wykonywać usługi detektywistyczne, jakieś przyjąć zlecenie, musi mieć licencję detektywa, musi mieć koncesję na prowadzenie usług detektywistycznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To są te wymogi formalne. Kolejna rzecz jest to właśnie forma pisemnej umowy.

0: z dowodem, z numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, tak, takie dane, które pozwalają tutaj, to jest, usługi detektywistyczne są no właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi, jest na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność. To nie jest taka działalność jak każda inna, jakkolwiek sobie ją poprowadza, tak będzie. Potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
1: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
0: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no, są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
1: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
2: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
1: Od 15 lat.
2: Tak, to już gorzej być nie może, tak? Więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego, są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
1: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
0: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
1: niewielka
0: granica i właśnie no, najwięcej tragedii, tak ogólnie nawet takich kryminalnych związanych z przemocą, czy nawet jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
1: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób trzecich oraz prawo do prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych, co pozwala na zebranie mocnego materiału dowodowego, na przykład dla sądu. Praca trudna, pełna niespodzianek, wyzwań, zwrotów akcji, czasem dramatycznych okoliczności, ale też dająca wiele satysfakcji, kiedy uda się pomóc komuś krzywdzonemu, komuś w potrzebie, prawda? Dużo satysfakcji.
0: Odkrycie prawdy, uporządkowania chaosu. Właśnie często osoby, które się do mnie zgłaszają, one się nie zgłaszają nawet po to, żeby udowodnić zdradę. One się zgłaszają po to, żeby udowodnić same sobie, że one nie zwariowały. Jak uda mi się pomóc takiej osobie i ta kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, tobie się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już, tobie się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy ma takie słowa powtarzane, ona faktycznie zastanawia się sama nad sobą, czy ona jest...
1: Nie postradzała zmysłów.
0: Nie postradzała zmysłów.

0: Tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem jeszcze w ostatniej trzeciej części Drogowskazów.
1: SKOK Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie, po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje napisali nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz trzeci i ostatni w tej edycji programu.
2: Witamy.
1: Co tak naprawdę oznacza empatia w zawodzie prywatnego

0: tego detektywa i w jakich okolicznościach ma największe znaczenie?
1: Myślę, że tej empatii to się uczyłem w pracy choćby właśnie kuratora społecznego. Mając 22 lata zostałem kuratorem społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział,

społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział,

0: Można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą. Jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mnie granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, no pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
1: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają, są, prawda?
0: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, no bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, no jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, no nie, ja takiej sprawy nie przyjmę i takiego zlecenia nie wykonam.
1: Sygnały ostrzegawcze, to też pytanie do was, do ciebie Aniu i do Pawła, możecie razem się uzupełnić w odpowiedzi. Takie sygnały ostrzegawcze w relacjach międzyludzkich, świadczące o tym, że ewidentnie coś złego zaczyna się dziać, psuć. Chodzi o związki intymne, tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
2: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
1: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście to wygląda
2: teraz,
1: w życiu. Tak,
2: tak, teraz, tak, tak to teraz wygląda. To wygląda.
0: Tak, no właśnie główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić. I choćby też zajmuję się prowadząc fundację rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasami mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma 3 hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
1: Jasne.
0: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Nie mam z tym problemu.
1: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś tak jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nóż widelec otworzy na przykład Messengera, nie, i tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami, tak, jej tak samo zresztą, nie, takie sytuacje są właśnie, a o waszej książce podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, piszą w sieci, że to lekcja życia, Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży.

0: na stole.
1: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć. Więc,
0: szeroko.
1: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
2: Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę trudniej porozmawiać, czy to lekcja życia, no bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
0: O, do tego stopnia.
2: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
0: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Rady, tak? Co moglibyście powiedzieć?
2: Myślę, że pewno i tak.
0: I tak, i tak. To zależy.
2: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
1: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewnienia sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć.
0: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
1: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się manewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem jeszcze na tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
2: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy. Jakby choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć. Znaczy, co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
0: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta, albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
2: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszę, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lot.

0: nagrody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę, kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane małżeństwem.
1: Sam pomyślałem.
0: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty, no, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
1: Mhm. Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
0: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
1: wzbudza
0: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
1: nie
0: samochodu.
1: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
0: I już każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, no jakby no ja mówię, no w tym miejscu ja tego nie zrobię, także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej, tutaj ludzie naprawdę czasami...
1: Większa anonimowość po prostu.
0: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
1: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy?
2: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
1: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
2: Wszystkie skończyły się jakoś.
1: Jakoś, tak.
2: Jakoś. Szczęśliwie każda się skończyła. Pytanie dla której strony?
1: Pawle?
0: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodzinę, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
1: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania, Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. A o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia